0: Czy ta walka samorządowców tutaj z naszego regionu ma w ogóle sens? O tę
1: Oczywiście, że
0: szprychę
1: ma.
0: numer 3?
1: Moim zdaniem oczywiście, że ma. No, zwłaszcza chociażby w tym aspekcie, że przyszły rząd, wszystko na to wskazuje, będzie raczej koalicyjny. No i teraz o ile Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica, domniemać można, że no, jednoznacznie opowiedziała się za CPK, więc ten program będzie przywracać. Może nie tak w 100% ślepo, bo oczywiście pewne analizy trzeba ponowić, no ale będzie go przywracać. No o tyle jest też pytanie o ewentualnych koalicjantów, więc o ile PiS-u nie trzeba przekonywać, a Platformy nie ma po co, no to jeszcze są różne formacje, grupy, nawet ruchy społeczne po środku, które myślę, że warto i trzeba przekonywać, żeby to społeczne ciśnienie, społeczne poparcie, kiedy przyjdzie do podejmowania decyzji o przywracaniu tej inwestycji, żeby ono było możliwie jak największe.
0: A to społeczne ciśnienie spowodowało, że rząd nie mógł zarzucić w ogóle prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym? No bo
1: no
0: przecież
1: to,
0: Maciej Lasek,
1: oczywista.
0: jak zostawał pełnomocnikiem, to wcześniej był protestującym przeciwko CPK.
1: Mało tego, już po wyborach, już kiedy wiadomo było, że Platforma będzie rządzić, pan Maciej Lasek dał wywiad do jednego z portali branżowych, gdzie na pytanie, czy CPK powstanie, odpowiedział krótko, nie, nie powstanie. Więc to, że rząd nie doprowadził do całkowitej likwidacji CPK, oczywiście to cała historia, pogorszył, okroił, opóźnił, no ale jednak nie powiedział, likwidujemy, nie będzie, no to jest tak naprawdę zasługa Polaków, społeczeństwa obywatelskiego. To, że ta skala tego ruchu społecznego, tego nacisku była tak duża, że sobie przekalkulowali rządzący, że w ich własnym politycznym interesie no, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby CPK skasować.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Harała był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
1: I ja bardzo dziękuję.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A naszym kolejnym gościem jest Tomasz Żółciak, dziennikarz Wirtualnej Polski i portalu Money.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od bardzo dobrej i ważnej informacji dla Polski, jeśli sprawa zostanie oczywiście sfinalizowana, czyli stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Na ile to jest realny scenariusz?
2: Myślę, że to już jest bardziej kwestia nie czy, tylko kiedy i na jakich zasadach, bo pewne ustalenia polityczne zostały podjęte. No, pamiętamy wszyscy tę nerwowość, która towarzyszyła nam wszystkim jeszcze parę tygodni temu, kiedy nie było do końca wiadomo, czy rykoszetem Polska nie dostanie przy okazji redukcji sił amerykańskich na Starym Kontynencie. Słynny tweet Donalda Trumpa, nawet wbrew części swojej administracji, która zapowiadała zupełnie inne rzeczy, wydaje się, że przeciął ten problem. No i teraz trwają ustalenia pewnych szczegółów logistycznych, finansowych. I te rozmowy z upoważnienia rządu prowadzi Władysław Kosiniak-Kamysz, głównie na linii z Pittem Hegsethem. Więc miejmy nadzieję, że te ustalenia szybko zapadną i ta obecność w charakterze stałym, czy przynajmniej części amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, stanie się faktem. No i miejmy też nadzieję, że to nie będzie zbyt długotrwały proces, bo czasami mam wrażenie, nam to umyka, że jedna sprawa to jest, jak to się mówi brzydko, przyklepać deal, a druga sprawa, być może równie lub jeszcze trudniejsza, to jest przygotowanie całej infrastruktury, wybór lokalizacji, znalezienie pieniędzy. No to są bardzo wymagające także czasowo rzeczy, co podkreśla choćby generalicja.
1: No właśnie powiedziałeś o tych pieniądzach, o nich za chwilę pomówimy, ale też o tej lokalizacji. To które lokalizacje są brane pod uwagę?
2: Z reguły takie przesłuchy rządowe mówią o 2-3 lokalizacjach. Z naszych informacji wynika, że chodzi przede wszystkim o okolice Wrocławia lub okolice Poznania. Słychać także o Pomorzu, ale chyba jednak z naciskiem na te 2 pierwsze. I szczerze mówiąc, gdybym z tych 3 miał obstawić, to bym chyba obstawiał Wrocław, ale to tylko jakieś moje przeczucie. Ta sprawa jeszcze nie jest zdecydowana, nie ma jeszcze twardych decyzji w tym zakresie. No, jest to oczywiście związane z pewnymi wymogami, które stawiają nie tylko Amerykanie, ale no być może także wskutek ich nacisków czy wyrażanych oczekiwań Ministerstwo Obrony Narodowej. No bo przecież chodzi o to, by była bliskość jakiejś infrastruktury lotniskowej, połączenia drogowe, kolejowe. Dobrze by było, żeby też była istniejąca infrastruktura wojskowa, którą można byłoby dalej rozwijać. Więc trwa teraz, rozumiem, taki benchmark i odhaczanie różnych rzeczy na wojskowej checkliście, która z tych lokalizacji jest lepsza i bardziej perspektywiczna pod tym kątem. No i oczywiście kwestia finansowania. No my mamy umowę podpisaną z Amerykanami w 2020 roku, która dość jasno precyzuje, kto i w jakim zakresie partycypuje w tych kosztach. Oczywiście rządzący podkreślają, że no duża większość, jeżeli nie prawie wszystkie koszty tej stałej obecności będziemy my pokrywać jako kraj przyjmujący. No i tutaj szacuje się, że te koszty mogą wynieść między 10 a 12 miliardów złotych. Więc jest to nie tania rzecz, ale na pewno warta tych wydatków, bo każdy jeden amerykański żołnierz na polskiej ziemi no, zwiększa nieproporcjonalnie nasze bezpieczeństwo względem wroga, który jest na wschodzie.
1: Czyli jeśli chcemy mieć taką bazę, to musimy za nią zapłacić, ale nie wiem, czy któryś z polityków odważyłby się mówić, że to na przykład za duży koszt.
2: Myślę, że takich odważnych nie ma. Te koszty, o ile one są do uzasadnienia, do wykazania, one zawsze będą warte poniesienia. Z tym, że tutaj musimy mieć też z tyłu głowy, rozmawiałem o tym w programie Tweet z generałem Różańskim, który podkreślał, że to nie chodzi tylko o bazę. My tak naprawdę mówimy o całym miasteczku prawdopodobnie, bo poza infrastrukturą typowo wojskową trzeba będzie tym żołnierzom zapewnić też infrastrukturę cywilną, bo mówimy o 5 tysiącach dodatkowych żołnierzy, którzy stacjonowaliby na stałe, którzy ściągną tutaj też swoich bliskich, swoje rodziny, żony, dzieci, mężów. I w efekcie grupa osób, które tutaj będą na stałe przebywać, czyli zwiążą de facto swoje życie być może na długie lata z Polską, będzie nie 5 tysięcy, ale 20-25 tysięcy. I dla tych wszystkich osób trzeba zapewnić pełną infrastrukturę. No oczywiście możemy dyskutować, do końca tutaj jeszcze nie znamy szczegółów, co my w ramach tej infrastruktury, zwłaszcza cywilnej, powinniśmy tym osobom zapewnić, no bo pytanie, czy mówimy o wybudowaniu jakichś osiedli, mówimy o jakichś blokach spełniających jakieś standardy, gdzie te osoby będą mogły wynajmować mieszkania, czy mówimy na przykład o żłobkach, przedszkolach, być może jakiejś szkole angielskojęzycznej. To są pewnie wszystko kwestie, które są do gadania ze stroną amerykańską i oczywiście też do jakiegoś wyważenia, no bo też nie możemy sobie tutaj pozwolić wejść na głowę, jeżeli chodzi o koszty tej obecności. Niemniej, no to my jesteśmy w tak zwanym musiku, to nam zależy na tej obecności, to my żeśmy zabiegali, czy to ze strony prezydenckiej, czy ze strony rządowej w Waszyngtonie o to, żeby jednak zwiększyć obecność amerykańskiego kontyngentu i naturalne jest, że w tej sytuacji to Amerykanie mogą stawiać, wręcz eskalować żądania związane z tą obecnością w Polsce niż w drugą stronę.
1: A skąd ci żołnierze się tutaj wezmą? Czy oni przybędą ze Stanów Zjednoczonych, czy może z Niemiec?
2: No tutaj sprawa też jest nie do końca, mam wrażenie, wyklarowana na ten moment. To znaczy wiemy, że w tej chwili w Polsce stacjonuje około 6 tysięcy żołnierzy, których funkcjonowanie ma elementy stałości. Takie dane podaje Resort Obrony Narodowej. Docelowo to jest 10 tysięcy, więc po pierwsze my nie wiemy, czy wskutek tego całego zamieszania z rotowaniem amerykańskich żołnierzy w Europie, czy dokooptując do tej liczby 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, to będziemy w końcu ich mieli 11 czy 15 tysięcy w Polsce, więc to na pewno wymaga jakiegoś doprecyzowania. Najczęściej się mówi rzeczywiście o tym, że te 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy zostanie przesuniętych z Niemiec do Polski. No jest to pewnie logistycznie najprostsza operacja. No pytanie, co to ma być? Swego czasu nowy szef, no już nie taki nowy może, ale jednak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, nawet typował taką konkretną jednostkę. Był taki wpis BBN-u dość długi na platformie X i tam wspomniano o drugim pułku kawalerii, który no, stacjonuje obecnie w niemieckim Wilsek. I tutaj, jeżeli chodzi o tę logistykę, no to warto wspomnieć, że czasami widzimy elementy tego pułku w Polsce, kiedy odbywają się na przykład jakieś manewry. I to jest pułk piechoty zmotoryzowanej, który ma na wyposażeniu transportery kołowe, opancerzone strajkery, więc to jest bardzo dobrze oceniana, wysoko oceniana jednostka i gdyby to rzeczywiście była ta jednostka, no to z tego co słyszę, byłby to duży sukces negocjacyjny w przypadku naszego kraju.
1: To jeszcze jedno pytanie w tym temacie. Stała baza Stanów Zjednoczonych w Polsce, mówimy o miesiącach czy jednak o latach?
2: To zależy, kogo zapytać i jak rozumie czasookresy, bo wydaje się, że to jest na tyle duże przedsięwzięcie, że można byłoby je liczyć w latach, może dwa, może trzy, ale biorąc pod uwagę priorytet, jaki temu tej sprawie jest nadany, jakie resursy mogą być tu zaangażowane po stronie polskiej i amerykańskiej, no to niektórzy mówią raczej o miesiącach, długich co prawda miesiącach, ale jednak miesiącach, a nie latach. Więc chyba w interesie nas wszystkich jest to, żeby obie strony jak najszybciej się porozumiały w tej sprawie i żeby ta baza, to miasteczko polskie, Ramstein, jak to się już mówi roboczo w rządzie, żeby powstało jak najszybciej i jak najefektywniej, bo też być może uda się je zrobić na bazie już jakiejś istniejącej infrastruktury, a niekoniecznie od zera.
1: Kończąc już powoli naszą rozmowę, chcę ci jeszcze zapytać o tę konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która się odbędzie w Gdańsku. Prezydenta Karola Nawrockiego tam nie będzie, bo nie został zaproszony. Co na to może najpierw otoczenie prezydenta?
2: Otoczenie prezydenta z jednej strony nie jest zdziwione, że tego zaproszenia nie było, uznając, że jest to impreza stricte rządowa, czy raczej międzyrządowa, i że nie ma tutaj jakiejś zasady wzajemności. Jeżeli Karol Nawrocki ma jakieś swoje eventy, swoje czy takie, w których bierze udział, no to strony rządowej też często tam nie ma. Więc tutaj nie było jakiegoś naiwnego oczekiwania, że nagle strona rządowa będzie chciała prezydenta podjąć na tym wydarzeniu, zwłaszcza, że to jest jego miasto, więc pewnie by tam brylował i być może skradłby częściowo show. No być może też wykalkulowano, że to ostatnie napięcie, które Karol Nawrocki wygenerował swoją decyzją w sprawie odebrania orderu Zełenskiemu, no nie przysłuży się klimatowi tej imprezy. Nie było jakiegoś naiwnego myślenia po stronie pałacu, że to zaproszenie będzie, chociaż z drugiej strony słychać narzekania, że no rozumiejąc, że prezydent to może nie, ale wypadałoby zaprosić kogoś z jego kancelarii na przykład, żeby jednak ta obecność na jakimś szczeblu była zaznaczona. No ale na to też się w końcu nie zdecydowano. W związku z tym pałac w ogóle, mam wrażenie graniczące z pewnością, że po prostu deprecjonuje istotę tego wydarzenia. Mimo że jest to duża konferencja na 4-5 tysięcy osób, pojawią się tam europejscy liderzy, na przykład kanclerz Niemiec, szefowa Komisji Europejskiej. No pytanie oczywiście o stronę ukraińską, która jest współgospodarzem tego wydarzenia. No ale jednak jest takie przekonywanie ze strony pałacu, że no, póki trwa wojna na Ukrainie, to trudno tutaj podpisywać jakieś wiekopomne umowy, dyskutować o odbudowie Ukrainy, dzielić, mówiąc brzydko, ten ukraiński tort. No ale z drugiej strony rząd twierdzi, że właśnie to trzeba z wyprzedzeniem przygotować. Jest to kolejna taka konferencja, wcześniej była w Rzymie, w Londynie, w Berlinie, więc teraz Polska to organizuje, bo nie chce być na aucie w tych tematach. I że podobno jest już około 200 zgłoszeń, zapowiedzi, intencji podpisania jakichś porozumień, umów, listów intencyjnych na tym szczeblu pomiędzy firmami, przedsiębiorstwami państwowymi, prywatnymi, czasami to są duże spółki, więc zobaczymy, jest kilka mierników potencjalnych świadczących o tym, czy ta impreza okaże się sukcesem i wydaje mi się, że dopiero w piątek, w sobotę będziemy w stanie realnie to ocenić, no jak już to wydarzenie się odbędzie, zobaczymy, kto tam był, co załatwiono i czy generalnie to miało jakiś większy sens.
1: I tu dziś stawiamy kropkę. Redaktor Tomasz Żółciak był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.
1: Dzień dobry, witamy w ostatnim odcinku Sportowej Łomży przed przerwą wakacyjną. Jest to więc dobry czas, dobry moment na podsumowanie tego, co działo się w ostatnich miesiącach. Zaczniemy od ŁKS-u Łomża. Plan obecnego zarządu legł w gruzach. Nie udało się awansować do drugiej ligi na stulecie. Ten hashtag druga liga na stulecie może odejść już w zapomnienie. ŁKS były takie prześmiewcze komentarze, czwarta liga na stulecie. No i faktycznie czwarta liga jest, ale to za sprawą drugiego zespołu. Ale do drugiego zespołu jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, no to ŁKS zajął drugie miejsce w swojej grupie w trzeciej lidze, co dało biało-czerwonym prawo do gry w barażach. Tam niestety łomżyńska drużyna przegrała w półfinale baraży przed własną publicznością z Górnikiem Polkowice 2-3. Pomijając aspekt czysto sportowy, bo wynik został osiągnięty niezły, rezerwy Legii Warszawa były bezkonkurencyjne, a biorąc pod uwagę sytuację finansową, to z czym zmagali się zawodnicy, to naprawdę był wynik bardzo dobry. Bo niestety te urodziny setne klubu były w nie najlepszej otoczce, mówiąc delikatnie, jeżeli chodzi o atmosferę wewnątrz klubu. Duże problemy finansowe, zaleganie z wypłatami piłkarzom, zaległości w innych miejscach, problemy z rozliczeniem dotacji z miasta. No, zdecydowanie nie tak powinny wyglądać obchody stulecia. Komentarze, które się pojawiały pod różnymi artykułami, że w ŁKS jak zawsze stabilnie, zawsze problemy finansowe. No nie tak powinny wyglądać obchody stulecia. Na to, co działo się w klubie, na podsumowanie tego obecnego zarządu, może przyjdzie jeszcze czas. Na pewno wiele było absurdów, wiele tez wygłaszanych, z którymi ciężko jest się zgodzić. Oczywiście zrzucanie winy na wszystkich innych, na miasto, że to wszystko wina miasta. No ale to wiemy, że tak naprawdę gdyby nie miasto i nie ta dotacja z miasta, to na pewno o drugim, o tych barażach byśmy dzisiaj kompletnie nie mówili. A wiecie, drodzy Państwo, co w tym wszystkim jest smutne? Bo dzisiaj mówimy o takiej sytuacji, takiej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o ŁKS. A mogło to wyglądać zupełnie inaczej, mogło to wyglądać na pewno zdrowiej, bo była możliwość, aby ŁKS Łomża przejął Daniel Bałdyga, który był zainteresowany, który powiedział, że weźmie to pod warunkiem, że będzie to na jego własnych zasadach, wejdzie on tam ze swoimi ludźmi, ze swoimi pieniędzmi. No niestety nie został dopuszczony do tego i tak to się kończy, jeżeli twoje ego bierze górę nad dobrem ogółu, bo jeżeli tu byłby człowiek, który zarządza milionami, setkami milionów, który ma znajomości, który ma przede wszystkim swoje pieniądze, dzisiaj ŁKS byłby w zupełnie innej sytuacji. Ale jeżeli wygrywa twoje własne ego, jeżeli wierzysz w bajeczki, wierzysz w to, że ktoś wszystko załatwi, to możesz się na tym zwyczajnie przejechać, więc może jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie tego wszystkiego, albo nie. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało. No na pewno szkoda tego, że jak był moment, że Daniel Bałdyga chciał to wziąć, no to mu na to nie pozwolono. I to był błąd i to była zaprzepaszczona okazja, która już może się niestety nie powtórzyć. No ale co dalej? Zostawiając to, co było, co dalej? Bo informacji jest niewiele ze strony klubu. Wiemy, że zawodnicy wracają do treningów 6 lipca, a kluczowi piłkarze odchodzą. Mówi się o tym, że w trzeciej lidze mają grać zawodnicy, którzy wywalczyli awans do czwartej ligi, czyli z rocznika 2007-2008, a z kolei w czwartej lidze mieliby grać zawodnicy młodsi. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy, takie głosy dochodzą. Jednak wcale też nie jest to takie pewne, że ci zawodnicy z rezerw będą chcieli zostać, gdyż są oni kuszeni przez m.in. Wisłę Szczuczyn, o czym mówił kapitan rezerw Daniel Kacprzyk.
2: Te rozmowy nad niektórymi zawodnikami powinny

0: wystartować trochę wcześniej, no bo gdzieś doszły mi z głosy, chociażby z Wisły Szczuczyn, że są zainteresowani naszymi talenciakami, więc tutaj...
1: No ja też słyszałem, że już telefony z Wisły Szczuczyn były do niektórych zawodników.
0: Trzech na czterech już otrzymało takie informacje, więc jakby... No musimy też coś pokazać, musimy też coś zaprezentować, żeby tych zawodników zatrzymać.
1: No tak, bo to są chłopcy, chłopaki już, którzy skończyli liceum. No i przychodzi taki moment, gdzie za darmo grać nie będziesz, skoro ci oferuje, nie wiem, Szczuczyn, Kaj Śniadowo zaoferują ci jakieś pieniądze, no to dobrze już byłoby zacząć zarabiać te pieniądze, tak?
0: Ciężko odmówić. Tak naprawdę piłka to jest piłką, ale biznes to jest biznesem. Dla nich biznesem jest to, żeby ściągnąć zawodnika. Jeżeli ich stać na to, żeby zapłacić, no to tym bardziej jesteśmy UKS-ową, że powinniśmy nas stać, żeby to im zagwarantować. Może nawet nie kwestii samych finansów, no ale pomyślmy o tym, co oprócz finansów możemy zaprezentować, tak? Czyli nie wiem, treningi z pierwszym zespołem, może opiekę jakoś indywidualną. Mamy duży szereg rozwiązań, które możemy wpłynąć na to, żeby zawodnik został. Tylko, że jeżeli pokażemy zainteresowanie, chęć, no to ten zawodnik zauważy, że nam chodzi o to, żeby go zatrzymać. Natomiast jeśli ktoś stawia, no niestety już jakby tylko i wyłącznie na finanse, bo nie chce studiować, a być może chce być, nie wiem, odskocznią w Szczuczynie, no też ma takie możliwości. No niestety, no to jest młody chłopak. No. Wiesz, czym się to wiąże, trzeba zapłacić ekwiwalent i ma swój wybór. No jakby każdy podejmuje swoje lepsze i gorsze decyzje. My jako ŁKS powinniśmy zaprezentować naszą ofertę i skontrolować ją z możliwościami Szczuczyna czy jakiegokolwiek innego zespołu.
1: Pytanie, na ile ta dana oferta będzie wiarygodna, biorąc pod uwagę ten sezon i jak to wszystko wyglądało, te wszystkie wzloty i upadki tak naprawdę. Też pytanie, jakie jest podejście do tych młodych zawodników tak naprawdę, bo różne głosy słyszałem.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o akademię, to myślę, że akademia powinna przejąć jakby inicjatywę niż pierwszy UKS, chyba że kogoś chcemy włączyć do pierwszego zespołu, no to wiadomo.
1: Tak, bo ja tu bardziej mam na myśli oczywiście zarząd pierwszego zespołu. Nie mówię tutaj o samym Pawle Style, bo chodzi mi o zarząd pierwszego zespołu.
0: No to,
1: tak,
0: to niestety nie mogę się wypowiedzieć, no ale mówię, jeżeli chcą pozyskiwać zawodników, no to musi o coś zagwarantować. Już czasy darmowego trenowania i grania już się skończyły. No, ten zawodnik też ma swoje jakby gdzieś tam plany, zwłaszcza tym bardziej jak chce iść do pracy, czy nawet na studia, no to też są już pewne koszty z utrzymaniem.
1: Jeżeli, załóżmy, ta kadra, która występuje w okręgówce, żeby cały ten zespół poszedł do czwartej ligi, to jakość jest na tyle mocna, że pozwoliłaby wam walczyć o te czołowe lokaty? Nie mówię o awans, ale taka walki o walce o awans, ale na przykład pierwsza czwórka, piątka.
0: To przejść jest bardzo realne tak naprawdę, dlatego że graliśmy z czwartą ligą, czy nawet z Warmią Grajewo, czy z Pleniem Brańsk. I te mecze były wyrównane, ale z korzyścią dla nas, więc już pokazaliśmy, że stać nas na to. Oczywiście potrzebujemy wzmocnienia na pewno gdzieś tam jeszcze w postaci doświadczenia z przodu, bo gdzieś tam z tyłu uklepiemy na zero, gdzieś tam zamurujemy, no ale z przodu gdzieś tam ten poziom się podnosi, więc tutaj jakby, no nie jestem w stanie przekazać im tyle możliwości ofensywnych, co defensywnych, więc tutaj na pewno potrzebujemy kogoś z przodu, bądź do środka pola, gdzie mógłby tę grę jeszcze bardziej uporządkować, bądź przekazać im największe wartości. 100% przynosimy składu dzisiejszego na czwartą ligę, to przejście jest bardzo realne.
1: Jak więc będzie, to na pewno czas pokaże, jak mówi klasyk. Fajną rzeczą na pewno był w tym sezonie awans drugiego zespołu ŁKS-u do czwartej ligi. Podopieczni Tomasza Staniolskiego jak burza przeszli przez okręgówkę, zdobywając 83 punkty. Druga pomorzanka Sejny miała tych punktów 69. Jak na zawołanie bramki strzelał Łukasz Kijek, który jest z rocznika 2008, który zdobył aż 41 bramek. Mimo tych bardzo dobrych występów, no to nie zasłużył on sobie, zdaniem trenerów, na szansę gry w pierwszym zespole, o czym też mówił w naszej audycji Daniel Kasprzyk. I czy taki chłopak nie może dostać szansy w pierwszym zespole?
0: Musi.
1: No właśnie.
0: Musi dostać. Tak jak Kijek, tak jak Kuba Proniewski, czy nawet Mateusz Zalewski.
1: Bardziej, że Kuba Proniewski miał przecież dobre wejście za Marcina Puski jeszcze, bardzo, tak? Bardzo dobre wejście.
0: To spójrzcie, jak wygląda tak naprawdę pewność młodego zawodnika, jeżeli ten stawia na niego tak naprawdę. No gdzieś to zostało to zaniedbane, no bo skoro za trenera Puski Proniewski był w stanie wejść na boisko, strzelić bramkę, czy zrobić różnicę z meczu ze Zrami Jagiellonii, to czy potrafi zrobić to teraz? No oczywiście, że tak. Tylko trzeba go odblokować. Musi przerosić pewne granice, do której po prostu nawet nie był w stanie jakby dojść. Mhm. I uważam, że za trenera Stanowskiego, Chlińskiego był to w stanie zrobić, ale niestety jakby sufit okręgówki nie daje mu się wykazać, no bo no widać, że on mija tych 3-4 zawodników, ale tu już nie daje mu takiej radości, jakby miał większe przeciwieństwa.
1: No to czy ci brakowało tego zaufania w stosunku do tych chłopaków młodych, tak? Żeby dać im się gdzieś no według mnie wykazać.
0: Tak. Według mnie tak, no bo mówię, skoro za ten Puski i on był jeszcze wtedy młodszy, dało sobie radę, no to co nagle chłopaka odcięło, nie potrafi grać piłkę, potrafi, tylko gdzieś tam, no, jak nie ma impulsu do rozwoju, no to też jakby nie może podnieść maksymalnie swoich umiejętności. Tacy zawodnicy właśnie jak Kijek, Poliniewski czy Zalewski, no to oni, nawet Lis, no to oni to nie powinni prawie mieć bytu w rezerwach. Mhm. To powinni być zawodnicy, którzy coś powinni kreować już jakby w pierwszej drużynie.
1: To nie jest trochę demotywujące dla wychowanków ŁKS-u, że mimo tego, że jakoś sobie radzę, dostawałem te minuty w tej trzeciej lidze, fajnie to wyglądało, to i nagle zostałem schowany do szafy. Albo pakuję 40 bramek w okręgówce, w ogóle nie dostaję szansy.
0: Dlatego mam nadzieję, że będzie ten sezon gdzieś tam jakby kryterium tego, żeby tych chłopaków wypchnąć, no bo skoro byłaby druga liga, to byłoby naprawdę bardzo ciężkie, no bo no wiadomo, trzeba osiągnąć dużo lepszych zawodników. Natomiast jeżeli mamy być dalej w trzeciej lidze i będziemy, no to musimy na nich postawić. Dajmy szansę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W najgorszym przypadku będą się odgrywać w czwartej lidze, tak naprawdę, no ale jakby dajmy im plus. Niech się wykażą. Niech pokażą, że są sami z głową, czy nawet bez głowy czasami to też jest potrzebne. Ja wiem, na co ich stać i tylko dajmy im szansę.
1: No cóż, pozostaje więc mieć nadzieję, że ci zawodnicy, którzy są wychowankami ŁKS-u, jednak nie będą musieli szukać klubów w Śniadowie, w Szczuczynie, nie wiem, w Kolnie, ale będą mogli oni reprezentować barwy klubu, w którym się wychowali, oraz że ten klub da im na pewno nie gorsze warunki, jak te wcześniej wspominane przeze mnie ekipy. Zostając przy piłce nożnej, to mamy świeżą informację. Zawodniczka młodzieżowego ŁKS-u Oliwia Szczęsna otrzymała powołanie na letnią Akademię Młodych Orłów. Oznacza to, że Oliwka znalazła się w gronie najlepszych zawodniczek w kraju z rocznika 2013-2014. I dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, co to jest, to już spieszę z wyjaśnieniem. Letnia Akademia Młodych Orłów to jest coś na wzór młodzieżowej reprezentacji Polski, drodzy Państwo. Organizuje to Polski Związek Piłki Nożnej, on wysyła powołania, ale jest to organizowane dla roczników, które jeszcze nie rozgrywają meczów międzypaństwowych w związku z tym, że są jeszcze za młodzi. Także jest to ogromny sukces Łomżynianki. Pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój jej talentu i za to, aby zawodniczka z Łomży zagrała w klubie ekstraklasowym. Na co dzień Oliwka trenuje z chłopcami z rocznika 2014 w młodzieżowym ŁKS-ie pod okiem trenera Marcina Sawko i Arka Bronakowskiego. Jeżeli chodzi o piłkę ręczną, bo teraz przejdziemy do niej, no to za szczypiorniskami KS Handball Łomża rozgrywki w pierwszej lidze. Niestety, mimo niezłej tej rundy rewanżowej rozgrywek, zajęły one ostatnie miejsce w lidze, chociaż to ostatnie miejsce wcale nie oznacza spadku do drugiej ligi, bowiem w piłce ręcznej wygląda to trochę inaczej jak w piłce nożnej. Pieniędzy i klubów jest dużo mniej, dlatego nie każdy się tak wyrywa do tego, aby być w tej pierwszej lidze, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się tak potoczy, że jednak to nasze szczypiornistki będą dalej grać na tym poziomie pierwszoligowym, bo na pewno na to zasługują. Kilka meczów pechowych, trochę kontuzji kluczowych zawodniczek i tutaj to wszystko się gdzieś pokrzyżowało. A teraz koszykówka, bo za nami kolejne świetne występy koszykarek z czwórki. Trudno byłoby mówić teraz o wszystkich sukcesach, ale chciałbym powiedzieć o jednym. W ostatni weekend odbyły się dwa ogólnopolskie finały i były to dwa ogromne sukcesy. Młodsza grupa Łomżynianek z czwórki została mistrzyniami Polski w koszykówce 3x3, a starsze zawodniczki wywalczyły brązowy medal ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Ogromny sukces, bardzo fajna rzecz, więc tutaj gratulacje dla dziewczyn i dla kadry trenerskiej szkoły. Dodatkowo Oliwia Tomasiewicz, zawodniczka UKS 4 Łomża, otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 14 kobiet. Młoda koszykarka weźmie udział w konsultacji szkoleniowej, która odbędzie się w dniach 10-15 lipca w Giżycku. Widać więc, drodzy Państwo, że ten łomżyński sport dziewczynami stoi. To był też dobry sezon dla Huberta Sulewskiego, który wrócił na zwycięską ścieżkę i wygrał w cudownym stylu dwie walki w pierwszych rundach.
2: Teraz gdzieś tam są rozmowy, żeby na grudzień następna walka, ale to na spokojnie, bo też jakieś tam rzeczy prywatne po prostu gdzieś tam są, tak, którymi muszę się zająć, ale no myślę, że już mam taki swój proces po prostu, który gdzieś tam wypracowałem, wiem na czym się skupić, tak, i myślę, że już powinienem być takim typowym sportowcem, który cały czas walczy i po prostu się nie zastanawia jakimiś innymi rzeczami, tak, więc no mam taką nadzieję, tak, a jak wyjdzie, no to wiadomo, no różnie w życiu bywa.
1: I masz już tą nabytą pewność siebie właśnie po tych dwóch wygranych walkach i tak szybko skończonych walkach?
2: No tak, no to gdzieś tam też człowiek daje to pewność siebie, jak czujesz, że po prostu jest gdzieś to uderzenie, tak, nawet gdzieś tam mój kolega z narożnika Adam właśnie chodzi, mówi, ty bij doły, bo ty masz te mocne doły, rzeczywiście. Mam dość ciężkie ręce, tylko chodziło właśnie bardziej o te wbicie się w pewność jak pewność, bardziej wbicie się w walkę, że ja za bardzo też mieszałem trochę bycie trenerem, a zawodnikiem i ja za dużo analizowałem po prostu i to też mi zabierało, a to tam są tak naprawdę ułamki sekund, więc bardziej teraz staram się działać akcja, reakcja, słuchając oczywiście narożnika, tak, ale gdzieś tam mniej tego analizowania. Wcześniej to było tak, że ja każdy tam sobie próbowałem zapisywać w głowie, tak. No wiadomo, że ten procesor też będzie obciążony i gdzieś tam nie wszystko będzie działać tak, jakbym po prostu chciał wtedy, nie?
1: Czyli czasami wystarczy mniej myśleć.
2: Dokładnie tak. No w pewien sposób, no już to są na te tyle odruchy, tak, gdzieś tam plus te fight IQ, tak zwana mądrość po prostu w walce. Więc tak jak mówisz, trochę mniej po prostu mniej myśleć i się bić po prostu.
1: Tylko pewne rzeczy, które robisz intuicyjnie, wypracowane na macie, domyślam się, tak?
2: Dokładnie tak. No już wiadomo, już tyle lat, więc tak jak mówisz, wypracowane. No i to już jest automat, tak, a gdzieś tam bardziej słuchać się tego narożnika, może im trochę zaufać bardziej, nie?
1: Też ta federacja Kings Arena spadła trochę ci z nieba, tak?
2: Tak, ogólnie no gdzieś tam jak zobaczyłem pierwszą galę w ogóle, jako oni rozpiskę mieli zawodników oprócz tych, którzy są w KSW, teraz w ogóle i też zawodnicy, którzy w KSW się byli na rozpisę, był jeden właśnie Daniel Skibiński, ale no to gdzieś tam mówię, o, bym z chęcią zawalczył, tak? No i gdzieś tam też jest na tyle to dla mnie komfortowe, że właścicielem organizacji jest mój menadżer, więc tak naprawdę możemy gdzieś tam po prostu pode mnie to wszystko ustawiać, tak? I gdzieś tam czy rywala szukać pode mnie, tak, bo w większości kiedyś tak jak jeśli nie miałem menadżera, którym jakieś kontakty czy coś, no to tak naprawdę to ja byłem dobierany do zawodników, więc to też kolejny taki na pewno dla mnie komfort, plus wiem, że no tak gdzieś tam też menadżer będzie miał ze mnie jakieś tam pieniądze za jakiś czas, więc też wiem, że on dla mnie chce po prostu dobrze, więc zapowiada się super.
1: No i też w świat idzie, że jest taki Hubert Sulewski, który sobie przypomniał i który dwie ostatnie walki nie tyle wygrał, ale i skończył rywala przed czasem, już w pierwszej rundzie. Domyślam się, że to też zawsze gdzieś ci menadżerowie, nie wiem, w piłce nożnej co skauci, nie wiem jak jest w sportach walki, ale ktoś na pewno, nie wiem, największa federacja w Polsce, KSWC, zanotuje dobra, jest gościu ciekawy, kończy tych przeciwników może.
2: Tak. No tutaj różnorako to tak naprawdę działa, nie? Gdzieś tam, czy to będzie KSW, czy to będzie jakaś inna organizacja, nie wiem. Na pewno KSW jest moim marzeniem, tak? Gdzieś tam w Polsce robi to wrażenie, tak? Są organizacje, które gdzieś tam nawet gdzieś tam mocniejsze robią pojedynki, tak? No ale gdzieś tam u nas w Polsce jest o ten walczy w KSW. No to robi to już wrażenie, tak? Na mnie też zawsze to robiło wrażenie, więc czy to będzie mój już przystanek taki po prostu, żeby tam walczyć, czy będzie tak gdzieś tam cały czas, czy po prostu chwilowy przystanek, żeby tak zawalczyć w KSW tam kilka walk i iść dalej. Nie wiem tego, ale jeśli będzie taka propozycja, to z wielką chęcią z niej skorzystam, ale też już się nauczyłem trochę nie wybiegać w przód, tak, bo już kiedyś już obiecywano mi gruszki na wierzbie, a wyszło jak wyszło, nie?
1: Tak, na razie jesteś w dobrym miejscu, walki masz, wygrywasz, wydaje się, że organizacja też to nie jest jakaś wydmuszka, tylko profesjonalne podejście ma do tego wszystkiego. Nie wybiegasz aż tak w przyszłość, no ale już za jakimś rywalem, podejrzewam, musisz się rozglądać. Chcesz rywala z teraz jeszcze wyższej półki niż ten ostatni? Jaki jest teraz twój cel?
2: Wiesz co, ogólnie jest, wydaje mi się, że z tym rywalem wyższej półki to ogólnie też nie będzie łatwo poza KSW tak naprawdę, bo naprawdę jeśli chodzi o poziom Patryka Duńskiego, no to tak jak rozumieliśmy na początku, tak on wyglądał po prostu, jakbym wziął sobie Buma, ale to jest naprawdę mocny gość. Więc tutaj nawet Albert Odzimkowski, tak, zresztą do mnie gdzieś tam podszedł po gali, no to jeden z takich tak naprawdę ekspertów, jeśli chodzi o polskie MMA, tak, i też komentator KSW, tak, gdzieś tam ktoś jest ze świata MMA, ludzie znają Alberta, on to sam weź, mówi, nie, no mówi, Patryk, bardzo twardy gość, mówi, jestem w szoku, że tak szybko się z nim rozprawiłeś, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o mocniejszego zawodnika, poza KSW będzie ciężko, tak uważam osobiście. No ale chciałbym też powoli się po prostu piąć, tak, też znowu, nie tam, że od razu będę krzyczał o pas jakiejś tam dużej organizacji, ale tak, po prostu chciałbym się też bić z kimś solidnym, bo tak jak na przykład z Patrykiem Duńskim się przygotowywałem, to też gdzieś tam miałem trudne momenty, tak, bo i też do Łodzi rano wyjeżdżałem na trening, kończyłem trening i byłem w trasie, tak, po tej piątej wyjechałem, wróciłem o 16 do domu, tak, zrobiłem ciężki trening, no to było tak, że były takie chwile, ojej, ale mi się nie chce, no ale pomyślałem o Patryku i już było tak, o nie, no, nie mogę zamulać, muszę cisnąć, tak, bo on też się przygotowuje, żeby ze mną wygrać, więc tacy rywale gdzieś tam napędzają i w tych ciężkich momentach życiowych gdzieś tam po prostu to napędza, tak, jakbym sobie wziął takiego po prostu gdzieś tam potocznie zwanego ogórka, tak, no to później człowiek trochę nie ma tej takiej motywacji, tak, bo wiadomo, dyscyplina to jedno, ale żeby, bo i tak trenuję, ale żeby przycisnąć tak do końca, tak, wypluć siebie, to po prostu 110%, to jest ważna też motywacja do tego potrzebna.
1: Z kolei w lipcu ciekawe wydarzenie organizowane przez Maćka Tercjaka, a mianowicie gala Fight District 3, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Łomży.
3: Gala na stadionie jest to coś, czego w ogóle w historii naszego miasta nie było. Jesteśmy pierwszym takim tworem, który sobie postawił taką poprzeczkę, że to zrobi. I w ogóle w Polsce jest, nie licząc KSW, które zrobiło narodowy, no to można powiedzieć, że jesteśmy pierwsi, którzy robią na stadionie. Wyprzedza nas organizacja Striking i to tylko dlatego, że robią szybciej w terminie. Ale sam pomysł i oficjalne ogłoszenie wyszło pierwsze od nas. Mhm. Striking po prostu ogłosił później, ale robi wcześniej. Co nie znaczy, to pozdrawiam Bartka Batrę, bo to on jest organizatorem, co nie znaczy, Bartek, że to nie ja wymyśliłem tego pierwszy, także pamiętaj, jesteś drugi. No i tak, i stadion. I fajnie to wyszło, bo byłem na meczu ŁKS-u i tam akurat ze znajomymi, którzy są sponsorami ŁKS-u, poszedłem i tam w tej loży VIP sobie siedzieliśmy i spotkałem panią dyrektor, panią Bernadette Krynicką i rozmawialiśmy sobie właśnie o tym, bo była naszym gościem na drugiej edycji w klubie właśnie. Bardzo też jej się spodobało. No i tak rozmawiamy na temat tego trzeciego wydarzenia. Co tu dalej wymyślić? Nie? No i tak mówię, kurczę, no może hala sportowa, no to na pewno by było też fajne wydarzenie. Wszystkie organizacje, które do Łomży przyjeżdżały, robiły hale, nie? No i tak naprawdę pani dyrektor do mnie mówi, a może stadion? No i ja tak mówię, kurde, to jest świetny pomysł. To jest genialny pomysł, nie? No i tak dosłownie chwila, ułamek sekundy ciszy między nami, ja mówię, no dobra. No i od słowa do realizacji teraz, prawda? Trzeba to wziąć na bary. Mam nadzieję, pani dyrektor powiedziała, że zamówi mi pogodę.
1: Pani dyrektor, tak, to prawda. Pani dyrektor umie zamawiać dobrą pogodę, ale to też i ja potwierdzam, że zawsze jest otwartość ze strony pani dyrektor Musiru na różnego rodzaju inicjatywy.
3: Serdecznie pozdrawiamy, no i dziękuję za ten pomysł, który teraz będzie się realizował. Myślę, że to zrobimy naprawdę coś wielkiego.
1: Jak to będzie wyglądało tak organizacyjnie? Gdzie będzie ten ring, gdzie będzie można siadać? Macie już to dopracowane wszystko?
3: Tak, jeżeli chodzi akurat o taką logistykę, no to będzie jedna trybuna, w sensie ten sektor do strefy VIP i w bok, prawda? Nie całe trybuny od początku do końca. Będzie bieżnia, na której będą krzesełka dodatkowo ustawione, plus ring właśnie na bieżni ustawiony, w taki sposób, żeby nie ingerować w murawę. Murawa będzie oddzielona jakby sceną plus telebimem LED-owym, który po prostu będzie pełnił rolę też informacyjną i dekoracyjną. Światła, jakieś tam takie fajne rzeczy eventowe, prawda? Tutaj już jakby firma, która się tym będzie zajmowała, będzie odpowiadała również za całą tą projekcję. No i też, żeby nie przekroczyć normy tej imprezy masowej, no to impreza będzie do 1000 osób.
1: Ciekawe więc wydarzenie organizowane w Łomży przez człowieka z Łomży, więc na pewno warto się wybrać w ten wolny weekend, konkretnie 4 lipca. Więc to wszystko na dziś. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
4: Sportowa Łomża. W każdą środę o 19:00. Zaprasza Bartosz Święciński. Tylko w Radiu Nadzieja.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś już niestety ostatni program, no nie wiem czy niestety, ale ostatni program przed wakacjami. A jak wakacje, no to i urlopy, bo przecież tylko młodzież uda się na wakacje. Część z Państwa uda się na zasłużony odpoczynek i związane z tym urlopem. A najczęściej wypoczynek jest związany z wodą. No i udamy się nad akweny wodne, nad morze, nad jeziora, nad rzeki. No i tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wkraczają również przepisy prawa, które decydują, w jaki sposób zachować się i czy mamy możliwość korzystania z kąpieli w akwenach wodnych. I tu chciałbym w szczególności, podobnie jak tydzień temu, zwrócić uwagę, że kwestia korzystania, czyli wypoczynku nad wodą, w pewnym stopniu tylko regulują przepisy prawa, czyli tak zwanego prawa ogólnie obowiązującego. Czyli w tym wypadku prawa wodnego oraz prawa wykroczeń. I tu podobnie prawa te regulują sytuacje, w których wskazują miejsca i zachowania, kiedy jest zabronione korzystanie z kąpieli. Czyli tutaj dokładnie jest wskazanie, kiedy nie wolno się kąpać. Pamiętajmy również, że zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych, a o których powiem za chwilę, jest pod odpowiedzialnością karną zabronione. I w tym wypadku mamy do czynienia z naruszeniem artykułu 55 Kodeksu Wykroczeń, czyli za kąpiel w miejscu niedozwolonym. A takimi miejscami niedozwolonymi to są na przykład śluzy, porty, mosty, szlaki żeglugowe, stawy hodowlane. I co prawda kara za takie wykroczenie, wielka, niewielka, ale jest do 250 zł, ale pamiętajmy, że to są miejsca, w których jest bezwzględny zakaz kąpieli. Pamiętajmy również, że zakaz kąpieli również może być wskazany w inny sposób, a mianowicie na plaży ogólnie dostępnej. Wiemy doskonale,

0: że znajdują się oznakowania w postaci flag, flagi ratownika, które oznacza, czy jest kąpiel dozwolona, czy jest kąpiel zabroniona. Jeżeli jest biała flaga, jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga, bezwzględny zakaz kąpieli, to pamiętajmy również, że taki zakaz wiąże się i złamanie tego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie i może być ukarany taka osoba, która naruszyła taki zakaz taką odpowiedzialnością. No, może się okazać, że jest brak flagi. No, bo w tym czasie nie ma ratowników i kąpielisko jest nieczynne. No, wtedy kąpiemy się na własną odpowiedzialność. Nie ma żadnego zakazu, bo jak powiedziałem, co jest niedozwolone, to jest dozwolone, znaczy co można wykonywać, czyli w tym wypadku kąpiel jest dozwolona. Pamiętajmy, że każde korzystanie z wody, otwartej wody, no, wiąże się z ryzykiem, więc w przypadku no, spożywania alkoholu lub innych jakichś środków odurzających, to już korzystanie z kąpieli, z wody jest wykluczone, bo gro przypadków utonięć w Polsce właśnie to utonięcia związane ze wcześniejszym spożywaniem alkoholu. Następne ograniczenia, o których powinni pamiętać w szczególności opiekunowie dzieci, które korzystają z zorganizowanego wypoczynku, na przykład kolonie i obozy, to przepisy, które obowiązują, zakazują kąpieli w okresie nocnym oraz korzystania tylko i wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk. Czyli jeżeli dzieci są na koloniach czy na obozach, nie można zorganizować własnego kąpieliska jakiegoś, prawda, tam oznaczyć sznurem czy ten. Musi być to zorganizowane kąpielisko, to jest pierwszy wymóg, a drugie, nie mogą być to jakieś kąpiele w porze nocnej, bo są jakieś obozy, które survivalowe, które tam mają powodować dodatkowe atrakcje w postaci nocnego pływania. To jest zabronione wyraźnie ustawowo. No, pamiętajmy również, że nie korzystamy z wody w sytuacji, kiedy jest zakaz ze względów na jakość wody. No tutaj decyduje w tej sprawie Państwowa Inspekcja Sanitarna, która może wyłączyć pewne kąpieliska lub fragmenty wód z możliwości korzystania ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, czyli jest skażona woda, jest ten, no, zazwyczaj biologicznie i brak jest możliwości korzystania z tejże kąpielisk. Pamiętajmy również bezpieczeństwo na wodzie, sprzęt pływający. Tutaj również osoba pływająca na łodzi, kajaku czy rowerze wodnym powinna stosować się do przepisów tych regulaminów wewnętrznych. Czyli musi posiadać przede wszystkim środki ratunkowe, czyli tak zwane kamizelki, ale kamizelki, które odpowiadają normom. To nie może być kamizelka, która naprawdę dmuchana, gdzieś kupiona w sklepiku, tylko to musi być kamizelka, która spełnia normy do tego, że będzie, w wypadku, kiedy osoba taka znajdzie się w wodzie, będzie ona unosić taką osobę na wodzie. No i ostatnia kwestia to jest, pamiętajmy również przepisy dotyczące ochrony przyrody, czyli w parkach, rezerwatach przyrody, w parkach narodowych, w pobliżu ujęć wody, mogą obowiązywać bardzo surowe obostrzenia, które wykluczają pływanie, biwakowanie, wędkowanie na danym terenie. Czyli są to obszary zazwyczaj oznaczone wyraźnie poprzez umieszczenie tabliczek, że w takich miejscach tego typu zachowania są niedozwolone, co wiązać się może również z odpowiedzialnością za wykroczenie, bo pamiętajmy, że wśród przepisów prawa o wykroczeniach jest takie, kto narusza regulaminy wewnętrzne, tam, prawda, również podlega karze. Jakieś przepisy, to może odnieść się, że regulamin obowiązujący na danym terenie zakazuje czegoś, a popełnienie wykroczenia właśnie będzie polegało na tym, że nie, że myśmy naruszyli tam, żebyśmy się kąpali, czy tam rozpalili ognisko, tylko za to, że naruszyliśmy regulamin, który zabrania nam takiego zachowania. Więc pamiętajmy również o tego typu sytuacjach. Czytajmy, w tej chwili informacja jest o tyle łatwiejsza, że możemy w internecie sobie znaleźć dokładne miejsce, gdzie chcemy być, również znaleźć ewentualnie użytkownika, zarządcę tego terenu i tam również znajdziemy informacje dotyczące możliwości określonego zachowania się. Ale myślę, że moje dzisiejsze porady nie będą na tyle potrzebne, co prawda rady, żeby szukać zawsze informacji, że nie popaść w jakąś kabałę polegającą na naruszeniu prawa, ale myślę, że wszyscy bardzo miło, bezpiecznie spędzimy nadchodzący okres wakacyjno-urlopowy i spotkamy się wszyscy, a w szczególności ja z Państwem, już we wrześniu i z nowymi programami z Prawem nie na lewo będę Państwa zapoznawał. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do września.
1: Z Prawem nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami,

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto słów tych moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, od nie tak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego, kto słów moich słucha, nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie.
1: Każdego więc, kto tych moich słów słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Dłuższy tekst, zapisany w trzech rozdziałach Ewangelii według świętego Mateusza, zwany zwykle przez nas kazaniem na górze, kończy się tym fragmentem, który dziś czytamy w liturgii. Widzimy dwóch ludzi, którzy przystąpili do budowy domu. W jednym i drugim przypadku to samo zadanie. Ogólny plan dzieła niby ten sam, ale, jak możemy przeczytać, w różny sposób przystąpili do tego zadania. Jeden budował na skalę, dał swemu dziełu mocne oparcie, aby w miarę możności zabezpieczyć przed zewnętrznymi czynnikami, które mogłyby zagrozić konstrukcji i spowodować zniszczenie wielkiej pracy. Drugi zaś budował na piasku, a więc pewnie łatwiej, prościej, mniejszym kosztem. Łatwiej przecież umieścić fundament w gruncie, gdzie nie trzeba było, czy łatwo można było zrobić wykop. Ale kiedy przyszedł deszcz i wichura, ta budowla, druga budowla, nie mogła się ostać. Uległa całkowitemu zniszczeniu. Jezus wykorzystuje te właśnie obrazy, by powiedzieć o tym, że człowiek budujący na solidnym podłożu postępuje roztropnie. To człowiek, który słucha i wypełnia słowa Jezusa na co dzień, tak jak sam Jezus nam to wyjaśnia. A my? Jakie jest to nasze codzienne budowanie? Czy też może lepiej postawmy pytanie, na kim opieramy nasze codzienne budowanie, nasze życie? Czy chcemy, by ono było oparte na naszym Zbawicielu?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie.

0: Pełni pokory i ufności módlmy się wspólnie do naszego Ojca w niebie.
1: Módlmy się w intencji wspólnoty Kościoła, by umocniona darami Ducha Świętego rozwijała dar życia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji odpowiedzialnych za losy świata, by współpracowali ze sobą na różnych płaszczyznach dla wspólnego pokoju, sprawiedliwości i solidarności. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież, by opatrzność Boża towarzyszyła im każdego dnia wakacji, umożliwiając piękne przeżycie tego czasu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dziś szczególnie za Halinę Zadrogę, Jadwigę Dąbrowską, by otrzymali niewinący wieniec chwały w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, za naszą wspólnotę parafialną, aby towarzyszyła nam opieka i wstawiennictwo świętego Jana. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, składamy u Twych stóp radości, doświadczenia codzienności oraz naszą ufną i pokorną modlitwę, ponieważ wierzymy, że wspomożesz nas dla chwały swojego imienia przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, dla cześci chwały swojego imienia, a także na pożytek nas i całego Kościoła Świętego.
0: Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając:
2: Święty.

0: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryjo, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pośliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości, rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Czwartek, 25 dzień czerwca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie w ten ciepły poranek. No patrzę na prognozę pogody, no to dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni, więc taka dobra rozgrzewka przed tym, co przed nami. Bo piątek 30 stopni, sobota 34, niedziela 38, poniedziałek 39, wtorek 29. To czegoś takiego, drodzy Państwo, to ja nie przypominam sobie, aby miało miejsce w Polsce, więc od razu mówię to, o czym powtarzam. Dużo wody, trzeba na siebie uważać, żeby nie przesadzić z tym słońcem. A pewnie większość z Państwa na jakiś weekend się wybierze, no bo w taką pogodę, no to tylko by się chciało gdzieś nad jakąś wodę pojechać. No ale dobrze, co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie polityka i edukacja o godzinie 7:35. Moim gościem będzie dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kolanko. No, a rozmawiać będziemy o tym, czym żyje właściwie cała Polska dzisiaj, czyli o tym, co dzieje się w warszawskim szpitalu. Będziemy rozmawiać o tym, jak zachowuje się prokuratura i państwo, jeżeli chodzi o doktora, który wyjawił to, co dzieje się w szpitalu. To czy będę pytał mojego gościa, czy obecny rząd chce trochę rozmyć całą tą aferę, zrobić z doktora Emila właśnie sprawcę tego wszystkiego, tego złego, nie osobę, która powiedziała o tym, co się dzieje, o tym, żeby gdzieś na światło dzienne wyszło to wszystko, co tam się dzieje, co jest niedopuszczalne. Będę pytał też o to, jak to wszystko wpłynie na koalicję rządzącą, czy możemy mieć chociażby przyspieszone wybory, czy to już jest, czy mamy właściwie wynik przyszłorocznych wyborów już przesądzony. Będę pytał też również o konferencję, która rozpoczyna się dzisiaj w Gdańsku, która dotyczyć będzie odbudowy Ukrainy. Konferencję, na której prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, nie będzie. Więc to wszystko przed nami. Nie zabraknie też oczywiście przeglądu prasy. Zobaczymy, czym żyje prasa. Ale najpierw trochę muzyki na pobudzenie. Trochę dobrej muzyki o poranku nigdy za wiele. Więc startujemy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Mamy tekst: Polska, brama Ukrainy. Dla ukraińskich

0: firm, przestajemy być wyłącznie krajem tranzytowym. Przepraszam bardzo. Przedsiębiorcy budują tu zaplecze logistyczne, zakładają spółki i testują obecność w Unii Europejskiej przed dalszą ekspansją zagraniczną. Polska coraz częściej staje się bazą do wejścia firm z Ukrainy na rynek unijny. Wynika z raportu Credo Banku, który Rzeczpospolita poznała jako pierwsza. Temat jest szczególnie aktualny w kontekście konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku, która rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do piątku. W ciągu ostatniej dekady, a szczególnie po pełnoskalowej inwazji Rosji, ukraiński eksport wyraźnie przesunął się w stronę Unii Europejskiej. Przed 2014 roku Unia odpowiadała za około 20-24% eksportu. Dziś jest to około 55%, a jego wartość do państw Unii sięga 19 miliardów dolarów. Największym partnerem Ukrainy w Unii pozostaje Polska. W 2025 roku wartość eksportu nad Wisłę sięgnęła około 4 miliardów dolarów, wyraźnie wyprzedzając pozostałe kraje wspólnoty. Mamy również tekst o systemie w cieniu afery. Afera w stołecznym szpitalu południowym odsłania kolejne patologie. Stan systemu opieki zdrowotnej wywołuje coraz potężniejszy gniew Polaków. Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała kryzys polityczny. Sprawa fikcyjnych dyżurów, astronomicznych zarobków i specjalnych ścieżek dla VIP-ów uderza w koalicję rządzącą. Jak wynika z najnowszych badań fokusowych CBOS, skandal ten idealnie trafia w głęboko zakorzenioną złość Polaków, którzy postrzegają uprzywilejowaną grupę medyków jako nietkniętą przez państwo elitę żerującą na niewydolnym systemie kosztem zwykłych pacjentów. To w odpowiedzi na kryzys premier Tusk zapowiedział już kontrolę w NFZ, a Sejm przyspiesza ustawę umożliwiającą wgląd w zarobki lekarzy po numerach PESEL. Opozycja zaś żąda powołania komisji śledczej. Do ofensywy przeszła Naczelna Izba Lekarska, która odcina się od patologicznego marginesu i żąda od rządu systemowej rewolucji. Domaga się sztywnego limitu 78 godzin pracy tygodniowo oraz zakazu łączenia funkcji kierowniczych w szpitalach z legitymacją partyjną. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj mamy tekst o tym, iż kryzys sądowy uderza w firmy. Spór wokół wymiaru sprawiedliwości szkodzi także przedsiębiorcom. Trwające latami postępowania mogą oznaczać koniec działalności, alarmują członkowie Rady Prawno-Gospodarczej Dziennika. Sądownictwo gospodarcze i jego niewydolność pogłębiona kryzysem w wymiarze sprawiedliwości były tematem ostatniego posiedzenia Rady Prawno-Gospodarczej Dziennika. Problem jest ogromny, ale za ten stan rzeczy nie można winić sędziów, którzy robią to, co do nich należy, tylko polityków, uważa prezes Związku Pracodawców Business Central Club Łukasz Bernatowicz, przypominając, że dziura kadrowa w sądach obejmuje już 900 wakatów. Choć gotowych scenariuszy na poprawę w sferze sądownictwa gospodarczego nie ma, eksperci zwracali uwagę na konieczność znalezienia bardziej pragmatycznych rozwiązań niż pojednanie zwaśnionych obozów politycznych. Chodzi na przykład o ucywilizowanie zasad korzystania z usług biegłych, nad którymi obecnie pracują rządzący. To na opiniach biegłych często opierają się sądy gospodarcze albo odciążenie orzeczników przytłoczonych obowiązkami biurokratycznymi, którzy nie mogą w pełni się skupić na sądzeniu. Ucieczką do przodu od problemu przewlekłości postępowań miały być mediacje i arbitraż, jak zauważyła prezes pracodawców RP Anna Makowiecka Gaca. Jednak metody te nie zyskały w polskim systemie prawnym oczekiwanej popularności. Małe i średnie firmy czasem nawet nie wiedzą, że mogą znacznie szybciej dochodzić swoich racji. Jednocześnie z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że przedsiębiorcy stosunkowo rzadko zamieszczają w umowach zapisy przewidujące rozstrzyganie sporów przez sądy arbitrażowe, przyznała panelistka. Mamy również tekst o obniżonej randze gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Podczas dwudniowej konferencji w Gdańsku, która zacznie się dziś, ma zostać podpisanych 200 umów i porozumień gospodarczych. Organizatorzy przekonują, że napięcia na tle historycznym między Polską a Ukrainą, które doprowadziły do odwołania udziału w imprezie ukraińskiego prezydenta, szefa parlamentu i ministra spraw zagranicznych, nie wpłyną na przebieg wydarzenia. Myślę, że fakt, iż na czele delegacji stanie pani premier, podkreśla gospodarczy i pragmatyczny charakter konferencji, mówi Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Jednym z tematów konferencji, w której weźmie udział m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, będzie bezpieczeństwo. W rozmowach z dziennikarzami Ukraińcy przyznają, że współpraca międzynarodowa w tym obszarze jest im niezbędna. Choć dysponujemy technologią, nie mamy wystarczających zasobów, by skalować jej produkcję. Europa z kolei ma środki finansowe i zdolności do szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych, ale pozostaje w tyle pod względem technologii. Tylko wspólne działania pozwolą powstrzymać agresora, mówi w rozmowie z dziennikiem Nazar Bichun, współzałożyciel Norda Dynamics. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej rozmowa z pierwszym gościem w dzisiejszym programie. A tym gościem będzie, przypominam, Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej.
1: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam z Gdańska.
1: To do Gdańska jeszcze przejdziemy, ale chciałbym zacząć od tego, czym żyje pewnie cała Polska dzisiaj, czyli ta afera szpitalna. I czy to pozamiata rząd Donalda Tuska? Czy tu już przez tą... O, straciliśmy chyba połączenie. No ale nic, będziemy próbować, dzwonimy raz jeszcze. Tak to jest, drodzy państwo, z tymi technologiami dzisiaj. Jesteśmy raz, słyszymy się teraz? Coś nas rozłączyło.
2: Tak.
1: Dobrze, to skoro się słyszymy, to czy ta afera szpitalna pozamiata rząd Donalda Tuska?
2: Tak, myślę, że co do tego, ja nie mam wątpliwości, że ta sprawa jest poważna, że to jest chyba najpoważniejszy problem rządu Donalda Tuska, rządu koalicyjnego od wyborów. Jeden z poważniejszych na pewno. Natomiast czy pozamiata rząd? No chyba za wcześnie jeszcze w ogóle powiedzieć na coś takiego. Widziałem porównanie do dwóch spraw, które były już w przeszłości, czyli Aśmierniczki oraz... Oraz to jest historia jeszcze, była porównywana do historii tak zwanych łowców skór. To jest historia z lat 90., dobrze pamiętam. I warto zwrócić uwagę, że ta historia z afera śmierniczkowa, afera podsłuchowa, no ona się jednak odbywała w zdecydowanie innym świecie, też w świecie mediów. Te elektoraty też się inaczej zachowują, te segmenty elektoratów się inaczej zachowują. Ja uważam, że ta sprawa w ogóle, no, na ten najtwardszy elektorat, to ona pewnie niespecjalnie działa. To znaczy też wczoraj to, co obserwowaliśmy, to komunikaty ze strony premiera Tuska, wcześniej komunikaty ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej wobec samego lekarza, który opowiadał w Kanale Zero we wtorek, no mówił o tych szokujących nieprawidłowościach, tak, jego zdaniem, które tam miały miejsce w tym szpitalu, że te komunikaty o tym lekarzu, no mają właśnie takie uodpornienie własnego, tego najtwardszego elektoratu.
1: Czy no już pokazują tak, że ten doktor Emil Jędrzejewski jest niewiarygodny, to widzimy i już część mediów go przedstawia jako osobę niewiarygodną. Premier Tusk, mimo że nic nie jest wyjaśnione, już napisał, że on nie jest niewiarygodny. Czyli ten najtwardszy elektorat będzie wychodził z założenia, że w sumie to jak już afera, no to afera PiSu pewnie.
2: Na pewno ten najtwardszy elektorat będzie wychodził właśnie z założenia, że czy ten komunikat jest tak kreowany, żeby pokazać, że to jest właśnie sprawa, która jest kreowana nomen omen, czyli to jest, żeby obalić rząd, że tak mi się wydaje, tak to rekonstruuje. Bo zwróćmy uwagę, że no, tyle są oczywiście tam, premier Tusk w tym tygodniu zapowiedział rozmowy z szefostwem NFZ-u, były komunikaty do samego samorządu lekarskiego i tak dalej, bo tak naprawdę są trzy afery w jednym, tak? Jedna to jest sprawa samego byłego radnego i to wszystko, co się z nią wiąże. Druga to jest sprawa systemowa tych niebotycznych zarobków w systemie ochrony zdrowia, ale też po prostu tego, że nawet jeśli te zarobki nie są niebotyczne, bo mediana wynagrodzeń dla lekarzy kontraktowych na kontraktach to są, to jest bodajże 24 czy 25 tysięcy złotych, to te wynagrodzenia ogólnie, to jest coraz większa część budżetu w niektórych szpitali, chyba dane niektóre pokazują, że są szpitale, gdzie to jest 80% budżetu, to są wynagrodzenia. A trzecia rzecz to są sprawy dotyczące polityki samorządowej, że tak się wyrażę, i jednocześnie oczywiście tego tak zwanego fast tracka. I tutaj są te trzy takie główne wątki w jednym, one się rozbijają jeszcze na mniejsze wątki. Dlatego to też to tyle tak trwa, no bo każdy dzień się dostarcza nowych wątków, tak, nowych elementów tych wątków. Natomiast ja uważam, że wracając do pana pytania na samym początku, czy ta afera pozamiata rząd, no, wydaje się, że główny kłopot jest taki, że ona wpływa na wizerunek. moim zdaniem ona nie wpłynie tak od razu na sondaże i właśnie takie oczekiwanie, wiem, że no, nie wiem, pewnie nasi słuchacze, którzy nie lubią Platformy Obywatelskiej, nie głosowali na Koalicji Obywatelskiej, mogą się zastanawiać, czy liczyć, że o teraz sondaże spadną. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby miały od razu spadać, ale myślę, że tu jest kłopot, który jest takim kłopotem wizerunkowym, że to truje, zatruwa brand Koalicji Obywatelskiej.
1: Czyli tymi obrazkami, no generalnie tą historią będzie można grać w przyszłorocznych wyborach.
2: Ale zwróćmy uwagę jeszcze na coś innego. W Rzeczpospolitej dzisiaj pisze o badaniach fokusowych, które dokonał, przeprowadził CBOS. CBOS teraz, szefową CBOS-u jest profesor Ewa Marciniak. Jest też, przeprowadza nie tylko badania takie zwykłe, które widzimy efekty w mediach, czy badania zaufania, tak, badania ilościowe tak zwane, ale też badania jakościowe, czyli właśnie grupy fokusowe. I tam jest, opisuje to publicznie dostępne badanie, nastroje w tych grupach, które przeprowadził CBOS dotyczące lekarzy. To jest wycinek tego całego szerszego badania, ale do czego zmierzam, że lekarze przez grupy wyborców badane w tym badaniu przez CBOS, to są też właśnie wyborcy częściowo zdemobilizowani, ci, którzy nie głosowali, niektórzy w wyborach w 2025 i 2023 roku, to oni no, od dawna, czy to badanie jest z kwietnia, oni od dawna przekonywali, że po prostu lekarze są częścią elity, że działają tylko na własny rachunek, że nie zależy im tylko na własnym dobru, nie na dobru pacjenta, że ten system działa, jest niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. Ta lista tych oskarżeń jest bardzo długa. Do czego zmierzam, że przez to że ta afera dostała i sprawa zarobków lekarzy była już tam, nawet w tym badaniu jest opisywana. Bo one już wcześniej krążyły informacje, przecież były nagłówki, że te zarobki są miesięcznie, bywają szokująco wysokie. I podsumowując, kłopot Koalicji Obywatelskiej polega na tym, że ta afera, ta niechęć do tych lekarzy ma teraz twarz, czy dostała twarz byłego polityka Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście nie kogoś znanego, no ale jednak kogoś, kto był w Koalicji Obywatelskiej, był w tej młodzieżówce Koalicji Obywatelskiej. Więc to jest, myślę, główny polityczny efekt. Nie to, że rząd zostanie pozamiatany, tylko że to truje, zatruwa po prostu wizerunek koalicji, spina go z tymi, jeszcze bardziej prawdopodobnie, z tymi elitami, wobec których wyborcy są niechętni.
1: To czy na dzisiaj można byłoby już stwierdzić, że te przyszłoroczne wybory parlamentarne, że tu właściwie już Koalicja Obywatelska szans nie ma, że te obrazki jednak cały czas będą pokazywane i ludziom będzie cały czas to w głowie grać?
2: Ja jestem od tego daleki. Myślę, że polityka jest bardzo nieprzewidywalna. Na pewno ta sprawa no, na koniec tego sezonu politycznego, no bo za chwilę za chwilę będą wakacje, no ona jest problemem, ale ona niczego jeszcze nie przesądza, tak? Pan premier Tusk ma jeszcze bardzo wiele różnych możliwości tak naprawdę. Może jednak dokonać jakichś systemowych zmian w ochronie zdrowia. W zasadzie to też jest równoważne z pójściem na jakąś wojnę ze środowiskiem lekarskim.
1: Więc pytanie, czy się na to odważy rok przed wyborami?
2: No to prawda. Druga rzecz jest, tego dzisiaj nikt chyba do końca nie wie. Druga rzecz jest taka, druga rzecz dotyczy no zmiany ministra zdrowia, zmiany w ogóle w rządzie, nawet do jakiejś tam skrajnej wersji za kilka miesięcy, czy w ogóle no premier może też realizować tą koncepcję, o której już gdzieś tam kiedyś się słyszało, że sam premier może się zmienić na kogoś innego, na przykład na Radosława Sikorskiego. Takie były kiedyś teorie. Sam o tych teoriach przecież pisałem. I trzecia rzecz, no a może na to na pewno liczy Koalicja Obywatelska, dokonać konsolidacji politycznej, czyli na przykład zawrzeć sojusz wyborczy z PSL-em. I to, myślę, jest co najmniej trzy, co widzi pan, widać wątki, które premier może zrobić. Może też oczywiście, i myślę, że do tego rząd też się będzie szykował, zapowiedzieć, czy dać na stół jakieś propozycje dotyczące podatków, tak? Na to w kuluarach też liczą ci bardziej szeregowi, że tak się wyrażę, członkowie KO. Tutaj chodzi i o kwotę wolną, i o drugi próg podatkowy. Więc to, że z jednej strony ja mam takie poczucie takiego paradoksu, że jednak to, że do wyborów jest tak długo, no to jest kłopot, ponieważ ta afera się może rozwijać też na nowe etapy, może wchodzi nowe poziomy. No dzisiaj jest zapowiedziana też inicjatywa referendalna w Warszawie, tak? Ma być referendum próba zorganizowania referendum, żeby odwołać prezydenta Trzaskowskiego. No to z drugiej strony premier Tusk ma dużo jeszcze możliwości, żeby te trendy niekorzystne potencjalne odwrócić. Więc ja podsumowując, no bym powiedział, że nic nie jest jeszcze przesądzone, ale polityczny kłopot premier Tusk ma.
1: A jaki wyłania nam się tutaj obraz państwa, biorąc pod uwagę reakcję państwa na ten wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero, biorąc pod uwagę ten wpis Donalda Tuska, biorąc pod uwagę to, jak po przedstawicielu prokuratury ewidentnie było widać, że jest on zwyczajnie negatywnie nastawiony do tego doktora?
2: No to jest bardzo... To jest sprawa, która rzeczywiście budzi i będzie też budziła kontrowersje. To też jest taki paradoks, że sama reakcja na tą aferę no, generuje kolejne pytania, tak? Tak jak pan je przed chwilą zadał. No, myślę, że ten obraz no, dla wielu osób może to być bardzo zastanawiające, że premier, no, tak jak widać było w tym pisie, no, rzuca, czy próbuje podważyć wiarygodność świadka. Natomiast bierzmy pod uwagę, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to nie jest też spójny elektorat. Tam są dziesiątki czy setki różnych segmentów tak naprawdę. Ja lubię sobie to dzielić na dwa główne segmenty. Jeden to jest elektorat tego Jagodna we Wrocławiu, symbolicznego. Czyli powiedzmy ten nie tak bardzo twardy elektorat tej aspirującej klasy średniej. Młodszy elektorat też. A drugi elektorat to jest ten twardy elektorat powyżej 50 roku życia. Ten elektorat, no we Wrocławiu jest taka dzielnica Wojszyce i tam mieszka też czasami, z tego co wiem, to też niektórzy politycy ważni Koalicji Obywatelskiej. No i to właśnie te dwa osiedla trochę symbolizują, dwie dzielnice symbolizują dwie grupy elektoratu KO. I myślę, że dla tej grupy klasy średniej właśnie z Jagodna, no to tam to ta strategia, którą przyjął premier, no musi być zastanawiająca, ale weźmy pod uwagę, że Jagodno nie ma dzisiaj żadnych realnych alternatyw wobec Koalicji Obywatelskiej, no bo ta część bardziej progresywna może zerkać w stronę Adriana Zandberga, ta część bardziej libertariańska, wolnościowa może w stronę Konfederacji, ale to nie są takie pełnoprawne alternatywy dla samej...
1: Może zwyczajnie odejdą i nie będą głosować.
2: No to jest moja teoria obecna też z moich własnych badań, że tak się wyrażę, fokusowych, bo staram się w czasie tych wszystkich wyjazdów też rozmawiać z ludźmi spoza politycznej bańki, które są znajomymi po prostu głównie. I też no, moje obserwacje co do Jagodna i wyborców z klasy średniej są takie właśnie w tym roku, że na razie to, co pan mówi, się może spełnić, czyli że po prostu wyborcy z Jagodna przede wszystkim, bo ten twardy elektorat, ten z tych Wojszyc, pójdzie na pewno bez wątpienia i bez żadnych wątpliwości. Ci wyborcy z Jagodna częściowo, bo to też nie wszyscy, żeby było jasne, że tutaj dokonujemy pewnej generalizacji na potrzeby naszej rozmowy, no ci wyborcy z Jagodna po prostu częściowo mogą zostać w domu. Już zostali w domu w 2025 roku częściowo, co spowodowało, że prezydentem nie został Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrocki. Też to jest badacze opinii publicznej i socjologowie, eksperci mówią mi też o tej demobilizacji, nie tylko od samego Jagodna, bo to jest symbol, no ale też takiej tej klasy średniej z mniejszych miejscowości. W miejscowości właśnie 50-60 tysięcy mieszkańców, niekoniecznie z samego Wrocławia, bo tam też jest przecież aspirująca klasa średnia i też są problemy dotyczące demografii, depopulacji, a może nawet bardziej przecież niż w dużych miastach.
1: To, ale to może tutaj jest,
2: mieszkaniowe jest, i tak dalej.
1: Może tutaj jest szansa właśnie na rozbicie tego duopolu już, że ludzie naprawdę czekają na jakąś alternatywę, no bo wyłania nam się taki obraz państwa, państwa, które jest zgniłe, państwa, które pokazuje, dlaczego właśnie ludzie boją się zgłaszać różnego rodzaju problemy, bo wiedzą, że nie mają szans z tą machiną polityczną.
2: Ja bym powiedział inaczej, że są rozmówcy, są moi rozmówcy, którzy na przykład w sprawie Zbigniewa Ziobry zwracali mi uwagę, no, rozmówcy, którzy deklarowali się, że są wyborcami, czy byli wyborcami Koalicji Obywatelskiej, że ich demobilizuje to, że państwo nie działa i że Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj też tak może być, że tutaj demobilizować może nawet nie to, o czym rozmawiamy, tylko samo w sobie, tylko to, że właśnie państwo systemowo nie działa, że te wszystkie tam wczoraj chyba redaktor Słowik w Kanale Zero wspominał, że jest chyba 20 śledztw, jeśli dobrze pamiętam, czy postępowań w sprawie potencjalnie, jak rozumiem, tych...
1: fałszowania aktów zgonu.
2: Tak. I no 20, tak? No to są jakieś to są, jak rozumiem, chyba tylko jeszcze postępowania, oczywiście nie ma żadnych oskarżonych i tak dalej. Natomiast no to budzi pewien, to może budzić pewien szok, tak? I no właśnie pokazać, że państwo jako takie, system ochrony zdrowia, system opieki zdrowotnej, to jest po prostu taki sygnał tego, że to państwo nie działa, tak?
1: Znaczy, no momentami to się włosy jeży na głowie, patrząc na to, jak to wszystko funkcjonuje. Zamykając już ten temat, bo zbliżamy się do końca rozmowy, a jak pan powiedział na początku, wita nas pan, jest pan w Gdańsku. W Gdańsku, gdzie rozpoczyna się dzisiaj dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Nie ma Wołodymyra Zełenskiego, więc czy w związku i kilku jeszcze ważnych osób z Ukrainy. Więc czy w związku z tym ta konferencja nie traci na swoim znaczeniu, na swojej randze?
2: Ja powiedziałbym paradoksalnie, że nie, ponieważ ta konferencja to jest kolejna taka konferencja z tego cyklu. Konferencji dotyczących odbudowy Ukrainy. I ta konferencja, tu jest kilka tysięcy osób w Gdańsku. To jest piąta edycja tej Ukraine Recovery Conference. I będzie premier Ukrainy, są przedstawiciele rządów, instytucji międzynarodowych, sektora finansowego, biznesu z kilkudziesięciu krajów. No, będzie w tej ceremonii otwarcia też oczywiście premier Tusk, premier Ukrainy, przewodnicząca Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, Friedrich Merz. Więc ta konferencja ma ogromną skalę i to, że nie ma tutaj prezydenta Zełenskiego, no to jest pewien polityczny sygnał, ale te tysiące osób, które tu przyjechały, które też już widać tutaj, przyjechały na ulicę, można spacerując ulicami Gdańska, to widać, że ta konferencja się tu odbywa. Z wielu różnych krajów na świecie, no to jest, ona się po prostu odbędzie w innym trochę klimacie politycznym, ale nadal myślę, że ma duże znaczenie i są ogromne wyzwania, ale też nadzieje polskiego biznesu, które się wiążą z tą konferencją.
1: Czy polski biznes może ucierpieć na tym, co miało miejsce ostatnio, na tym odebraniu tego orderu, na tą walkę o swoją prawdę historyczną?
2: No to jest pytanie, które chyba jest trochę... No chyba za trudno dzisiaj odpowiedzieć. Ja bym nie przesądzał, że na pewno ucierpi. Ja uważam, że tutaj te sprawy są dużo bardziej skomplikowane. Największe, ważniejsze jest pytanie, które też pada w rozmowach z ekspertami czy politykami znającymi Ukrainę, jak Michał Dworczyk, tu niedawno wywiad w Rzeczpospolitej, jest taki, czy sama Ukraina politycznie chce strategicznie współpracować z Polską, czy nie stawia na inne bilateralne relacje, na przykład z Niemcami. Natomiast sama nieobecność prezydenta Zełenskiego tutaj nic nie zmienia.
1: To może być tak jednak, że no właśnie, czyli Ukraińcy mogą patrzeć bardziej w stronę Niemiec niż Polski.
2: Tak, ale te związki tego biznesu, no przecież już są z biznesem ukraińskim i ten biznes ukraiński też no nie może nie dostrzec, czy nie dostrzegać tego, jak ważnym rynkiem jest po prostu Polska i na odwrót, więc jedna strona to jest ta polityka i ten kierunek być może elit ukraińskich na inne państwa niż Polska, z drugiej strony te relacje gospodarcze, które siłą rzeczy muszą być silne.
1: Znaczy, nawet w dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy o tym, że Polska jest taką bramą Ukrainy, że tutaj ten ukraiński biznes coraz chętniej inwestuje. Pytanie, czy polski biznes zostanie dopuszczony do Ukrainy?
2: Dokładnie tak. No, to jest pytanie też częściowo polityczne, no, ale częściowo takie, na które też nie znamy dzisiaj odpowiedzi. Dlatego ranga tej konferencji jest tak bardzo wysoka, skala jest ogromna, to jest kilka tysięcy osób ze świata biznesu, też są reprezentowane oczywiście polski biznes ukraiński, ale nie tylko europejski, politycy, o których mówiłem wcześniej, więc ja bym tak nie przesądzał, jeśli chodzi o to, że ta konferencja będzie po prostu nieudana przez to, że nie ma tu Zełenskiego. Raczej wydaje się, że to jest bardziej sygnał polityczny niż coś realnego, namacalnego dla przedstawicieli biznesu. Tu się liczy, jeśli liczy się polityka, to innego rodzaju, no ale zarówno polityka, zarówno znaczy biznes na szczęście jest od polityki też w jakimś sensie odseparowany.
1: Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszego wydania poranka 7:09. Teraz chwilę przerwy, chwila muzyki i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7:09. 7:09.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
3: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09. O godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek. A rozmawiać będziemy oczywiście o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. O to, jak państwo zareagowało na wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego, który zdradził, jakie rzekomo procedury, procesy miały zachodzić w tym szpitalu. Będę pytał również o to, co to oznacza dla rządu i czy korzysta na tym Prawo i Sprawiedliwość i jakie PiS ma ewentualnie pomysły na reformę ochrony zdrowia. Będę pytał również o konferencję w Gdańsku, która będzie trwać przez 2 dni, która dotyczy odbudowy Ukrainy oraz o relacje między Polską a Ukrainą. Ostatnim dziś gościem będzie dyrektor szkół katolickich w Łomży, Bożena Śliwowska, a rozmawiać będziemy o zbliżającym się zakończeniu roku szkolnego, między innymi o tym, co młodzież powinna robić w wakacje. Czy już powoli się uczyć, czy może kompletnie się zresetować i pozwolić sobie na nudę, o którą dzisiaj jest tak ciężko. Chwila muzyki i 8:15, polityczna rozmowa z gościem poranka, 7:09.
0: Twój początek dnia.

0: dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się.
1: Czy państwo zareagowało odpowiednio na ten wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero, który powiedział o tym, co miało się dziać w szpitalu południowym?
2: Państwo nie zareagowało odpowiednio, dlatego że ja odniosłem wrażenie po konferencji rzecznika prokuratury, jak i wpisach polityków, a także samego Donalda Tuska, że nagle pojawiła się narracja idąca w kierunku świadka, że jest on już niewiarygodny, że to wszystko, co powiedział, miejsca nie miało. Ja nie przesądzam tutaj, bo to trzeba zbadać, zweryfikować, ale kolejnym razem inna osoba dwa razy będzie zastanawiała się, czy w sposób taki, jak zrobił to pan doktor Emil Jędrzejewski, tak, o ile to nazwisko, nie tak. Chcę też pomylić, to zrobić. Chodzi o to mianowicie, żeby pozwolić spokojnie i skutecznie złożyć te zeznania. Nie można uniemożliwić też osobie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, skorzystania z pełnomocnika, a tak jak wskazywał, chciał to zrobić pan doktor Emil Jędrzejewski. I z godziny na godzinę, czy tam dosłownie w ciągu kilku godzin wezwane, nie mógł tego skutecznie uczynić. No istotą było odebranie skutecznie zeznań od świadka, a w sytuacji, gdy on powiedział, że on, czyli pan doktor, czy ten świadek mówi, że nie będzie składał sam zeznań, tylko chce to zrobić w obecności pełnomocnika, no dla mnie bezsensownym było zadawanie kilkudziesięciu pytań po to tylko, żeby co, wyjść na konferencji i pan rzecznik prokuratury powiedział, że na kilkadziesiąt pytań nie odpowiedział. No wiadomo, że nie odpowiedział, skoro na pierwszy powiedział, że nie odpowie i oświadczył to, co oświadczył, czyli że chce skorzystać z pełnomocnika, co gwarantuje mu kodeks postępowania karnego. Oczywiście prokurator nie musi się zgodzić, ale w tym zakresie musi wydać postanowienie i wtedy ewentualnie może się też świadek na to zażalić. No istotą było zebranie materiału dowodowego pełnego, więc w pierwszej kolejności weryfikacja tych wszystkich dokumentów. Dzisiaj dowiadujemy się, że jednak jest prowadzone postępowanie, że od dłuższy dzisiaj, już wczoraj wieczorem, tak, czy w ciągu wczorajszego popołudnia późnego, że jest prowadzone postępowanie dotyczące zgonów na SOR-ze w szpitalu, o jakim mowa. Także no to wszystko południem tak i także to wszystko powinno wyglądać inaczej.
1: To pana zdaniem teraz prokuratura działa w taki sposób, aby mieć tylko jakąś taki moment, aby o tym powiedzieć światu, Polsce, że jest to świadek, który jest kompletnie niewiarygodny, że to jest czyhanie tylko i wyłącznie na jego jakiś błąd, niedomówienie.
2: No ale panie redaktorze, później dowiedzieliśmy się w ciągu dnia, że trwa postępowanie, już nie odnoszę się do tego pana doktora Dawida, tylko mówię ogólnie, że trwa postępowanie i tam jest kilkadziesiąt przypadków, które są badane. A tak się nie robi ze świadkiem, bo kolejnym razem inny świadek, który będzie wiedział o jakichkolwiek nieprawidłowościach, on się 10 razy zastanowi, jeżeli będzie taka nagonka ze strony też niektórych mediów, ze strony polityków, ze strony premiera polskiego rządu, ze strony całego aparatu państwa i na konferencji wręcz w ten sposób będzie odpowiadał rzecznik, jakby największym problemem w tym postępowaniu to był ten świadek. No tak się nie robi. No w demokratycznym państwie prawdę tak nie wolno robić.

0: To było skuteczne odebranie tych zeznań w pierwszej kolejności, jeżeli świadek poinformował, że chce skorzystać z przysługującego mu prawa do pełnomocnika, to trzeba było to zrobić. No, nie można też w takie bardzo poważnej sprawie, w sytuacji, gdzie on ma prawo obawiać się o swoje zdrowie, życie czy bliskich, o czym też informował w kanale Zero pan Stanowski, skorzystać z tego pełnomocnika i odebrać skutecznie to zeznanie, a nie w taki tylko sposób, żeby wyjść na konferencję i powiedzieć, że kilkadziesiąt razy nie odpowiedział. Wiadomo było, że nie odpowie na kolejne pytanie, jeżeli na pierwsze nie powiedział i wstępnie oświadczył, że nie będzie zeznawał bez obecności pełnomocnika. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Tak się nie robi. A później, jeżeli premier polskiego rządu, premier odnosi się w ten sposób do świadka, że jest on niewiarygodny, że po kolei politycy tam z całą serią, tak samo takim przekazem odnoszą się do zeznań tego świadka, to jest to w sposób niewłaściwy prowadzone. Chodzi o to, że trwają też postępowanie, czy postępowania, tak, dotyczące kilkudziesięciu przypadków. Przecież ci ludzie teraz zwyczajnie będą się bali, jeżeli tak widzą, że reaguje aparat państwa, że największym problemem w tym przypadku są świadkowie. No przecież to, co się wydarzyło, no to nie jest demokratyczne państwo prawne.
1: Kto za to wszystko powinien odpowiedzieć?
0: Panie redaktorze, jest wyrok kolejny Sądu Okręgowego w Warszawie, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, nie pan Korneluk. Jeżeli nie zostanie odpolityczniona prokuratura, jeżeli nie stanie się tak, że prokuratura prawdziwie stanie się niezależna, jeżeli członek rządu będzie jednocześnie prokuratorem generalnym i nie będzie pochodził z wyboru powszechnego. Pan Żurek nie jest z żadnego wyboru powszechnego, jest ze wskazania Donalda Tuska, złożył urząd sędziego i zależy wyłącznie jego kariera już od Donalda Tuska, to będzie coraz gorzej w prokuraturze. Będą działy się takie sceny, jak wczoraj widzieliśmy na konferencji, że wyszedł pan rzecznik i moja jest taka opinia, że odnoszę wrażenie, że największym problemem w tym postępowaniu był świadek. No tak nie wolno robić. Ja rozmawiałem z kilkoma prokuratorami wczoraj, to było zachowanie w mojej ocenie niedopuszczalne, tym bardziej, że później kilka godzin ukazały się informacje, że trwa postępowanie, które dotyczy kilkudziesięciu rzekomo przypadków zgonów. Ja nie mówię, że już mówię kompletnie nie odnosząc się do tego, w jakim okresie to miało miejsce, bo tego też nie wiem, to była informacja ogólna, ale tak nie wolno robić. Kolejny świadek zastanowi się 10 razy, a inny nie powie w ogóle, jeżeli tak będzie działała prokuratura.
1: No dobrze, a kto powinien za to politycznie odpowiedzieć? Czy za to powinien politycznie odpowiedzieć premier Tusk, minister zdrowia Rafał Trzaskowski?
0: Jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą tak prowadzonego postępowania, to prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest pan Waldemar Żurek. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne nieprawidłowości w szpitalu, jeżeli one się potwierdzą, no to w sposób oczywisty jest organ prowadzący, czyli organem prowadzącym jest w tym przypadku ratusz, miasto stołeczne Warszawa. I tutaj te dymisje polityczne są jednoznaczne, czyli Rafał Trzaskowski, tak? No zobaczymy, dzisiaj też jest sesja Rady Miasta Warszawa.
1: Chociaż akurat Rafał Trzaskowski to wydaje mi się jest jedna z nielicznych osób z tego obozu rządzącego, która właściwie nie próbuje nikogo oczerniać, nie atakuje doktora Emila Jędrzejewskiego na przykład.
0: To też jest prawda, zwróciłem też wczoraj na to uwagę. Natomiast w mojej ocenie to, co wczoraj się wydarzyło i mówię to z perspektywy też rozmów z kilkoma bardzo doświadczonymi prokuratorami, to, co wczoraj się wydarzyło, to było coś niedopuszczalnego, żeby tak prokuratura reagowała. To są rzeczy skandaliczne, tym bardziej, że w skali Polski toczą się takie postępowania, jest ich dużo, one się toczyły, będą się niestety toczyły też w przyszłości. Tak nie może reagować prokuratura. Prokurator nie może wychodzić rzecznik prokuratury i tak się wypowiadać, jakby największym problemem był świadek, a później premier polskiego rządu, 37-milionowego kraju, mówić, że świadek był niewiarygodny i w ten sposób budować narrację. Tak się nie robi, bo jeżeli tak działa aparat państwa i jeszcze Prokurator mówi, że oni są od ścigania. Nie, oni nie są od ścigania. Prokuratura też wstępuje do postępowań cywilnych. Prokuratura ma szereg różnych zadań. Prokurator ma dbać o praworządność i nie jest od ścigania. Prokurator ma dbać o porządek. Ma prowadzić postępowania w taki sposób, żeby one były jasne, klarowne i dawały podstawy merytoryczne do końcowych postanowień. Obojętnie, czy to jest odmowa wszczęcia, czy wszczęcie, czy postawienie zarzutów i końcowo przesłanie aktu skarżenia. Ale nie może prokurator mówić, że jego rolą to jest ściganie kogoś, ściganie świadka, ściganie. No to było skandaliczne, to co się wczoraj działo i to na pewno będzie, ten kazus rzecznika prokuratury będzie w przyszłości w podręcznikach do prawa karnego. No, to jest niewyobrażalne, co się wydarzyło.
1: Czy ta afera zatopi rząd Donalda Tuska?
0: Jeżeli potwierdzą się te kolejne okoliczności, to w mojej ocenie to jest afera, która przysporzy temu rządowi bardzo dużą stratę sondażową, stąd taka panika, bo to nie jest przypadek, że Donald Tusk tak reaguje emocjonalnie na tą aferę, że tak się odnosi momentalnie, co jest skandalem niewyobrażalnym, uniewiarygadnia świadka, a później dowiadujemy się, że są kolejne tego typu przypadki, że trwa jakieś duże śledztwo, że ma tych przypadków być około 20 w kanale Zero pan
1: no chodzi, że jest 20 spraw dotyczących fałszowania aktów zgonu.
0: No i niech pan sobie wyobrazi teraz po wczorajszej konferencji, że jest 20 spraw dotyczących fałszowania aktów zgonu. I jak pan uważa, co teraz będą robili? Jak będą rozeznawali ci lekarze po tym, jak wczoraj cały aparat państwa na czele z premierem i z rzecznikiem prokuratury w ten sposób się zachowali? Przecież każdy naprawdę świadkom i w ogóle no, dla mnie to jest oburzające, co się wczoraj wydarzyło i patrzę na to opinia międzynarodowa, prokuratura działa w sposób no, skandaliczny. Premier polskiego rządu od razu wpisuje się w tą narrację, no tak nie wolno.
1: A to pierwszy dzień dopiero, zobaczymy co będzie działo się w kolejnych.
0: Zachowali się w sposób wybitnie szkodliwy dla wszystkich tych postępowań. Lepiej, żeby ten rzecznik się schował i nie wychodził i nie gadał w ten sposób, bo naprawdę są w biegu inne postępowania i ci świadkowie będą się bali. Jeżeli to do takiego stanu rzeczy chciał doprowadzić rzecznik prokuratury okręgowej, to na pewno swój skutek osiągnął. Tylko to jest na szkodę postępowań. Tak się nie robi. Ja znam wielu rzeczników, prokurator, przecież sam miałem, no wiadomo, bo jestem przyjacielem Zbigniewa Ziobro, poruszałem się w tym świecie, poruszam się i czegoś takiego nie widziałem. No lepiej jakby pan Skiba się schował, nie wychodził i nie opowiadał w taki sposób i budował takiej narracji, że jest od ścigania. Nie, jest od tego, żeby dbać o praworządność prokuratura i gwarantować też prawa, bo świadek ma swoje obowiązki, ale ma też swoje prawa i o tym trzeba mówić i świadek, jeżeli nie odpowiedział na pierwsze pytanie, to się nie wychodzi, nie buduje się narracji pod przekaz medialny, że na kilkadziesiąt pytań nie odpowiedział. Jeżeli oświadczył i na pierwsze nie odpowiedział, to skandaliczne zachowanie prokuratury.
1: Ta sytuacja pokazuje właściwie problem, który dotyczy wielu sfer. Ochrona zdrowia, zarobki lekarzy, wsadzania swoich ludzi do rad nadzorczych, wszędzie, gdziekolwiek, gdzie się tylko da. Jaki pomysł wy jako Prawo i Sprawiedliwość macie na to, aby tę sytuację uzdrowić?
0: Czy panie redaktorze, tutaj akurat nie jest kwestia systemowa, tylko
1: jest.
0: Naprawdę trzeba w pewien sposób, podchodząc tak do tego pytania, można tak uznać, że jest, natomiast istotą sprawy jest też spowodowanie i zbudowanie takich regulacji, które uniemożliwią tego typu działania. No, wczoraj wypowiadał się też prezes Naczelnej Izby Lekarskiej i mówi, że on nie zna przypadku, żeby osoba, która nie ma specjalizacji, była kierownikiem czy koordynatorem SOR-u. No po prostu to się nigdy w Polsce nie zdarzyło. Więc do tego powinien odnieść się pan premier czy pan rzecznik, a pan rzecznik wyszedł i po prostu tam cały czas tego świadka negował.
1: Ale tutaj cały czas chodzi o wsadzanie swoich ludzi do różnego rodzaju instytucji, organów, gdzie tylko się da. Może powinien być jakiś odgórny zakaz, że osoba związana z daną partią polityczną nie powinna mieć, nie wiem, stanowisk kierowniczych, nie powinna zasiadać w żadnych radach nadzorczych.
0: Czy, panie redaktorze, po części tak, po części nie, dlatego że jeżeli osoba kiedyś była związana, nie wiem czy jest związana, ale posiada ogromne doświadczenie, jest naprawdę dobra w tym, co robi. Takim przykładem dla mnie na przykład jest Daniel Obajtek, który był samorządowcem, przyszedł pan europoseł Obajtek z samorządu, tak, był wójtem i został najpierw szefem ARiMR-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a później Orlenu i Orlen naprawdę...
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej wybuchnęli śmiechem teraz na to, co
0: pan powiedział. Nie, to ja, no ale no to wtedy bym pokazał zestawienie i tabelę. No jestem też wiceprzewodniczącą Komisji Kontroli Państwowej i te porównania są druzgocące na korzyść pana Daniela Obajtka. Co do tego, to wie pan, oni specjalnie budują też taką narrację. Natomiast odnosząc się do pana pytania, na pewno problemem jest to, jeżeli w tak obrzydliwy sposób jak tutaj wykorzystuje się fakt przynależności do partii politycznej czy jakieś kontakty z politykami, mija się wszystkie procedury, bo to jest problemem, że 28-letni, za przeproszeniem, gówniarz został wciśnięty w miejsce, gdzie nigdy go tam być nie powinno. No przecież to jest coś nieprawdopodobnego, no nic droższego dla każdego jak życie i zdrowie. No jak można w taki sposób się zachować? I dzisiaj zamiast do tego odnosić się, zamiast do tego, żeby odniósł się premier Tusk, to mówi o niewiarygodności świadka. No to jest coś niebywałego po prostu. I ten
1: czyli generalnie słyszę, że pan nie jest za tym, żeby odgórnie zakazać wchodzenia, obsadzania różnych stanowisk swoimi ludźmi z mandatami
0: partyjnymi. Ale wie pan, co to znaczy swoimi? Bo jeżeli ktoś, rozumiem, że swoimi, czyli jeżeli ktoś przynależy do partii politycznej, czy jest sympatykiem partii politycznej, w mojej ocenie bardzo poważnie trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast ja podkreślam, to nie jest problem całego systemu, tylko problem ludzi. Jeżeli ktoś nadzoruje dany obszar, no to tam jest rada nadzorcza, tam jest prezes, tam jest organ prowadzący i tego typu osoba nigdy nie powinna się pojawić w takim miejscu. No jak to się stało w ogóle? No przecież to ktoś za to bierze pełną odpowiedzialność i to powinno być wykazane też w toku tego postępowania, a nie wychodzenie i krzyczenie, że świadek jest niewiarygodny, bo to, co wczoraj się stało, było oburzające.
1: Tak, natomiast to już wiemy, panie pośle.
0: Problem jest, panie redaktorze, ma pan też rację, natomiast czy sama przynależność do partii politycznej powinna skreślać osobę z tego, czy osoba na przykład jak sympatyzuje z partią polityczną, to powinno ją to wykluczać z tego, żeby obejmowała jakieś ważne stanowisko w jakimś z urzędów państwowych. No co do tego z klucza zastanowiłbym się, natomiast teraz widzimy, że jest to bardzo istotny problem. I istotą jest jeszcze to, że organy państwa mają swoją ograniczoną wydolność. To tak jak po wczorajszych rozmowach, po których jestem, rozmawiałem, mają ograniczoną wydolność. Ta władza i te organy ścigania, o których mówi pan Skiban, nastawiły się w sposób nieprawdopodobnie ofensywny, nieprawdopodobnie wykorzystując ogromne siły, środki na polityków opozycji, na rozliczanie. To jest tak potężna skala, że to będzie największa afera tego rządu. Największą aferą tego rządu będzie historia mówiąca o tym, że wykorzystane zostały potężne siły i środki do ścigania czy szukania na posłów opozycji. I my to wiemy. Dla przykładu ta słynna konferencja, gdzie było czterech ministrów, premier Tusk wyszedł i powiedział, że będziemy robili kwerendę postępowań od rejonowych przez okręgowe.
1: No mówi pan o największej aferze, jako specjalnie się, dzieje, się tym pan, nie przejmuje, więc...
0: No wie pan, przyjmują się tym setki strażaków, z którymi mamy kontakt. Są przesłuchiwani, kto komu kwiatki na uroczystości dał, tylko dlatego, że dostali zgodnie z prawem na podstawie ustaw sprzęt, który służy do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. I oni są przesłuchiwani. to się dzieje w całej Polsce powiatowej i to akurat trafia wszędzie. Także to się przejmują tym, bo te jednostki ci mają ogromne problemy, ludzie się boją. To państwo działa na zasadzie strachu,
1: zastraszając. To, panie pośle, bo kończy nam się powoli czas, a jeszcze jeden wątek krótko chciałbym poruszyć. Rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie, nie przyleci. To błąd prezydenta Ukrainy?
0: To jest sprawa prezydenta Ukrainy. Ja uważam, że zachowuje się w sposób niewdzięczny, dlatego że państwo polskie otworzyło, tym bardziej w początkach, szczególnie w początku, gdy doszło do pełnoeskalowej agresji Putina na Ukrainę, swoje bramy. Polacy otworzyli drzwi swoich mieszkań, przyjęli Ukraińców, popłynęła ogromna pomoc militarna i humanitarna. Byliśmy podstawowym hubem, jesteśmy do dzisiaj. Jeżeli chodzi o lotnisko w Jasionce, Rzeszów, to wszystko jakby powoduje, że widać, że pan Zełenski nie potrafi zachowywać się w sposób właściwy. Powinien tutaj być, bo Polska była kluczowym partnerem. Gdyby nie Polska, Ukraina upadłaby w pierwszych dniach i co do tego pan prezydent Zełenski przecież nie ma wątpliwości. Jest to błąd, ale jest to przemyślany błąd i zachowuje się pan Zełenski w sposób w mojej ocenie dalece niestosowny.
1: A czy prezydent Nawrocki powinien tam być na tej konferencji?
0: Panie redaktorze, to są decyzje pana prezydenta, natomiast...
1: Nie dostał zaproszenia, decyzje, więc...
0: Ale dlatego mówię, w pierwszej kolejności raz, że nie dostał zaproszenia, jeżeli nie jest zapraszany, jak mówił też chyba pan minister Przydacz bodajże o tym, to trudno, żeby się tam pojawiał. Natomiast ta konferencja jest też zorganizowana w takiej formule i w takim formacie, w jakiej jest zorganizowana. Istotą jest to, żeby państwo polskie brało udział w odbudowie Ukrainy, bo my jak...
1: I myśli pan, że będzie brało udział w odbudowie Ukrainy, czy po tym zamieszaniu jednak Polska zostanie zepchnięta na dalszy plan?
0: Panie redaktorze, my jak żaden inny kraj, tak jak mówię, pomogliśmy, nieśliśmy w kluczowym okresie czasu tą pomoc i powinniśmy odbudowywać Ukrainę. Natomiast jeżeli w ten sposób zachowują się przedstawiciele Ukrainy, w tym prezydent Ukrainy, to obawiam się, że może być tutaj różnie, to znaczy niekoniecznie będziemy partycypować w takim stopniu i w takim procencie, w jakim to powinno wyglądać. Polityka i dyplomacja to jest naprawdę twarda gra, tym bardziej z panem Zełenskim, który widzimy, jak się zachowuje, a nie zachowuje się w sposób właściwy.
1: Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia państwu życzę.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektor, jutro koniec roku szkolnego. Ulga czy już tęsknota za uczniami się wkrada?
2: Chyba ani ulga na razie, ani tęsknota, bo jest tak dużo pracy i administracyjnej, i takiej organizacyjnej, więc na razie skupiamy się nad tym, żeby to zakończenie roku wypadło jak najkorzystniej, jak najładniej, żeby podsumować roczną pracę, nagrodzić tych uczniów, którzy byli aktywni w różnych obszarach. Mam na myśli tutaj nie tylko ten sławetny czerwony pasek, ale również inne aktywności, czyli prace społeczne, działalność charytatywna, frekwencja, czytelnictwo. Także tych obszarów jest bardzo dużo. Nie skupiamy się tylko na tym czerwonym pasku, który jest za wyniki edukacyjne 4,75 i wyżej.
1: Ale zmęczenie odczuwalne jest już rokiem szkolnym?
2: Myślę, że tak. Myślę, że jest bardzo odczuwalne u wszystkich, szczególnie, że jeszcze pogoda daje nam się tutaj we znaki. Jest bardzo ciepło.
1: No i jednak praca z młodzieżą potrafi trochę człowieka wypompować z energii.
2: Jest wyczerpująca, jest męcząca, ale też trzeba powiedzieć, jest niezwykła, bo nie ma takiego dnia, który by się powtórzył.
1: Nie ma
2: innego zawodu, innej profesji, w której dzień byłby podobny do dnia.
1: To są wakacje, 2 miesiące. I co pani by polecała tym uczniom przez te 2 miesiące robić? 2 miesiące totalnego resetu, odpoczynku od książek takich edukacyjnych, czy jednak, aby już w sierpniu
2: trzeba
1: powoli
2: byłoby zacząć od tego, jak zakończyliśmy. Ja mówię tutaj o wszystkich, prawda? Nie tylko o uczniach, ale w ogóle o wszystkich podmiotach szkoły, czyli nauczyciele, uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektor. Powinniśmy zacząć od tego, jak minął nam poprzedni rok, czyli ten, który jutro będziemy kończyć. W zasadzie to się skończył 31 sierpnia dopiero. Jutro to jest taki symbol, piątek jest symbolicznym dniem. Zastanowić się, co ten rok nam przyniósł. Siąść sobie na spokojnie z najmądrzejszym człowiekiem na świecie, czyli samym sobą, przegadać, co zrobiłem dobrze, co można poprawić, nad czym naprawdę trzeba się pochylić. To dotyczy wszystkich. Nie tylko nauczycieli, nie tylko dyrektora, ale również uczniów i rodziców. Są uczniowie, którzy pójdą na wakacje z podniesioną głową, a są takie dzieci, które pójdą w poczuciu jakiejś tam krzywdy, w poczuciu porażki. I one też będą potrzebowały wsparcia, zaopiekowania. Bo nie zawsze jest tak, że niepowodzenie szkolne wynika tylko z lenistwa. Składa się na te niepowodzenia wiele, wiele różnych czynników. I tutaj trzeba naprawdę bardzo rozważnie, bardzo indywidualnie do dzieci podejść. Jeśli idziemy w wakacje super szczęśliwi, zadowoleni, że wszystko było ekstra, ekstra, no to wiadomo, że odpoczywamy. Ale ja nie jestem zwolenniczką takiego odpoczywania, czyli leżakowania bezczynnie, bezmyślnie, chociaż taki odpoczynek dla mózgu, taki relaks, reset i nie myślenie o niczym jest bardzo dobrze. Nudzenie się jest zbawienne dla mózgu, więc tutaj trochę tej nudy potrzeba. Ale ja zachęcam do czytania ciekawych książek, do przeczytania tych książek, których nie zdążyliśmy przeczytać, do obejrzenia filmów, których nie zdążyliśmy obejrzeć albo nie mieliśmy okazji, do spotkania z ludźmi ciekawymi. Nie na chybił trafił, tylko z ciekawymi, z takimi ludźmi, którzy pokażą nam trochę inny świat, pokażą nam, jak warto się zachowywać, jak warto żyć. A te dzieci, które muszą jeszcze popracować nad tym, żeby w sierpniu przystąpić do egzaminów, no niestety muszą się jeszcze trochę pouczyć. Ale tutaj też zachęcałabym do takiego rozważnego podejścia do tych swoich obowiązków, czyli nie na hura, nie cały dzień od rana do nocy, tylko ze zdrową oceną tej sytuacji.
1: Pani wspomniała o tej nudzie. Dzisiaj pytanie, czy my potrafimy się nudzić?
2: No to jest pytanie właśnie, czy my się potrafimy nudzić.
1: Czy dzisiaj nie jest za dużo tych bodźców, że jednak cały czas potrzebujemy, żeby coś się działo?
2: Aktywności, a mózg potrzebuje odpoczynku, naprawdę potrzebuje odpoczynku. To nie jest to, ja tutaj nic nie wymyśliłam. Tak mówią specjaliści, psychologowie, terapeuci. Odpoczynek i reset i trochę nudy.
1: Tej nudy trochę pewnie wszystkim by się przydało. No dobrze.
2: Myślę, że tak. Mnie też.
1: Właśnie, więc jaki to był rok szkolny? Bo to był też rok szkolny, który w ogóle w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną szkoły, to jest czas wymagający i czas nieustających zmian właściwie.
2: Bardzo dużo zmian, jest faktycznie dużo zmian, ale też do tych zmian trzeba podchodzić z dużym szacunkiem do swojej wiedzy, umiejętności i praktyki. Bo większość nauczycieli to są ludzie bardzo doświadczeni, bardzo mądrzy, to są specjaliści w swojej dziedzinie. Na pewno zmiany są bardzo dynamiczne. Chyba najbardziej zauważalne to są zmiany właśnie w ekspresji dzieci. W tym, że mózgi są przebodźcowane niebieskim światłem, czyli komórki, ekrany. One nam te mózgi bombardują i no niestety psują, więc trzeba by się zastanowić w domu, bo w szkole dzieci są kilka godzin, wiele godzin można powiedzieć, ale najwięcej godzin są w domu. I trzeba by się zastanowić, czy te niebieskie ekrany muszą tym dzieciom przed oczami mrugać, czy one są potrzebne, czy ekran jest potrzebny rocznemu dziecku, dwuletniemu, trzyletniemu, czy to może lepiej piłka, wiaderko, piaskownica, ale mama musi być aktywna, tata musi być aktywny przy tym, przy dziecku. No nie może być tak, że dziecko jest w piaskownicy, a mama w telefonie. Albo dziecko, idziemy na spacer, jesteśmy w parku i dziecko ma przed sobą komórkę do jedzenia obiadu, do spożywania posiłków, też jest komórka. Nie. Nie, mózg wtedy nie pracuje. Mózg pracuje wtedy zupełnie inaczej. Nie jest to oczywiście żadna jakaś taka, nie wiem, czy nagana, czy nawracanie dorosłych na te właściwe ścieżki, bo każdy ma swój rozum i każdy za siebie odpowiada. Ale warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, bo czego te małe dzieciaczki, dwuletnie, trzyletnie, czego się nauczą, ile tych połączeń nerwowych się wytworzy, Takie potem będą sukcesy.
1: Ale w jakim zachowaniu jest odczuwalna ta zmiana u tych dzieci,
2: które... Nieumiejętność skupienia uwagi. Uwaga skupia się bardzo krótko. Dzieci potrafią bardzo krótko skupić uwagę, potrzebują bodźców. Poza tym, to co w tej chwili powiem, to jest truizm, te wielokrotności życia. W życiu tak nie ma. Życie mamy tylko jedno. Może warto w tym czasie poczytać książkę. Poza tym trzeba też pamiętać, że kiedy dziecko samo odbiera, czyli ogląda jakieś bajki, ogląda filmy, to te bajki są, tamte sceny są bardzo szybkie. Czyli dalej nie ma, mózg dalej jest na szybkich obrotach, na dużych obrotach. To też nie jest dobre. No co jeszcze?
1: To jak tym dzieciom kazać siedzieć w ławce szkolnej przez 45 minut? Może lekcje powinno się skrócić?
2: No już 45 minut zajęć lekcyjnych, 45-minutowe zajęcia, to Amos Komeński już, że tak powiem, ustalił ten czas i chyba to jest dobry czas. Powiem tak, ze swojego doświadczenia, jeśli lekcja jest ciekawa, to ona jest ciekawa od początku do końca. Jeśli tej lekcji brakuje dynamiki, ciekawości, no to dzieci się nudzą. Tak jak my. Jak film jest ciekawy, to my oglądamy ten film od początku do końca na bezdechu. Jeśli książka jest ciekawa, my ją czytamy bardzo szybko.
1: Czy to też duże wyzwanie dla nauczycieli jest dzisiaj?
2: Tak, dlatego, że kiedyś nie było tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, i my uczyliśmy się z takiego przekazu z książki, z podręcznika, z ćwiczeń, z tego, co opowiadał nam nauczyciel. W tej chwili te tablice interaktywne, multimedialne, one są bardzo pomocne, ale też nie jest tak, że one są nieodzowne do prowadzenia zajęć. Też trzeba zwracać uwagę na proporcje czasowe, ile tej tablicy wykorzystujemy. Bo jednak czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, korzystanie, werbalizowanie swoich myśli, swoich osądów, uzasadnianie jest istotne. Bo jeśli tylko tak jesteśmy takimi prostymi odbiorcami, tak szybciutko tylko odbieramy, to nasz słownik jest ubogi. Słownictwo i bierne i czynne jest bardzo ubogie, bardzo skromne. Ale to widać w wypowiedziach, jak państwo redaktorzy, dziennikarze na pewno widzicie przy wywiadach, jak trudno jest ludziom, wielu osobom, jak trudno jest na przykład zbudować zdanie wielokrotnie złożone, albo żeby ta wypowiedź była logiczna, czyli miała wstęp, rozwinięcie, zakończenie, żeby te zdania były logicznie połączone. To właśnie dlatego, że nie rozmawiamy z dziećmi, nie rozmawiamy ze sobą.
1: to no, możesz dojść do tego, biorąc pod uwagę zmiany w szkołach, telefony, no, zmieniającą się rzeczywistość, że ta młodzież, która teraz jest w szkole, no, że będzie mniej inteligentna?
2: Ja nie zakładałabym, że będą mniej inteligentni młodzi ludzie. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Natomiast dysproporcje już widać. Dysproporcje między uczniami. Polaryzację widać.
1: Ale
2: pod względem właśnie wydolności intelektualnej.
1: Mhm. To kiedyś nie były tak duże te różnice jak dzisiaj?
2: Proporcje były odwrócone. Proporcje były odwrócone. W klasie było kilkoro dzieci takich z trudnościami. Natomiast w tej chwili dzieci z trudnościami jest sporo. Sporo więcej niż kiedyś.
1: A to kwestia tych właśnie telefonów, pani zdaniem?
2: Ja myślę, że tutaj wiele czynników na to się składa. Telefony, tryb życia, pęd, odżywianie, sposób spędzania wolnego czasu. To, że na przykład kiedyś były rodziny wielopokoleniowe, była mama, tata, babcia, dziadek. Byliśmy osadzeni w takich wioskach. A w tej chwili, proszę zobaczyć, każda rodzina mieszka sama. Kontakty z rodzinami też są takie dużo rzadsze.
1: To nie często wynika... rodzeństwa nie ma? Nie ma
2: bardzo często nie ma rodzeństwa. Bardzo często nie ma rodzeństwa. Tak, też nie ma. No, to też jest tak, że czasem to rodzeństwo może być, czasem nie jest tak, że po prostu nie ma tego rodzeństwa. Natomiast jeśli pan ma rodzeństwo, ja mam troje dzieci, ja widzę, jak moim dzieciom oni są sobie nawzajem potrzebni. To jest ta wioska. To jest taka wioska składająca się z trzech osób, ale oni są razem. Oni są razem. Oni przegadują różne takie rzeczy, o których ja na przykład nie wiem, nikt inny nie wie, ale to jest ich siła, bo jest ich troje.
1: No to są propozycje zmian na nowy rok szkolny. Tych zmian jest bardzo dużo. Mhm. Nie ma czasu, żeby o wszystkim rozmawiać. To może jak się spotkamy przed rozpoczęciem w sierpniu.
2: Dziękuję.
1: Tak, rozumiem, że już zapraszam od razu. Tak, wtedy może będzie więcej czasu,
2: bardzo
1: żeby
2: miło
1: tak...
2: do was się przychodzi. No,
1: a my zawsze z chęcią do pani dzwonimy, żeby zaprosić. Zawsze się dobrze rozmawia.
2: Dziękuję wzajemnie. Naprawdę fajnie jest.
1: To cieszy nas to bardzo. Więc czy te propozycje zmian, one, myśli pani, że wpłyną na to, że te dysproporcje będą mniejsze, że ta młodzież będzie wyciągnięta gdzieś do góry, czy nie?
2: Nie chciałabym tutaj jakimś takich sądów kategorycznych wygłaszać, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że są niektóre inicjatywy dosyć ciekawe. Mnie frapuje ten tydzień projektowy i myślę, że gdyby to było tak zrobione, tak przeprowadzone z głową, z taką dogłębną analizą, czyli załóżmy nauczyciele z klasy czwartej, to tak przykładowo podaję, siadają i mówią sobie, słuchajcie, mamy takie pomysły, takie. Można by to zrobić w taki sposób, w taki. Mówię to na przykładzie mojej szkoły, bo już myśmy takie wstępne rozmowy prowadzili. Do tego jeszcze wychowawca analizuje z klasą, czym dzieci są zainteresowane, co chciałyby zobaczyć, to myślę, że ten tydzień byłby fajną taką okazją do poszerzenia tych umiejętności i wiadomości. Przede wszystkim wiadomości, a potem umiejętności dzieci, do integracji klasy, do nawiązywania relacji i do tego, że nauczyciele uczestniczący, ja nie mówię tutaj o nauczycielach siedzących z boku, bo to w ogóle moim zdaniem nie wchodzi w rachubę, moim zdaniem w tygodniu projektowym nauczyciel jest mentorem, czyli on podprowadza te dzieci i razem z nimi uczestniczy, broń Boże, nie siedzi gdzieś tam z boku na ławeczce i obserwuje, to tego sobie nie wyobrażam. Myślę, że to byłaby fajna rzecz, fajna, ciekawa rzecz. Widać to zresztą na dobrze zorganizowanych wycieczkach. Jeśli wycieczka jest fajnie zorganizowana, przewodnik opowiada bardzo ciekawie, wplecie w to na przykład jeszcze jakieś gry miejskie, czy quizy, czy zagadki, ta wycieczka na bardzo długo dzieciom pozostaje w pamięci. I one dużo więcej zapamiętują niż z takiej zwykłej lekcji przy ławeczce, przy stoliku.
1: Dosłownie na koniec, bo bardzo, bardzo mało czasu zostało. Od 1 września będzie też zakaz używania telefonu w szkołach. Mhm. I czy to jest słuszny kierunek?
2: Myślę, że tak.
1: Nawet mówimy na przerwach, tutaj, nie mówimy, tylko na lekcjach.
2: Mówimy tutaj o szkole podstawowej. Mhm. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Tylko... żebyśmy znowu nie poszli gdzieś w jakiś taki ostracyzm znowu, że koniec, nie ma komórki, nie korzystamy, bo jest taka decyzja odgórna i tak ma być. Komórka jest narzędziem, nie jest zabawką. I żadne dziecko nie powinno komórki dostać do ręki jako zabawki. To od tego trzeba zacząć. Nie ma, że 6-7-letnie, 5-letnie dziecko ma komórkę na wyposażeniu. Komórka w domu u dziecka powinna pojawić się, mogłaby pojawić się dopiero wtedy, kiedy to jest narzędzie. Dziecko wraca ze szkoły i na ten czas powrotu ze szkoły ma przy sobie komórkę, żeby w trudnej sytuacji zadzwonić do rodzica, żeby rodzic mógł sprawdzić, gdzie to dziecko jest, jak się przemieszcza. Mówię tutaj też o takiej kontroli rodzicielskiej, prawda? Czy mamy lokalizację, że dziecko jest tu, tu, tu i tam. Jest to taki, ktoś powie może, no, nadmiarowy nadzór, czy opieka nad dzieckiem. Ale w obecnych czasach jest to potrzebne dla zabezpieczenia po prostu tego poczucia bezpieczeństwa dziecka. I koniec, limit w domu. Zacznijmy od limitu w domu.
1: Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, była naszym gościem.
2: Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: To wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Kawa, owszem, ale przede wszystkim jak najwięcej wody dziś pijemy. Jest 25 czerwca, czwartek, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Kasia Polewko też w studiu jest.
2: Dzień dobry, Kasiu. Jestem, dołączyłam. Dzień dobry.
1: Chociaż widzę, że trochę chmur jest, więc ten upał będzie mniej odczuwalny, jeśli tych chmur trochę będzie. Upał, bo 30 stopni dziś na termometrach w regionie, więc rozpoczyna się ta fala upałów. Kulminacja sobota, niedziela nawet do 39 stopni.
2: Więc dzisiaj to i tak mało, tak naprawdę, jeśli tylko 30 na termometrach.
1: Tak. Do wtorku potrwa ta fala upałów, od środy ma już być przyszłej trochę chłodniej, bo około 26, w kolejnych dniach nawet 23, więc tych kilka trudnych dni przed nami, szczególnie dla osób i z problemami zdrowotnymi, osób starszych, dzieci, więc pamiętajmy, drodzy Państwo, o tych zaleceniach lekarzy, ich też na pewno nie zabraknie.
2: I my też, tak, będziemy o tym mówić na antenie Radia Nadzieja. Nasza redakcja będzie zajmowała się głównie właśnie w najbliższych dniach tym tematem upałów i tej fali, która nadciąga. Będziemy rozmawiać z rzecznikiem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, bo przecież dostajemy alerty na swoje telefony, dostajemy te SMS-y o ostrzeżeniach przed upałem. Będziemy rozmawiać i z dietetykiem, będzie także lekarz, ale będę pytała także mieszkańców naszego regionu, czyli Łomży. Jakie mają sposoby na to, żeby się ochłodzić, żeby sobie pomóc w tych upałach? Jakie mają sposoby też na to, jak sobie radzić w mieszkaniu czy w domu bez klimatyzacji? Więc to są takie najbliższe tematy w tych nadchodzących dniach.
1: Którymi też będziemy żyć w najbliższych dniach. A o 9.30 tradycyjnie już rozmowa z gościem dnia i Kasia ją poprowadzi dla Państwa.
2: Tak, dzisiaj moim gościem będzie pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, a okazja do spotkania jest i to wyjątkowa. Już jutro Zakład Karny będzie świętował 25 lat swojego istnienia, więc będziemy mówić, jak zmienili się osadzeni, jak zmienili się na przestrzeni tych 25 lat. Jakie przestępstwa królowały jeszcze te kilkanaście lat temu? Jak to wygląda dzisiaj? Będziemy rozmawiać o najcięższych przestępstwach, z którymi mieli do czynienia właśnie funkcjonariusze w Zakładzie Karnym w Czerwonym Boże, więc...
1: Ale też chyba praca strażnika więziennego się zmienia.
2: Tak. Ja myślę, że poziom agresji też osadzonych się zmienia. W ogóle, czy taki profil osadzonego zmienił się na przestrzeni tych 25 lat? Więc postaramy się, żeby to nie była taka zwykła, zwyczajna rozmowa. Postaramy się, żeby było jak najwięcej smaczków z życia Zakładu Karnego w Czerwonym Boże. I na tę rozmowę już teraz serdecznie Państwa zapraszam.
1: O 9.30 zapraszamy. Konkurs zrobimy za 7 minut.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

9.12 na radiowym zegarze, czas na konkurs. Do wygrania dziś jest książka autorstwa trzech panów. Grzegorz Górny, Krystian Kraciuk i Paweł Lisicki. Świat i Kościół w kryzysie. Taki jest tytuł tej książki wydanej przez wydawnictwo Esprit. Jeśli ktoś z Państwa chciałby tę książkę od nas otrzymać, to proszę dzwonić. Książka czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do studia Radia Nadzieja. 512-123-502 albo 512-123-503. Czekam na Państwa telefony.

0: Jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Barbara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Barbara, od rana na nogach, to pewnie...
1: Od rana mam dobry humor.
0: No właśnie.
1: A teraz jeszcze ta książka, to już bardzo optymistycznie jestem nastawiona i to powinniśmy brać na pierwszym
0: otóż
1: miejscu.
0: Otóż to, humor, dobry humor. A pani Barbara, jakieś porady na takie wysokie temperatury, z jakimi się będziemy mierzyć?
1: Właśnie tak, zasłaniamy okna, zamykamy okna, nie wpuszczamy ciepłego powietrza.
0: Wcześniej wstajemy i sobie wtedy działamy, żyjemy, a później, kiedy jest największy upał, po prostu odpoczywamy. Może tak?
1: Tak, dopiero otwieramy. Otóż na wieczór, więc nie
0: czujemy tej fali upału. Pani Barbaro, życzę tak. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy ciepło, dziękujemy za udział w konkursie. Do widzenia.
1: Dziękuję, również pozdrawiam.
0: A to jest Radio Nadzieja i czwartek w dobrym nastroju. Ostrzegamy przed tym upałem, bo będziemy tam na pewno żyć w najbliższych dniach. 30 stopni dziś, a w niedzielę i poniedziałek nawet do 39 stopni, więc to już będzie bardzo niebezpieczna odsłona lata. O 9.30 za kwadrans zapraszamy do wysłuchania rozmowy z naszym dzisiejszym gościem dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

9. Zbliżamy się do 9.30 w naszej ramówce. Wtedy mamy zaznaczoną rozmowę z gościem dnia, na którą zapraszamy o godzinie 9.30. I tradycyjnie już też zapraszamy nie tylko do słuchania, ale także do oglądania i w naszych mediach społecznościowych, i na platformie YouTube. Znajdźcie tam, drodzy Państwo, kanał Radio Nadzieja. Nas zasubskrybujcie, tam jest bardzo dużo ciekawych rozmów, ciekawych filmów, więc zachęcamy do słuchania i do oglądania. Zaczynamy za 8 minut.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM. Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Okazja do spotkania wyjątkowa. Już jutro Zakład Karny będzie świętował 25 lat powołania, 25 lat istnienia. Jaki był najtrudniejszy dzień w historii zakładu na przestrzeni tych lat? Co na długo zostało w pamięci całej załogi?
2: To drobne sprostowanie. 26 w piątek obchodzimy nasz jubileusz, natomiast rozporządzenie ministra sprawiedliwości powołujące zakład karny weszło w życie 20 czerwca. Także już mamy 25 lat.
1: Już 25 lat, czyli już skończone.
2: Od soboty już jesteśmy pełnoletni, jeżeli chodzi o wiek jednostek penitencjarnych. Natomiast, tak jak mówię, 26 w piątek będziemy obchodzili. No i wracając do pani pytania, co było najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejszym procesem albo etapem był sam proces powstawania tej jednostki. Dlaczego? Dlatego, że ta jednostka powstawała z niczego. 20 czerwca 2001 roku minister spraw wewnętrznych i administracji ówczesny, bo jednostka podlegała pod MSWiA, przekazał teren ministrowi sprawiedliwości, no i od tego momentu zaczęliśmy prace readaptacyjne. I tutaj było ciężko. To była walka, to była nauka, masę problemów logistycznych, kadrowych, niedoświadczona kadra. My się cały czas uczyliśmy. To był taki ciężki moment, jeżeli chodzi o budowę jednostki. Natomiast jeżeli pyta się pani, co mi w głowie zostało i co myślę, że będę pamiętał do końca dnia, do końca moich dni, to dzień, w którym, no to zawsze jest taka nasza porażka, no bo różne osoby do nas trafiają z różnymi, w różnych stanach, no i mieliśmy dwa zejścia, czyli
1: dwa zgony
2: w jednostce, w odstępie godziny w sumie, i to zostaje, to się pamięta, i to są najtrudniejsze momenty w tej pracy.
1: A czy zdarzały się sytuacje, gdzie życie funkcjonariuszy było zagrożone?
2: Zdarzały się sytuacje, gdy dochodziło do napaści na funkcjonariuszy, natomiast całe szczęście w żadnym z tych sytuacji w większy sposób żaden z naszych funkcjonariuszy nie ucierpiał. Dzięki Bogu.
1: A na przestrzeni tych 25 lat zmienił się poziom agresji osadzonych, bo pan funkcję dyrektora pełni od 7 lat, ale w zakładzie karnym w Czerwonym Borze pracuje od 23.
2: Tak, więc dokładnie tak od 3 marca 2003 roku. Natomiast
1: ten poziom agresji jest inny?
2: Poziom agresji to... Poziom agresji zależy też od populacji, którą mamy. Na początku mieliśmy zakład karny przeznaczony dla skazanych dorosłych po raz pierwszy i młodocianych. To jest taka lżejsza kategoria tych osadzonych. W związku z tym to już byli osadzeni opracowani, można powiedzieć przebadani psychologicznie, i tutaj poziom agresji był mniejszy, ale po 3 latach w 2006 roku został otwarty pawilon aresztowy, no i wtedy w takim slangu młodzieżowym, można powiedzieć, zaczęła się jazda. Poziom agresji był zdecydowanie większy, poziom nierozpoznanych ludzi, czasami w różnym stanie, w ciągach alkoholowych. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, gdzie trafiają do nas osoby w tym w ciągu alkoholowym albo potem zaczynają trzeźwieć. Dochodziło do różnych dziwnych rzeczy. A my się wtedy uczyliśmy. My się wtedy uczyliśmy i no nie chcę powiedzieć, że na błędach, bo
1: ale człowiek uczy się na błędach.
2: Uczy się na błędach. I i to był ten początek, to był trudny. Potem też trafiali się trudni osadzeni, ale już nasza wiedza, doświadczenie było na tyle duża i bogata, że potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. I też mamy taki, może by to jakoś zobrazować, mamy takie statystyki, no bo większość służb i urzędów bazuje na statystykach. My też mamy statystyki skarg i pozwów, którzy skazani na przykład składają na funkcjonowanie danej jednostki. I tutaj muszę powiedzieć, że no może nie jesteśmy, no jesteśmy w pierwszej trójce jednostek, na które w naszym okręgu jest najmniej skarg. Także też może to świadczyć o tym, że poziom naszej pracy, zaangażowania i profesjonalizmu jest na wysokim poziomie.
1: Jakie przestępstwa dominowały 25 lat temu, a jakie dominują dzisiaj?
2: No to tak jak mówię, ci skazani, którzy do nas wtedy przyjeżdżali, byli z reguły u nas to się mówi złodzieje, tak, czyli za kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, wymuszenia, rozboje, przemoc rodzinna, czyli 207, znęcanie. To były taka kategoria tego typu osadzonych i w sumie gdybyśmy teraz zrobili taką analizę, myślę, że w tej grupie jest najwięcej osadzonych. Tak?
1: Czyli ale w tym momencie są także w zakładzie karnym w Czerwonym Boże osadzeni za artykuł 148.
2: Jest ich bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, jest ich sporo.
1: No właśnie, to żeby to usystematyzować, ilu osadzonych obecnie przebywa w zakładzie karnym i ilu z nich odbywa karę z tego artykułu 148, czyli zabójstwo?
2: No, może tak, powiem, jakie mamy stany ewidencyjne, czyli z oddziałem zewnętrznym w Grądach jest to około 1200 osadzonych, którzy mogą przebywać w naszej jednostce. Na wczoraj podpisywałem stany, było to ponad 1000, bodajże 10 osadzonych, którzy faktycznie przebywali w tych jednostkach. Natomiast co do tej liczby 148, no nie jestem w stanie pani tego powiedzieć, ale myślę, że to jest w granicach 20-30 osadzonych.
1: To dużo czy niedużo?
2: To trudno mi powiedzieć. No to jeżeli chodzi o to, czy ta ilość wpływa w jakiś sposób na poziom bezpieczeństwa jednostki, poziom zagrożenia dla funkcjonariuszy i trudność pracy, to w żaden sposób to nie wpływa.
1: Ilu osadzonych posiada status więźnia niebezpiecznego? Bo taki status...
2: Żaden.
1: Czyli żaden sobie na to nie zasłużył.
2: Znaczy nie, jeżeli sobie zasłuży na to, to nie siedzi w naszej jednostce. Przepraszam za kolokwialny, siedzi, ale język więzienny przechodzi do języka potocznego, tak, i używamy, tak, go. Nie odbywa kary w zakładzie karnym w Czerwonym Boże, bo w naszym okręgu olsztyńskim mamy dwie jednostki, które są wskazane, gdzie skazani, którzy zostali zakwalifikowani do tak zwanych ENEK, są przewożeni. To są areszt śledczy w Białymstoku, tam jest oddział dla niebezpiecznych i zakład karny w Barczewie.
1: Dobrze, no to może żaden z was nie może, a na pewno żaden z was nie ma takiego statusu, ale pewnie są tacy, znaczy, którzy sobie w takim codziennym życiu funkcjonowanie, tak, zakładu, tak, karnego, tak, trochę oczywiście na to zapracują.
2: Tak, my mamy swoje czynności profilaktyczne. W trakcie tych czynności profilaktycznych oczywiście typujemy tych osadzonych, którzy mogą stwarzać nam... Znaczy nie chciałbym wchodzić w jakieś takie bardzo szczegóły, bo to może, ale które typujemy, które mogą nam stwarzać jakieś problemy. Są to tak problemy, jeżeli chodzi o ewentualną możliwość dokonania napaści na funkcjonariusza. Wtedy no, też stosujemy obligatoryjnie w stosunku do takich osób kajdankowanie. Czyli
1: a jesteście trochę tacy przewidywalni w takich sytuacjach? Macie takie przeczucia, że gdzieś do takiej sytuacji może dojść z udziałem danego osadzonego?
2: Znaczy to...
1: Czy to jest taka loteria?
2: Znaczy może nie tyle loteria, że dzisiaj te, jutro te. Natomiast no, analizujemy pobyt, widzimy wnioski karne, notatki psychologów, jak się zachowywali, notatki naszych profilaktyków i z tego wynika, że ryzyko ataku takiej osoby może być zdecydowanie większe. Wtedy, tak jak mówię, jest to obowiązkowe kajdankowanie. Mamy taki wykaz, mamy wykaz skazanych, którymi się interesujemy, jeżeli chodzi o ewentualne obrot obrót przedmiotami niedozwolonymi, np. narkotykami, bo to jest, no, do więzień też trafia w różny, przedziwny sposób. Mówię, to jest brak pewnie czasu, żebym opowiedział o jakichś tam szczegółach, chociaż to nie jest jakieś super tajne, ale...
1: A w jaki sposób najczęściej na przykład, to jest przemycane?
2: Nie trafiają do nas takie typowe narkotyki typu, nie wiem, heroina, kokaina, czy nawet trawka, bo to jest raz, że bardzo łatwo już przez nas odnajdywane. Trafiają do nas narkotyki, tak zwane namaczanki, czyli chemia, różnego typu chemia. I ta chemia bardzo się szybko zmienia, skład tej chemii się zmienia. Natomiast forma, w jakiej ona trafia, to tylko, żeby Państwu to w taki krótki sposób wyobrazić, że niektórzy potrafią kartkę od swojego dziecka, czyli dziecko pisze kartkę do tatusia, kochany tatusiu i tak dalej, i tak dalej, namoczyć w tej substancji, zapakować do koperty i wysłać do tatusia, do więzienia.
1: Przerażające. Przerażające.
2: No,
1: ale tak się
2: tak
1: dzieje.
2: Jest, tak jest, to jest rzeczywistość nasza.
1: A tych sposobów jest coraz innych, takich bardziej, może nie tyle nowoczesnych.
2: To się rozwija, to się wszystko rozwija. No, to też nie chciałbym w jakieś tam już super szczegóły wchodzić, ale...
1: Nie chce pan dyrektor podpowiadać.
2: Zdradzać nasze tajemnice i ułatwiać pracę dla potencjalnych na przestępców, bo to jest przestępstwo, natomiast wykrywalność na szczęście jest nie spora, ale tak jak mówię, no jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to każdy list trzeba by było poddawać testom i tak staramy się robić, ale to nie tylko od dzieci, również pisma procesowe, które nie podlegają cenzurze i kontroli zakładu karnego, również są namaczane i przesyłane tutaj. No to już tylko zostawiam taki znak zapytania i do myślenia, jak do tego dochodzi, natomiast takie sytuacje są, jest to bardzo trudna walka. Powiem więcej, uzależnienie jest czymś bardzo silnym i trzeba z tym walczyć, natomiast to, co te narkotyki, czyli te namaczanki robią z tymi osadzonymi, to może ktoś tam nas słyszy i ktoś próbował albo chciałby coś takiego zrobić, to powiem, że to jest tragedia. Te osoby, te substancje doprowadzają do tak drastycznych zachowań, tragicznych.
1: To jest największa krzywda dla...
2: Sami sobie robią to krzywdę.
1: Tak, a pewnie osadzeni potrafią być bardzo kreatywni w tym wszystkim.
2: Tak, poziom pomysłowości, wiedzy, no ich jest 70 parę tysięcy i wbrew pozorom więź łącząca, informatyczna, znaczy to w cudzysłowie między jednostkami jest bardzo duża, oni sobie przekazują jakieś nowe patenty, rozwiązania, znaczy my jako służba też, nie? I to jest taka cały czas pościg i mierzenie się, kto będzie lepszy. No, my musimy to...
1: I kto ten pościg wygrywa?
2: Znaczy... Wygrywa. No, fajnie by było, żeby tego w ogóle nie było na terenie jednostki, ale to jest... No,
1: czy to jest wykonalne w ogóle?
2: Ale
1: pewnie
2: to trzeba
1: można to
2: zminimalizować.
1: Zminimalizować,
2: tak, natomiast żeby to było praktycznie niemożliwe, to trzeba było zaangażować masę środków, sił. I to jest możliwe, ale ogrom kosztów.
1: Za które przestępstwa osadzonym jest najtrudniej funkcjonować z innymi skazanymi?
2: Oczywiście to przestępstwa seksualne i przestępstwa seksualne na dzieciach, zwłaszcza tym osadzonym najtrudniej jest funkcjonować w jednostkach penitencjarnych. A nasze zaangażowanie czy ochrona tych osób jest najbardziej skierowana na tą grupę, żeby im się nie stała krzywda w trakcie odbywania
1: kary. I w jaki sposób to wygląda?
2: To właściwe rozmieszczenie tych osadzonych, izolacja od innych, odpowiednie też zajęcia. To też jest temat, który pewnie radiosłuchaczy bardzo by interesował, ale to jest temat może, o którym można opowiadać, te zachowania tych osadzonych, jak oni funkcjonują w jednostkach, pomimo tego, że dokonali czasami bardzo zwyrodniałych przestępstw, oni, do nich nie trafia, że coś zrobili źle. Nawet dochodzi do tego, że o tym opowiadają i innym osadzonym.
1: A trudno jest wam funkcjonować jako funkcjonariuszom? Trudno jest funkcjonariuszom w ogóle z nimi przebywać?
2: Wie pani co, to profesjonalizm funkcjonariusza polega na tym, żeby wszystkich traktować tak samo. Ale
1: to jest trudne.
2: Takie jest założenie. Natomiast jeżeli czytasz akta, w których opisywane są różne rzeczy. No,
1: a ktoś
2: emocje są. Każdy ma z nas rodzinę, tak. Dzieci. No, są emocje. Są emocje.
1: Dziś jest łatwiej być funkcjonariuszem niż 25 lat temu? Czy jednak wtedy było łatwiej?
2: Powiem taką anegdotę, którą opowiadam na różnego typu historiach, jak to było z moim wstąpieniem do służby więziennej. I w 96 roku, gdy byłem na drugim roku studiów, miałem kolegę, który był dowódcą zmiany w jednostce białostockiej i mówi, słuchaj, przyjdź do nas do pracy, mamy etaty. Okej, okay, no ale ja byłem na drugim roku studiów, tak bardziej mi zależało jeszcze na tym studiowaniu i bawieniu się niż na pracę, ale pojechałem do rodziców, już byłem taki nastawiony, pytam się mamy, słuchaj, jest taka sytuacja, kolega zaproponował mi pracę w więzieniu. Ona oczy, mówi te...
1: Mama przerażona.
2: Mama przerażona, powie, ty, co ja sąsiadom powiem, będę się wstydziła, nie? No i na tym się skończyło moje podejście do służby więziennej. Znaczy, teraz jest zdecydowanie inaczej. Myślę, że ten zawód jest w ogóle inaczej postrzegany przez społeczeństwo. Oczywiście są pewne stereotypy powtarzane zresztą w kinematografii, jeżeli obejrzymy jakikolwiek film z klawiszem, to ten klawisz zawsze jest debilem i to przepraszam za słowo, ale tak to wygląda, natomiast w rzeczywistości jest to zupełnie inaczej. Poziom wykształcenia naszych funkcjonariuszy to jest prawie 40%, nawet więcej funkcjonariuszy ma wyższe wykształcenie. Są to dobrane osoby w procesie rekrutacji na 20 kandydatów, 10-12 zostaje odrzuconych przez psychologa, także sito jest bardzo gęste. Nie bierzemy pierwszych z brzega i wszystkich, którzy byli
1: mimo tutaj tego, że potrzebujecie ludzi do pracy.
2: I tutaj powiem, że potrzebujemy ludzi do pracy, znaczy potrzebujemy. Do zakładu karnego w Czerwonym Boże nigdy nie było problemu z pozyskaniem funkcjonariuszy. Zawsze była duża grupa osób, która się chciała dostać. Ja pamiętam czasy, gdzie było nawet 300 podań złożonych na 10 czy na 5 etatów funkcjonariuszy. Teraz też zresztą tak jest.
1: Teraz też tak jest. Często ogłaszacie te i odbywają się te rekrutacje?
2: Tak jak mówię, jest taka potrzeba. W tym roku już mamy zaspokojone nasze potrzeby, mamy rezerwę kadrową zrobioną na te wakaty, które jeszcze będą w tym roku. Myślę, że na początku przyszłego roku ogłosimy kolejny nabór, ale to nabór na zasadzie takiej rezerwy na miejsca tych, którzy odejdą na emeryturę, bo u nas co roku jest fluktuacja normalna. Po parę osób odchodzi na emeryturę. Teraz to są 2-3 osoby. Jeszcze 6-5 lat temu to po 20 osób odchodziło na emeryturę. Teraz to jest... nie chciałbym tutaj zachwalać i promować tej służby, ale uważam, że to jest bardzo dobrze płatna państwowa praca. Pomimo tego, że jest bardzo ciężką pracą obciążającą, ale... No warto tutaj do nas przyjść.
1: Dziś funkcjonariusze mogą sobie pozwolić na mniej czy na więcej w stosunku do osadzonego niż 25 lat temu?
2: Znaczy to
1: mają
2: też...
1: więcej tych praw? No bo wiemy, jak to wyglądało. Chociażby wspominał pan o tych filmach, jak to wyglądało życie.
2: Jeżeli my cały czas będziemy patrzeć na służbę w perspektywie lat 40., 50., gdzie więzienia były katowniami esbeckimi, a następnie lata 80. i 90., gdzie były robione ścieżki zdrowia, bo były.
1: Dlatego też zapytałam, czy dzisiaj funkcjonariusz może sobie pozwolić na mniej, czy na więcej?
2: Znaczy funkcjonariusz może sobie pozwolić na tyle, na ile pozwalają mu tu przepisy. Jesteśmy urzędnikami państwowymi. Naszą pracę określają przepisy, które musimy realizować. Sposób, nawet kwestia użycia środków przymusu bezpośredniego, to wszystko jest uregulowane prawnie. My musimy zrobić to wszystko zgodnie z procedurą. Natomiast czy w Polsce zdarzają się różnego typu nadużycia? Pewnie tak, ale to tak jak wszędzie, gdzie u nas jest 30 tysięcy funkcjonariuszy, nie? Także różne sytuacje mogą się zdarzyć.
1: Czy zdarzyło się, że któryś z osadzonych zmienił pana spojrzenie na człowieka? Albo na plus, albo na minus?
2: Wie pani co, ja... Od jakiegoś czasu bardzo interesuję się tematyką skazanych na dożywocie. I ta praca z tymi osobami, ja wiem, że oni popełnili bardzo brutalne przestępstwa.
1: A są tacy, którzy tego żałują?
2: Są tacy, którzy żałują, którzy no, przechodzą ten proces readaptacji, od zawodowych, to przykład, od zawodowych morderców mafii, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie mafii, gdzie po 28 latach pobytu w zakładzie karnym, no ich sposób myślenia już się zdecydowanie, to są inni ludzie. Ja ich nie usprawiedliwiam, to żeby było jasne, zrobili rzeczy straszne, natomiast cały czas to są ludzie, których chyba nie powinniśmy zostawić samych sobie, bo oni kiedyś wyjdą na wolność. W Polsce nie ma bezwzględnego dożywocia. Oni po 30, 35, 40 latach kiedyś wyjdą i no ich czas nie może zatrzymać się 40 lat temu.
1: A to jest tak, że oni czekają do tego momentu wyjścia, no tak. Nawet jeśli do tego dnia brakuje, nie wiem, jeszcze 30 lat? Czy 25?
2: No to powiem pani też taką historię, którą też tą opowiadałem. Tutaj mieliśmy skazanego, który był skazany za dwa morderstwa. Jedno na dożywocie, drugie na 25 lat pozbawienia wolności. I ten, ja byłem wtedy jeszcze kierownikiem penitencjarnym, to parę lat temu, i ten osadzony napisał wniosek o wyrok łączny, o połączenie tych wyroków w jeden. Mówię, słuchaj, ale co ci to da? No, panie kierowniku, ja teraz odbywam karę 25 lat, czyli za 15 lat powiedzmy to karę skończę i wtedy zacznę odbywać dożywocie. Po 30 latach będę mógł się ubiegać o warunkowe. Jeżeli połączą mi to w jeden wyrok, no to tylko 30 lat będę musiał czekać do warunkowego. Także no, czekają. Zresztą to też jest bardzo ciekawa rzecz. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje sądów i w ogóle na ten temat, natomiast gość został skazany za brutalne morderstwa, ale zabił osoby, które z kolei jego brutalnie zgwałciły, nie? Także to...
1: No to też sąd bierze to pod uwagę. No. Tak, bierze?
2: Bierze,
1: oczywiście. Tak. A pamięta pan historię jakiegoś osadzonych, którzy przeszli naprawdę taką życiową przemianę, że kiedy wchodzili i przechodzili przez te mury zakładu karnego, to po wielu latach byli innym człowiekiem?
2: I tutaj powiem pani taką...
1: Ale tutaj na plus oczywiście. Na plus. Mam na myśli zmianę pozytywną.
2: Ja często spotykam na ulicach Łomży moich często. No teraz już może rzadziej, bo jak jestem dyrektorem, to bezpośredniego kontaktu z nim nie mam, ale spotykam jeszcze moich byłych osadzonych i część z nich wyszła na prostą i fajnie, mówią dzień dobry, to jest miłe. Natomiast chciałem pani powiedzieć taką sytuację o skazanym, który też został skazany za morderstwo i którego przemiana, znaczy to też skomplikowana sprawa, bo on przyjechał, wykonał wyrok, ale odbył to karę i naprawdę to było widać jego zmiana. No, wyszedł na koniec kary po tych 20 paru latach.
1: Było widać skruchę?
2: Było widać skruchę, tak.
1: A jak oni się zachowują? Żegnają się z wami, kiedy wychodzą, nie wiem, po 15, 20, 25?
2: No nie ma takiego
1: aż tak
2: takiego
1: nie.
2: Rytuału, że ich tam z kwiatami żegnamy albo...
1: Nie, to czy oni was żegnają?
2: Nie.
1: Nie ma tak, że uścisną dłoń?
2: No, zdarzały się takie sytuacje, jak byłem jeszcze w oddziałach mieszkalnych jako wychowawca, że skazane, które opuszczał, bo to jest obowiązek przeprowadzenia rozmowy końcowej i przeprowadzałem tą rozmowę końcową z nimi, on już opuszczał, to uściskał mi dłoń, na przykład też skazani z tej podkultury więziennej, tak zwani grypsujący, dla których uścisk dłoni wychowawcy albo oddziałowego to był czymś, no, ale zdarzały się takie sytuacje z podziękowaniem. Natomiast też zdarzały się takie sytuacje, gdzie no, to wszystko zależy od ludzi.
1: Było mniej przyjemnie.
2: Było mniej przyjemnie, tak.
1: Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie. Jak będą wyglądały te jutrzejsze uroczystości?
2: Tak, no to jutrzejsze uroczystości w skrócie. Wyglądają tak, że o godzinie 14:30 witam wszystkich zaproszonych gości.
1: A trochę ich będzie pewnie.
2: A trochę ich będzie i bardzo się cieszę z tego tytułu i w tym miejscu też dziękuję wszystkim gościom, którzy otrzymali nasze zaproszenie i potwierdzili swoją obecność. Jestem bardzo państwu za to wdzięczny. Jeszcze jutro będę też za to dziękował. I na dzień dzisiejszy mamy 75 osób potwierdzonych, gości zewnętrznych, którzy nas odwiedzą. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Będziemy mieli część oficjalną, czyli wręczenie wyróżnień, bo też łączymy to z naszym świętem. 29 czerwca mamy święto służby więziennej, czyli z okazji tego święta wręczę z zastępcą pani dyrektor okręgowej, która przyjdzie nam z Olsztyna wyróżnienie naszym funkcjonariuszom. A następnie przejdziemy do, że tak powiem, podsumowania tych 25 lat. Będzie krótka historia, krótki film, trochę przemówień. Myślę, że trochę łezek nam popłynie ze wzruszenia. Następnie wszyscy udamy się pod nasze miejsce pamiątkowe. Odsłonimy kamień z okazji tablicę pamiątkową z okazji 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Boże. W związku z tą uroczystością też został wydany, wydrukowany specjalny order, gdzie wręczymy ten pamiątkowy ordery naszym gościom. I w sumie na tym zakończymy część oficjalną, a potem udamy się na drobny poczęstunek.
1: A jeśli ktoś chce widzieć, jak to będzie wyglądało w Czerwonym Boże, to proszę nas słuchać i oglądać i być z nami w mediach społecznościowych, bo my te wydarzenia również będziemy relacjonować. Więc z okazji tego 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Boże nie życzymy braku osadzonych, bo to niewykonalne i niemożliwe, ale przede wszystkim bezpiecznej służby. Bo to chyba najważniejsze.
2: Tak, myślę, że u nas strażacy żegnają się ile wyjazdów, tyle powrotów, a u nas bezpiecznej służby i spokojnej służby. To jest najważniejsze.
1: Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
3: Po reklamie.
0: Gramy twoją muzykę.

0: Na zegarach 10:00 czas na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: W Gdańsku trwają rozmowy o przyszłości Ukrainy. NIK rozpocznie kontrolę systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Około 60% mniej surowca trafiło do nas do tej pory przez system kaucyjny. Mówił na naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. W Gdańsku trwają rozmowy poświęcone przyszłości Ukrainy. Wczoraj debatowali polscy i ukraińscy parlamentarzyści, a dziś rozpoczyna się dwudniowa międzynarodowa konferencja odbudowy Ukrainy.
2: Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Olena Kondraciuk, przemawiając w gdańskim ratuszu, podziękowała Polakom za pomoc materialną i wsparcie moralne. W ciągu 4,5 lat pełnoskalowej inwazji przez polskie granice przeszły miliony ton wojskowej, finansowej, humanitarnej i logistycznej pomocy. Pamiętam nasze umęczone kobiety i dzieci. Oni otrzymali w Polsce najpiękniejszą pomoc, o jakiej można było tylko marzyć w tamtym czasie. O konieczności wspierania Ukrainy mówiła także wicemarszałkini polskiego Sejmu Monika Wielichowska.
3: Wierzymy, że walka o niepodległość, że walka o suwerenność i walka o bezpieczeństwo Ukrainy ma fundamentalne znaczenie dla stabilności całej Europy.
2: Dziś na ten temat będą rozmawiać przedstawiciele kilkudziesięciu państw i organizacji, a także przedsiębiorcy chcący odbudowywać Ukrainę.
1: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Wcześniej przygotowana kontrola uwzględniać będzie wniosek premiera Donalda Tuska o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wynagrodzeń w placówkach finansowych ze środków publicznych. Mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
5: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
1: Również na początku lipca NIK przedstawi wyniki własnej kontroli w Szpitalu Południowym, która odbywała się od września ubiegłego roku do stycznia tego roku. Kontrolerzy badali kondycję finansową placówki.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Około 60% mniej surowca trafiło do nas do tej pory przez system kaucyjny. Mówił na naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Podkreśla jednak, że ta strata będzie jeszcze większa ze względu na to, że jesteśmy przed okresem letnim, kiedy to zwiększa się sprzedaż butelek plastikowych.
6: Przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą oddawane w butelkomatach. To jest to, czego spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego to zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
1: Prezes ZGO dodaje, że sprawdzą się również szacunki dotyczące poniesionych strat finansowych w związku z systemem kaucyjnym. Przypomnijmy, że chodzi o kwotę 4 milionów złotych rocznie. Urząd Miasta Ostrołęki zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie internetowej, która dotyczy trzech ważnych dla rozwoju miasta tematów. Pytania mają związek ze zbliżającą się aktualizacją strategii rozwoju Ostrołęki. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska wyjaśnia, iż mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w temacie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i odporności miasta na sytuacje kryzysowe oraz rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych.
7: Opinie te oraz doświadczenia i pomysły są dla nas niezwykle cenne, ponieważ to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie działania mogą poprawić jakość życia w Ostrołęce. Celem ankiety jest właśnie poznanie opinii mieszkańców na temat najważniejszych potrzeb, wyzwań i oczekiwanych działań, które powinny być uwzględnione w planowaniu rozwoju miasta. Szczególnie istotne jest dla nas zebranie głosów dotyczących tego, w jaki sposób prowadzić zmiany energetyczne i gospodarcze tak, aby były one korzystne dla mieszkańców, wzmacniały bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz wspierały sprawiedliwą transformację Ostrołęki.
1: Ankietę składającą się z 13 pytań można wypełnić na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta lub na profilach Ostrołęki w mediach społecznościowych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A dziś dla naszego regionu obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o umiarkowanie wysokich temperaturach. Temperatura maksymalna dziś od 29 do 30 stopni, już teraz 26 stopni na termometrach w regionie. Noc też ciepła, bo 15 stopni, jutro od 30 do 31.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Gramy twoją muzykę.

11 minut po godzinie 10 przed nami ostatnia, przed przerwą wakacyjną, audycja z cyklu Z kulturą na ty. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

0: kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska jest naszym gościem w audycji Z Kulturą na tydzień. Dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Już w najbliższą sobotę odbędzie się jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w mieście, czyli imieniny Jana z Kolna. I jak przebiegają ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji, bo wydarzenie już tuż, tuż.
2: Tak, oczywiście przygotowujemy się bardzo, można powiedzieć, gorączkowo i mamy jeszcze dużo rzeczy do zaplanowania, ale najważniejsze wydarzenia, czyli umowy z gwiazdami, mamy podpisane i tylko czekamy na ich przyjazd.
1: A jakie atrakcje czekają w tym roku na uczestników?
2: W tym roku na uczestników czekają atrakcje, jak zwykle na początku naszego wydarzenia, czyli imienina z Kolna, odbędą się występy naszych zespołów muzycznych Kokis. Cały czas tutaj są spotkania, trenują, przygotowują się, więc jestem z nich bardzo dumna, więc wystąpią zespoły pod okiem pani Ani Pawła Podeszwik, a także Majoretki, jak również Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, a także zespół 07. Poza tym, w tym roku gwiazdą wieczoru będzie zespół Staszek z Gór, a także zespół Disco Polo After Party, jak również koncert Andreo i Karina. Jest to zespół taki muzyczny, który przedstawia najważniejsze hity włoskie.
1: Także będzie co wybrać i każdy na pewno znajdzie ten utwór ulubiony dla siebie.
2: No na pewno. Troszeczkę w tym roku mamy taką muzykę z gór, więc to też coś nowego, można powiedzieć, w naszym mieście. Pierwszy raz mamy takie utwory tutaj od nas z Polski z gór, więc też jestem ciekawa, jak przyjmą mieszkańcy tutaj Staszka.
1: Tak, dokładnie. To trochę kultura się wymiesza, można nawet powiedzieć.
2: Tak, oczywiście, więc czekam na to z niecierpliwością. To jest coś nowego w naszym mieście.
1: To święto ma nie tylko wymiar rozrywkowy, ale także myślę oczywiście, że historyczny. Jak dziś przypominana jest właśnie postać Jana z Kolna?
2: Jana z Kolna oczywiście, jak zwykle będziemy pamiętać o tej postaci, na pewno będą związane z tym konkursy na scenie, więc zawsze będą pytania do publiczności, więc mam nadzieję, że publiczność będzie odpowiednio przygotowana, ale przez tą legendę, którą tutaj była u nas nagrana w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu o historii Jana z Kolna, więc często jest, widzę, że odtwarzana i przypominana, więc myślę, że mieszkańcy będą odpowiednio przygotowani.
1: Organizacja też tak dużego wydarzenia to spore wyzwanie. Co jest najtrudniejsze w przygotowaniach?
2: Jeżeli chodzi o organizację, to najważniejsze jest przygotowanie dokumentacji, które rozpoczynamy już tak naprawdę od marca. A jeżeli chodzi o jeszcze o inne rzeczy, to czyli planowanie wyboru wspólnych gwiazd, rozmowa z pracownikami, z mieszkańcami Kolna, co by się spodobało, no to już jest dużo wcześniej, to już zaczynamy na początku roku.
1: Tak, bo uczestnicy zawsze widzą to, co się dzieje tu i teraz na scenie, ale niestety ta praca i organizacja jest już dużo, dużo wcześniej się rozpoczyna.
2: Tak, bo oczywiście musimy przygotować dokumentację, tutaj poinformować Urząd Miasta, Policję, Straż Pożarną, pozamykać ulicę, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie.
1: Wakacje, pani dyrektor, właśnie się rozpoczynają. Myślę, że na ten czas z pewnością czekali najmłodsi. Jaką ofertę Kokis przygotował dla tych, którzy lato spędzą właśnie w mieście?
2: Jak co roku przygotowujemy tutaj wspólnie z pracownikami, z instruktorami ośrodka szereg takich ciekawych, innych niż wprowadzimy w ciągu roku takich zadań, warsztatów, więc w tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Może tylko przypomnę, że tak, my zaczynamy w dziale sportu, czyli wakacje na sportowo, od 6 lipca. Zajęciami na ściance wspinaczkowej. To są tygodniowe zajęcia nauki wspinania się pod okiem instruktorów, bezpiecznego zachowania się na tej ściance, więc tutaj zajęcia się zaczynają od godziny 10 na hali sportowej. Mamy takie cykle z dodatkowych

0: zajęć, czyli warsztatów, to jest i rolkomania, wakacja i na Liga Drużyny Osiedlowych, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Ale te wszystkie informacje będą na naszej stronie Kolnańskiego Ośrodka Kultury i Sportu, a także na mediach społecznościowych. Więc zapraszam najmłodszych mieszkańców do śledzenia, co w danym dniu jest, i zapraszam z całego serca wszystkich do działu sportu, czyli na nasze obiekty sportowe, żeby jak najbardziej z nich korzystać i cieszyć się, bo najważniejsze, że też mamy basen i można przyjść, wakacje się ochłodzić i spędzić miło czas. Jeżeli chodzi o dział kultury, to przygotowaliśmy bardzo szereg takich innych troszeczkę warsztatów. Mamy warsztaty wokalne od 1 lipca z panią Anną Podeszwik, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim. Mamy konkurs plastyczny, który jest plastyk na zielono. Także mamy taką ciekawą inicjatywę w tym roku, fotografia. Czyli poznajemy nasze miasto z archiwalnych
1: fotografii.
0: Tak. Poznajemy właśnie, można powiedzieć, że nasze miasto z starych kadr, czyli wrzucamy zdjęcia na nasze media społecznościowe i zwracamy się do mieszkańców, żeby odnaleźli te miejsca i po prostu wysłali nam fotografie. Jak bardzo się zmieniło nasze miasto przez te 600 ponad lat.
1: A jak ważne jest dziś tworzenie takiej atrakcyjnej oferty kulturalnej na ten czas wakacji? No bo wiemy, możemy wyjeżdżać, ale też możemy zatrzymać się w mieście. Możemy ten czas spędzić również miło i przyjemnie.
0: Myślę, że to jest najważniejsze, to jest dobór odpowiednich prowadzących ludzi, którzy po prostu zachęcą, że to jest dla młodzieży, dla dzieci, że te zajęcia są tak bardzo atrakcyjne, że nie chce się zostać w domu i nie chce siedzieć przed telewizorem albo w telefonie, tylko po prostu przyjdę, spotkam się z młodzieżą, z osobą prowadzącą, bo to jest najważniejsze. Osoba, która po prostu zachęci do wspólnego czasu.
1: Także drodzy Państwo, oczywiście odsyłamy na strony internetowe, oczywiście też o wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować. Jesteśmy w tej takiej aurze wakacyjnej, Pani Dyrektor, więc może czego możemy życzyć na te wakacje?
0: No to ja życzę wszystkim mieszkańcom Kolna bezpiecznych wakacji i radosnych i miłych wspomnień, bo najważniejsze, no i jeszcze co najważniejsze, pogody życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: A dziś rozpoczyna się w Łomży 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. W mieście zaprezentują się artyści ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Hiszpanii, Francji, Holandii i Kanady. Większość zagranicznych teatrów konkursowych wystąpi na Walizce. Po raz pierwszy tegorocznej edycji towarzyszy hasło Teatr Mosty Porozumienia, mówi dyrektor Jarosław Antoniuk, dyrektor Teatru Lalki Aktora w Łomży.
1: My, organizując festiwal, który jest festiwalem takim bardzo miejskim dla widza, nie jest to festiwal stricte środowiskowy, że to muszą być wszystkie spektakle bardzo silne, bardzo mocne. Nie, wręcz przeciwnie. Ten festiwal jest festiwalem familijnym. Samo hasło Mosty Porozumienia jest takim hasłem bardzo szerokim. Bardziej chcemy zwrócić uwagę na pewne relacje międzyludzkie, na pewną rzeczywistość, na sytuację, czy w naszym społeczeństwie jest empatia.
0: Spektakle będzie można oglądać w teatrze, ale także tradycyjnie w plenerze na Starym Rynku, na ulicy Długiej, w parku Jana Pawła II czy na Muszli, a szczegóły znajdują się na stronie internetowej teatru.

0: A nasz kraj i to niemal cały jego teren jest objęty ostrzeżeniem pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura dziś może wzrosnąć do 34 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i w województwie warmińsko-mazurskim. Rzecznik Instytutu i Meteorologii Wodnej Agnieszka Prasek mówi, że upały z każdą godziną i dniem będą wkraczały w głąb naszego kraju.
1: Tutaj pod koniec tygodnia spodziewamy się wzrostu tej temperatury na zachodzie do 36 do 37 stopni, gdzie w centrum ta temperatura 33-35 stopni.
0: Niewykluczone, że w weekend padnie rekord najwyżej odnotowanej w Polsce temperatury w historii pomiarów. Ostatni padł na Opolszczyźnie w 1921 roku i wtedy termometry pokazały 42 stopnie.

0: Jest 11:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Trwa sesja Rady Warszawy, podczas której zostanie podjęty temat m.in. Szpitala Południowego. PKS Nowa ma nowego prezesa. Do Polski wkracza fala kilkudniowych upałów. Stołeczni radni zagłosują dzisiaj w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Brak absolutorium dotyczącego wykonania budżetu za zeszły rok oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Po aferze w Szpitalu Południowym przeciwko absolutorium zamierzają głosować radni PiSu, Lewicy, Ruchów Miejskich i Konfederacji, ale Koalicja Obywatelska ma większość w Radzie Miasta. Radny KO Piotr Wertenstein-Żuławski jest spokojny o wynik głosowania, ale oczekuje wyjaśnień dotyczących Szpitala Południowego.
2: I jesteśmy za tym, żeby maksymalnie wszystko wyjaśnić. My kierujemy sprawę do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna jest takim narzędziem Rady Miasta, która może kontrolować dokumenty i różne szczegóły już spraw. Więc to my dzisiaj, to jest nasz wniosek i my go dzisiaj przegłosujemy, mam nadzieję. I dopiero jak będziemy mieli pełny obraz sytuacji, to będzie czas na decyzje personalne.
1: Według ustaleń portalu Zero lekarz milioner Dawid Kasprzyk przyjmował na SOR-ze Szpitala Południowego polityków KO poza kolejnością w saloniku VIP. Prokuratura bada również przypadki zgonów w Szpitalu Południowym. Po ujawnieniu nieprawidłowości prezydent Warszawy powołał nowy zarząd i radę nadzorczą szpitala. Radny Konfederacji Maciej Binkowski nie wierzy, że komisja rewizyjna wyjaśni okoliczności afery w szpitalu.
3: Mamy dysfunkcyjne rady nadzorcze, w których siedzą koledzy, kolegów, członków zarządów i posłów. Mamy też komisję rewizyjną w Radzie Miasta, która również jest zdominowana przez rządzący obóz, a radni opozycyjni nie mają w niej za wiele do powiedzenia.
1: Władze Warszawy zapowiedziały odpolitycznienie rad nadzorczych we wszystkich miejskich szpitalach. Decyzja o usunięciu polityków KO z rad nadzorczych nie dotyczy szpitali zarządzanych przez marszałka województwa Adama Struzika.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: PKS Nowa ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podległej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Sienicki, a Adam Byglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Byglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
5: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
1: Prezes Wojciech Sienicki ocenił, że PKS Nowa ma potencjał, by się rozwijać.
6: Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa.
1: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nowa będzie prostsze, jeśli od przyszłego roku obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środki z funduszu, którego celem jest dopłacanie do nierentownych linii lokalnych, dysponują wojewodowie.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Cały czas o tym dyskutujemy, powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odnosząc się do przekazania polskich MiG-29 na rzecz Ukrainy, w zamian za co nasz kraj miał otrzymać dostęp do ukraińskich technologii dronowych. W trakcie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku wiceszef MON podkreślił również, że jeszcze dziś będzie na ten temat rozmawiał ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Pytany o powód wstrzymania planowanej wymiany, Cezary Tomczyk odpowiedział, że Polska nie może się zgodzić na warunek Ukrainy dotyczące modernizacji samolotów.
7: Strona ukraińska dokonała inspekcji MiG-ów 29 i uważa, że może dokonać tego typu wymiany, jeżeli MiG-i zostaną zmodernizowane. My tego na własny koszt nie zrobimy. My dla Ukrainy zrobiliśmy bardzo wiele, robimy bardzo wiele każdego dnia, ale no są pewne granice, których przekraczać nie wolno. Uważamy, że taka wymiana za technologie dronowe jest po prostu wymianą fair, oczywiście ze wskazaniem na Ukrainę, bo Ukraina prowadzi wojnę i musimy o tym zawsze pamiętać wtedy, kiedy dokonujemy tego typu transakcji.
1: MiG-29 to poradzieckie samoloty bojowe, które są zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35. W zamian za samoloty Polska miała otrzymać dostęp do technologii dronowych rozwijanych na Ukrainie. Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura może dziś wzrosnąć do nawet 34 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być jedynie na północy kraju, nad morzem, w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek powiedziała, że upały z każdą godziną i dniem będą wkraczały w głąb kraju.
8: Tutaj pod koniec tygodnia spodziewamy się wzrostu tej temperatury na zachodzie do 36 do 37 stopni. Stopni, gdzie w centrum te temperatury 33-35 stopni.
1: Agnieszka Prasek podkreśliła, że fala upałów jest już nieunikniona. Potwierdzają ją wszystkie tworzone w IMGW prognozy.
8: Prognozy synoptyczne i modele numeryczne na tą chwilę są zgodne, że te temperatury, które aktualnie widać, będą nam towarzyszyć.
1: Niewykluczone, że w weekend padnie też rekord najwyżej odnotowanej w Polsce temperatury w historii pomiarów. Ostatni padł w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie w 1921 roku. Termometry pokazały wtedy 42 stopnie. O tym, jak na tę chwilę wyglądają prognozy pogody u nas w regionie, powie Państwu Ania Czytowska.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A w tej chwili 27 stopni na termometrach w regionie, do tego bardzo dużo słońca. Temperatura maksymalna dziś to prawie 30 stopni. A kiedy przekroczy 30? Już jutro. 30 stopni do 31 jest prognozowane. W sobotę 34, w niedzielę 38, a w niedzielę to nawet 39 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
10: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za urzędem gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
9: Po reklamie.

Na zegarach już 11:12, słuchają Państwo Radia Nadzieja, a przed nami już sprawdzam na zegarze 4 minuty rozmowa z Adamem Frankowskim, dyrektorem Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.

0: złożonych później. Rolnicy również otrzymają dopłaty, w tym, że będą one pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 czerwca, także ten termin już niedługo się kończy. Zachęcam Państwa do upewnienia się, że wnioski zostały prawidłowo wypełnione oraz przede wszystkim wysłane.
1: To jak można złożyć wniosek?
0: Zarówno wniosek, jak i zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym takich jak załączniki, można złożyć za pomocą aplikacji e-wniosek plus, dostępnej poprzez platformę usług elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca płatności bezpośrednie i obszarowe za 2025 rok. Ile do tej pory agencja przekazała środków?
0: Szanowni Państwo, na dzień 23 czerwca bieżącego roku Podlaski Oddział Regionalny zrealizował niemalże w 100% płatności na łączną kwotę przekraczającą 1 miliard 144 milionów złotych, jeśli chodzi o płatności obszarowe. W sumie przekazaliśmy rolnikom już ponad 1 700 milionów złotych. Mam tu na myśli płatności ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub szczególnymi ograniczeniami, tak zwane płatności ONW. Płatności również do dobrostanu zwierząt, a także płatności zalesieniowe.
1: Niedawno w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona portalowi Rolnika. Proszę więc powiedzieć, czym jest portal Rolnika?
0: Tak, 15 czerwca bieżącego roku w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona portalowi Rolnika, innowacyjnemu na skalę europejską projektowi cyfrowemu. Celem projektu jest zmodernizowanie sposobu komunikacji pomiędzy rolnikami a instytucjami publicznymi. Zgodnie z harmonogramem projektu system ma być dostępny od 30 czerwca bieżącego roku.
1: Jaki jest cel tego portalu? Co on ułatwi rolnikom?
0: Jeśli dziś chcemy zatrzymać młodych ludzi w gospodarstwach, musimy im zaoferować coś więcej. Musimy ich do tego zachęcić, nie tylko wsparciem finansowym, lecz także rozwiązaniami technologicznymi na miary XXI wieku. Chcemy, żeby portal Rolnika był narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji przez konsolidację różnych podmiotów, usług. Tworzymy centrum zarządzania gospodarstwami. Portal także stanie się centralnym punktem obsługi rolników, uprości procedury administracyjne, umożliwi także szybki dostęp do informacji oraz usprawni załatwianie spraw. Platforma będzie gromadzić komunikaty dotyczące działalności instytucji rolniczych oraz informacje o realizacji i planowanych programach wsparcia. W jednym miejscu rolnicy będą mogli uzyskać dostęp do wielu aplikacji, a także wniosków elektronicznych, a także do zintegrowanych danych dotyczących swoich gospodarstw.
1: Młodzi rolnicy wciąż mogą ubiegać się o premię w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych w ramach wsparcia na start. Kto może ubiegać się o to wsparcie?
0: Zgadza się. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 1 czerwca bieżącego roku do 30 lipca bieżącego roku poprzez platformę usług elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O taką premię mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy spełniają następujące kryteria. Jednym z nich jest warunek ukończenia 18 roku życia i ich wiek nie może przekraczać więcej niż 40 lat. Rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej. Osoby te muszą posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Płatności. Muszą także posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przy przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako osoby kierujące, albo zobowiążą się do uzupełnienia z tych kwalifikacji.

0: kwalifikacji z wyłączeniem stażu pracy w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnienie kwalifikacji najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy. Wnioskodawcy muszą ponadto złożyć biznesplan spełniający warunki określone w regulaminie naboru wniosków oraz zobowiązać się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym, niezależnie od daty zawarcia umowy.
1: Od czego uzależnione jest otrzymane wsparcie i jego wysokość?
0: Pomoc przyznawana jest w formie ryczałtowej w kwocie 300 tysięcy złotych w przypadku prowadzenia lub planowanego prowadzenia produkcji zwierzęcej, a także w 200 tysięcy złotych w pozostałych przypadkach.
1: Na co można przeznaczyć otrzymane fundusze?
0: Pomoc przyznawana jest na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Fundusze można przeznaczyć na inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży. Można przeznaczyć również na zakup nieruchomości rolnych, także na zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, również na inwestycje w nasadzenie trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich. Środki finansowe wynikające z tego dofinansowania można również przeznaczyć na zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, a także przygotowania ich do sprzedaży. Można również środki finansowe też przeznaczyć na zakup wartości niematerialnych i prawnych o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok. To przykładowo mogą to być programy komputerowe.
1: Do 10 lipca przyjmowane są wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Kto może ubiegać się o wsparcie?
0: Beneficjentami wsparcia, o którym mówimy, mogą być rolnicy, producenci rolni, którzy używają materiału siewnego do siewu lub sadzenia materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany.
1: Na co i w jakiej wysokości można te wsparcie otrzymać?
0: Wsparcie finansowe można przeznaczyć do zbóż takich jak jęczmień, pszenica, orkisz, pszenżyto, żyto, także do roślin strączkowych, takich jak bobik, groch siewny, łubin, wyka siewna, a także do ziemniaków. Stawki dopłat określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie stawek dopłat do 1 hektara powierzchni gruntów ornych, obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany i stawki dopłat wynoszą dla materiału siewnego konwencjonalnego 65 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 115 zł w przypadku roślin strączkowych, 350 zł w przypadku ziemniaków. Stawki dopłat do materiału siewnego ekologicznego wynoszą 78 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych, 138 zł w przypadku roślin strączkowych, 420 zł w przypadku ziemniaków. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać za pośrednictwem formularza wniosku na stronie Portal Rolnika. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.
1: Zbliża się okres rozliczenia KPO. Kto jeszcze może złożyć wnioski o płatność i z jakich działań?
0: W odpowiedzi na postulaty, prośby rolników, przedsiębiorców, a także samorządów. Ministerstwo Rolnictwa, wsłuchując się w te postulaty, zdecydowało o przesunięciu terminów na zakończenie inwestycji i złożenie wniosków o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, między innymi dla działania trzeciego, wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury. Rolnicy zyskali czas na rozliczenie i poniesienie kosztów do dnia 31 lipca bieżącego roku. Jednocześnie nadal obowiązuje termin 30 czerwca bieżącego roku na realizację przedsięwzięć w ramach wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0, ale to tylko dla umów zawartych w ramach drugiego naboru, który odbył się w 2025 roku. Zachęcam do rozliczenia wniosków i podpisania umów.
1: Jaka kwota wsparcia w ramach KPO trafiła na dzisiaj do podlaskich rolników?
0: Na dzień 24 czerwca bieżącego roku wypłacono około 170 milionów złotych i zakończono obsługę 5600 wniosków o płatność.
1: Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Działu Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
2: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: A to jest upalny czwartek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja za 20 minut południa, za 5 minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Małgorzata pyta, jakiego przyimka użyć w zwrocie poleć nas na Google, czy też w Google. No właśnie, jeżeli ten ktoś, kto poleca, jest wewnątrz, to może w tym Google może polecać też kogoś jeszcze. A polecić na Google, co wydaje mi się trochę zręczniejsze, też trochę zbyt skrótowo brzmi. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby w Google'ach, tak odmieniam już tę formę, żeby gdzieś tam umieścić jakąś uwagę na nasz temat, pewnie pozytywną także. I w tym Google trzeba kogoś tam umieścić, no pozytywnie właśnie. Więc poleć nas na Google. Nie brzmi bardzo źle, choć wszystkie te nowe formy wywołują pewien rodzaj wątpliwości, czy rzeczywiście. To tak jak czy w komputerze, czy na komputerze, także mamy pewne wątpliwości. W internecie, czy na internecie, no jednak w internecie. I jeżeli używamy formy na Google, to tak jakbyśmy używali tej formy Google w charakterze jakiegoś terenu, przestrzeni, a w Google jakby to było coś zamkniętego, w jakimś miejscu już wyraźnie określonym. I jedno i drugie prawdopodobnie czeka na sankcjonowanie przez użytkowników. Jeżeli użytkownicy wybiorą na Google, to pewnie tak się będzie mówiło. Wszystko zależy od tego, jaką frekwencję wywołają użytkownicy. Jak ja bym powiedział, chyba w Google jednak.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

0: anioł pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi polskiej, w środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam. Zbyt się szafuje z zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł, ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala was Chrystus. To jest to orędzie dobrej nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez 2000 lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanymstoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach Funduszy Unii Europejskiej. Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Niemal 150 tysięcy dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego już jutro rozpocznie wakacje. W związku z tym przedstawiciele instytucji i służb czuwających nad bezpieczeństwem spotkali się, aby przypomnieć o najważniejszych zasadach w czasie wakacji. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski apelował nie tylko do uczniów, ale też do ich rodziców.
1: Rozsądek nie psuje wakacji. Rozsądek nie psuje wesołej i sympatycznej wakacyjnej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do rodziców dzieci, którzy od najbliższego piątku rozpoczną wakacje. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały.
0: W czasie wakacji kontrolę będzie pełnił m.in. sanepid, o czym mówi Maria Siewko, podlaski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku.
2: W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku i w zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. Kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność.
0: Nad bezpieczeństwem odpoczywających będą czuwali także podlascy policjanci, strażacy, podlaski kurator oświaty czy Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego.

0: Polska coraz wyraźniej zaznacza się na światowej mapie kulinarnej, a krajowe restauracje regularnie trafiają do słynnego przewodnika Michelin. Choć tylko lokal w Krakowie ma 2 gwiazdki, to jedną gwiazdkę Michelin ma 10 restauracji w kraju. Są wśród nich 4 lokale z Warszawy, 2 z Wrocławia i po jednym z Pszczyny, Gdańska, Kościeliska i Poznania. Ta ostatnia obroniła swoją gwiazdkę 4. rok z rzędu. W najnowszym wydaniu przewodnika znalazło się około 200 restauracji z całej Polski. Wczoraj wręczono wyróżnienia dla lokali z województw wielkopolskiego, lubuskiego. Agata Pluta z jednej z restauracji wskazuje, że obecność w przewodniku wyraźnie przekłada się na większą liczbę gości w dużej części z tych lokali.
1: Mamy wielu gości, które widzę, że

0: krążą po całej Polsce, szukając tych restauracji, które mają albo biba, albo wyróżnienie, albo gwiazdkę Michelin. I każdego dnia po prostu tych gości tutaj u nas widzimy.
1: Gwiazdki Michelin pozostają najwyższym międzynarodowym symbolem jakości i kunsztu kulinarnego. Sam przewodnik uznawany jest za najbardziej wpływową publikację w branży gastronomicznej.

Fala upałów przetacza się przez Europę. W Belgii został pobity 50-letni rekord. Temperatura przekroczyła 35 stopni. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 1976 roku, a słupki rtęci przekroczyły 35 stopni po raz drugi od 80 lat. W najbliższych dniach ma być jeszcze goręcej. Królewski Instytut Meteorologiczny informował o możliwych 39 stopniach pod koniec tygodnia, ale teraz przekazuje, że może to być nawet 40 stopni. Z powodu fali upałów część pociągów została odwołana, a na południu zawieszony został transport dzieci do szkół autobusami. W samej Brukseli zostały skrócone lekcje w szkołach, a wcześniej zamykane są także przedszkola i żłobki. My się przygotowujemy także na falę upałów, która już dociera do naszego kraju, ale najbardziej gorąco będzie kiedy? W niedzielę i w poniedziałek, kiedy zbliżymy się u nas w regionie do 40 stopni.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Aż 70% wszystkich głosów z Polski w konsultacjach projektu Right to Stay pochodziło z województwa podlaskiego, podkreślił marszałek Łukasz Prokorym, podsumowując swoją dwudniową wizytę w Brukseli. Marszałek uczestniczył w konferencji zatytułowanej Bezpieczeństwo i odporność gospodarcza regionów wschodnich Unii Europejskiej. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele instytucji unijnych, samorządów oraz regionów wschodniej flanki Unii Europejskiej, dyskutując m.in. o bezpieczeństwie i przyszłej polityce spójności, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: W tej konferencji wzięła udział główna dyrektor do spraw regionów TEMIS Christofidou, była pani komisarz Danuta Hibner, byli przedstawiciele regionów od Łotwy przez Polskę do Grecji. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, o funduszach na nową politykę spójności. Niezwykle ważne wydarzenie. Na ręce komisarza Rafaela Fito złożyłem mój wniosek o zmianę w pakcie migracyjnym w zakresie tego, aby regiony graniczne z Białorusią i z Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję.
1: Marszałek mówił też o przedsiębiorcach z regionu, którzy jego zdaniem powinni otrzymać pomoc z Unii Europejskiej ze względu na położenie geograficzne regionu.
2: Jest to kolejny krok, aby tworzyć nowe, przede wszystkim nie tylko fundusze europejskie, ale też nowe prawo. Prawo związane chociażby z tym, aby nasi przedsiębiorcy mieli w niej tak zwaną premię za trudne sąsiedztwo, premię za tą odporność na wschodniej granicy Unii Europejskiej. O tym mówiliśmy, żeby pomoc publiczna dla naszych przedsiębiorców była zwiększona o co najmniej 10-15%.
1: W trakcie wizyty marszałek przekazał również pisma do najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Rafaela Fitta. Dotyczą one propozycji zmian w pakcie o migracji i azylu, zakładających stałe zwolnienie regionów graniczących z Białorusią i Rosją z mechanizmu relokacji.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Województwo podlaskie zachęca turystów do odwiedzin regionu podczas tegorocznych wakacji. Władze samorządu zaprezentowały dwa projekty wspierające rozwój turystyki. Pierwszy z nich to program PISANAREF – Szlak aktywnej turystyki wodnej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój bazy noclegowej, gastronomii oraz wypożyczalni sprzętu, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem PISANAREF, pracuje komitet monitorujący. Jest to jedyny projekt turystyczny, który dostał dofinansowanie krajowe. Jest o wartości około 130 milionów złotych, 3 województwa. Również nam zależy, aby on umożliwiał rozwój naszych przedsiębiorców, którzy mają swoje stanice, swoje miejsca noclegu, swoje punkty turystyczne właśnie na tej trasie.
1: Podczas konferencji przypomniano o kolejnej edycji podlaskiego bonu turystycznego. Pobyty będą realizowane od 1 lipca do 31 sierpnia, a pula środków to 900 tysięcy złotych. Dofinansowanie w kwocie ponad 22 milionów złotych trafi do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ponad 17 milionów złotych to środki z funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Inwestycja ma poprawić infrastrukturę oraz rozwinąć nowoczesne usługi świadczone dla przedsiębiorców. Marszałek Łukasz Prokorym ocenił, że to kolejny ważny krok w rozwoju parku.
2: Będzie hala, będzie przestrzeń open space, studio nagraniowe, ale także usługi z zakresu szkolenia z dziedziny takich jak AI, cyberbezpieczeństwo. Wszystko dla naszych przedsiębiorców. Również my jako władze województwa czekamy, jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa. Chcemy ją do końca roku zaktualizować. Jesteśmy otwarci na pomysły właśnie takich podmiotów, które łączą biznes, łączą otoczenie biznesu, bo to, co Państwo nam zgłosicie, to potem będzie miało odzwierciedlenie w naszej części regionalnej planu partnerstwa krajowego regionalnego, czyli w tej części, którą my jako województwo będziemy wydatkować w perspektywie 28-34.
1: Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, mówiła o roli, jaką ta jednostka pełni w rozwoju gospodarczym regionu.
3: 1 lipca 2026 będziemy obchodzili 15 urodziny. Rozwijamy się od pierwszego dnia funkcjonowania parku, powołania jednostki. To około 40 milionów złotych udzielonej już pomocy de minimis mikro, małym, średnim przedsiębiorcom. To ponad 250 rezydentów naszego technoparku. Corocznie mieszka z nami, rozwija swoje firmy ponad 60 spółek. To ponad 440 wyinkubowanych technologicznych startupów.
1: Projekt ma zostać ukończony w 2028 roku.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
4: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
0: Po reklamie.

0: Jest 13, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Blisko 50% tyle wynosi zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża. Rada Warszawy zajmuje się dziś skandalem, do jakiego doszło w Szpitalu Południowym. Jak w Łomży zostaną powitane wakacje, to sprawdzimy na koniec wiadomości. Średnie zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża w pierwszych dniach to blisko 50%, informuje nas Polregio. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowano, osiągnęła 77% napełnienia składu. To w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka. Przewoźnik zaznacza, że budowanie potoków pasażerskich w miejscu, gdzie kolej wraca po długiej przerwie, to proces długofalowy, a zmiana nawyków transportowych mieszkańców trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, mówi rzecznik Polregio. Karol Jakubowski.
2: Planowanie połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend, jeśli chodzi o zainteresowanie podróżnych. Od razu po uruchomieniu nowej oferty widzimy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, ale także osoby podróżujące w pełnej relacji między Białymstokiem do Łomży i do Ostrołęki.
1: Przypomnijmy, że regularne połączenia kolejowe na linii Łomża-Białystok rozpoczęły się 14 czerwca.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Rada Warszawy zajmuje się dziś nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Wysłuchała informacji prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i odpowiedzialności tych, którzy według doniesień portalu Zero.pl korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
4: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Malinowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów saloniku VIP.
1: Na sesji zaplanowano też absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Brak absolutorium oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, a także Lewica. Rzeczniczka tego ugrupowania Anna Maria Żukowska argumentowała, że prezydent Warszawy nie wypełnił obowiązków w zakresie nadzoru nad szpitalami.
5: Nasz zarząd podjął decyzję o tym, żeby w tym roku nie udzielać absolutorium panu Rafałowi Trzaskowskiemu, nie skwitować wykonania jego obowiązków, gdyż tych obowiązków naszym zdaniem w zakresie nadzoru, w zakresie funkcji kontrolnej nad szpitalami warszawskimi, tej funkcji swojej niestety nie dopełnił.
1: Sprawą Szpitala Południowego zajmują się także prokuratura i NIK. Trzęsienie ziemi w Wenezueli to katastrofa o szerokim zasięgu. Władze tego kraju potwierdziły śmierć 32 osób. Jest 700 rannych. Amerykańska służba geologiczna przewiduje jednak, że ofiar będzie znacznie więcej. Na skutek wstrząsów zawaliły się budynki w stolicy Wenezueli. Ratownicy przeszukują gruzowiska. Z całego świata płyną deklaracje pomocy i kondolencje.
6: Dwa potężne trzęsienia ziemi nastąpiły w odstępie 39 sekund. Pojawiły się też silne wstrząsy wtórne.
7: Są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
6: Tłumaczy geolog profesor Jerzy Żaba. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli powiedział, że trzęsienie ziemi było odczuwalne w kilku regionach kraju. Ludzie uciekali z kołyszących się budynków. Wiele zawaliło się w Caracas. Nie było prądu. Cały czas trwają działania służb ratowniczych, ale brakuje rąk do pracy i sprzętu. Noc utrudnia działania. Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc. Narzekają ratownicy. Pomoc zaoferowało wiele państw, w tym Stany Zjednoczone. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy.
1: O szczegółach mówiła Agata Król.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ścianka wspinaczkowa, Dmuchańce, pokaz szermierki, stoiska kół gospodyń wiejskich i wata cukrowa. Między innymi tak będzie wyglądać jutrzejsze rozpoczęcie łomżyńskich wakacji w Parku Jana Pawła. Zapraszamy całe rodziny, bo każdy znajdzie coś dla siebie, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
8: Park letni zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie duża, bogata oferta dla wszystkich, także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo.
1: Na uczestników czekają też animacje, warsztaty, pokazy formacji tanecznych i sztuk walki, strefy sportowe czy spotkania ze zwierzętami.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Koniecznie tylko zabieramy ze sobą czapki, a także butelkę wody, bo jutro również będzie gorąco. Dziś 29 stopni to temperatura maksymalna, jutro 30 w nocy. Temperatura spadnie do 15, ostrzegamy przed weekendem i początkiem kolejnego tygodnia. W sobotę 34, w niedzielę 38, a w poniedziałek 39 stopni w naszym regionie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Po reklamie.

0: Około 60% mniej surowca trafiło do nas do tej pory przez system kaucyjny. Tak mówił na naszej antenie prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży, Bartosz Niebrzydowski. Podkreśla jednak, że ta strata będzie jeszcze większa ze względu na to, że jesteśmy dopiero na początku okresu letniego, kiedy to zwiększa się sprzedaż butelek plastikowych.
1: Przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą oddawane w butelki. To jest to, czego spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego to zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
0: Prezes ZGO dodaje, że sprawdzą się również szacunki dotyczące poniesionych strat finansowych w związku z systemem kaucyjnym, a przypomnijmy, że chodzi o kwotę 4 milionów złotych rocznie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podległej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Sielnicki, a Adam Byglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Byglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
1: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
0: Prezes Wojciech Sielnicki ocenia, że PKS Nowa ma potencjał, aby się rozwijać.
2: Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury. Struktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa.
0: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nowa będzie prostsze, jeśli od przyszłego roku obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środki z funduszu, którego celem jest dopłacanie do nierentownych linii lokalnych, tymi środkami dysponują wojewodowie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Reprezentacja Czech przegrała z Meksykiem 0-3 w meczu zamykającym zmagania w grupie A piłkarskich Mistrzostw Świata. Chociaż do przerwy na legendarnym stadionie Stadio Azteca utrzymywał się bezbramkowy remis, w drugiej połowie współgospodarze turnieju wypunktowali rywali, a to spotkanie obejrzało na żywo ponad 80 tysięcy widzów. Meksykanie awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca i imponującym bilansem 3 zwycięstw. Jan Banaś, był reprezentant Polski, który w latach 70. grał w lidze meksykańskiej, jest zdania, że współgospodarze mundialu prezentują się jako bardzo skuteczni gracze, ale też prezentują się bardzo efektownie.
1: Bardzo dobrze. No, kibicuję im, oczywiście, że kibicuję, ale grają bardzo dobrze. Mają szansę, ale trzeba skorzystać z tego.
0: W 1978 roku podczas Mistrzostw Świata w Argentynie Polacy pokonali Meksyk 3-1 w fazie grupowej. W biało-czerwonych barwach grał wtedy Bogdan Masztaler, który chwali współgospodarzy, zwraca uwagę na to, że najtrudniejsze mecze dopiero przed nimi.
2: Liga jest dosyć silna i oni grają do tyle, na ile się ich oczekiwało. Myślę, że jak przyjdą silniejsze drużyny, to ich rozsycują. Ja mówię o powiedzmy ze Francji, Hiszpanii, czy Brazylii, czy też Anglii. Idą na razie tak jak Stany Zjednoczone, mieszanka pomiędzy techniką a siłowym graniem. Wiedzą, co robić na boisku.
0: Dla Czechów, którzy rywalizację grupową kończą z zaledwie jednym punktem z ostatniej pozycji, to już koniec przygody z mundialem.

0: Urząd Miasta Ostrołęki zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie internetowej, która dotyczy trzech ważnych dla rozwoju miasta tematów. Pytania mają związek ze zbliżającą się aktualizacją strategii rozwoju Ostrołęki. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska wyjaśnia, iż mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w temacie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i odporności miasta na sytuacje kryzysowe oraz rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych.
1: Opinie te oraz doświadczenia i pomysły są dla nas niezwykle cenne, ponieważ to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie działania mogą poprawić jakość życia w Ostrołęce. Celem ankiety jest właśnie poznanie opinii mieszkańców na temat najważniejszych potrzeb, wyzwań i oczekiwanych działań, które powinny być uwzględnione w planowaniu rozwoju miasta. Szczególnie istotne jest dla nas zebranie głosów dotyczących tego, w jaki sposób prowadzić zmiany energetyczne i gospodarcze tak, aby były one korzystne dla mieszkańców, wzmacniały bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz wspierały sprawiedliwą transformację Ostrołęki.
0: Odpowiedzi mieszkańców mają pomóc lepiej określić priorytety działań miasta.
1: Ankieta ta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczych zestawień i wniosków. Składa się z 13 pytań, wypełnienie jej zajmuje kilka minut, a pozwala mieć realny wpływ na rozwój naszego miasta.
0: Ankietę można wypełnić na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta albo na profilach Ostrołęki w mediach społecznościowych.

0: Jest już ponad 160 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prawie 1000 osób jest rannych. I to nie jest bilans ostateczny. Strażacy przeszukują gruzowiska budynków, które zawaliły się na skutek wstrząsów. Były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, Paweł Frontczak, mówił, że praca strażaków po trzęsieniu ziemi jest kluczowa dla pomocy poszkodowanym i poszukiwania ofiar.
1: Oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Jest to na pewno tytaniczna praca.
0: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno zaraz po drugim. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Wstrząsy były odczuwalne w wielu częściach kraju, ale do największych zniszczeń doszło w stolicy Wenezueli, Caracas. Według amerykańskiej służby geologicznej to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten kraj od 1900 roku.

0: Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Jest 14. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Cała Europa, w tym także Polska, mierzą się z falą upałów. Czesi szukają sposobów na gorączkę w szkołach i przedszkolach. Sprawdzimy też, czy mieszkańcy chętnie korzystają z pociągów, które niedawno wróciły w naszym regionie. W Łomży są już teatry z całego świata. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Walizka. Czesi zmagają się z falą upałów. Przed południem temperatura w Pradze przekroczyła 32 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze cieplej. W ostatnich dniach roku szkolnego szkoły i przedszkola szukają sposobów, aby zapewnić dzieciom choć odrobinę ochłody.
3: W tym roku upały zaczęły się później, ale są znacznie bardziej intensywne. Mówi Lucja Sklenarikowa z praskiego przedszkola Meziszkolska. Nasz budynek to kontenerowa konstrukcja bez klimatyzacji. Korzystamy z wentylatorów i wietrzymy salę wcześnie rano, zanim zrobi się gorąco. W ciągu dnia staramy się wychodzić z dziećmi do parku albo nad wodę, żeby znaleźć cień i schronić się przed słońcem. Właśnie jesteśmy nad stawem, gdzie dzieci mogą pod naszym nadzorem schłodzić się w wodzie. Wcześniej byliśmy na lodach. Wykorzystujemy ostatnie dni roku szkolnego na wycieczki i zajęcia na świeżym powietrzu. Urozmaicamy ten czas. Według prognoz kolejne dni będą jeszcze gorętsze. Na weekend w wielu regionach Czech wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. Niewykluczone, że padnie nowy krajowy rekord temperatury. Obecny z sierpnia 2012 roku wynosi 40,4 stopnia.
2: O szczegółach mówił Wojciech Stopba.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Średnie zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża w pierwszych dniach to blisko 50%, informuje nas Polregio. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowano, sięgnęła 77% napełnienia składu w popołudniowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka. Przewoźnik zaznacza, że budowanie potoków pasażerskich w miejscu, gdzie kolej wraca po długiej przerwie, to proces długofalowy.
4: Już sam początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend, jeśli chodzi o zainteresowanie podróżnych. Od razu po uruchomieniu nowej oferty widzimy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, ale także osoby podróżujące w pełnej relacji między Białymstokiem do Łomży i do Ostrołęki.
2: Przypomnijmy, szanowni państwo, że regularne połączenia kolejowe na linii Łomża-Białystok rozpoczęły się 14 czerwca. 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży oficjalnie rozpoczęty. Za nami pierwszy spektakl Bibuła w Tapczanie, który wystawili artyści z Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku. Kolejne grupy aktorskie będą prezentować swoje umiejętności do niedzieli, również w spektaklach plenerowych. Dyrektor Teatru Lalki Aktora w Łomży oraz festiwalu Jarosław Antoniuk podkreśla, że do festiwalu zgłoszono ponad 300 przedstawień, co świadczy o dużej marce imprezy.
5: Przede wszystkim tak, znakomicie festiwal jest promowany na świecie poprzez różne agendy teatralne, poprzez też nasze kontakty teatralne, bo przecież zrealizowaliśmy już 38 edycji festiwalu, ale ten festiwal też ma swój prestiż w Europie, na świecie. Tutaj mogę powiedzieć śmiało, że chyba żaden z festiwali teatralnych w Polsce nie ma aż tylu zgłoszeń. Mnie to cieszy, że do niewielkiego miasta chcą przyjeżdżać bardzo znane grupy.
2: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że festiwal ma dla miasta bardzo duże znaczenie.
6: Miasto Łomża ma szczęście, że odbywa się u nas Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. To wielkie święto teatru, uczta artystyczna dla naszych mieszkańców. Kilka dni możliwości uczestniczenia w spektaklach na najwyższym światowym poziomie, bo przyjeżdżają do Łomży teatry z całego świata. Mieszkańcy naszego miasta nie muszą wyjeżdżać do innych większych miast, żeby uczestniczyć w tak wielkich wydarzeniach. Walizka to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.
2: Festiwal jest objęty honorowym patronatem minister kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa podlaskiego i prezydenta Łomży. Wśród fundatorów nagród dla najlepszych uczestników są także starosta łomżeński i wójt gminy Łomża.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: 29 stopni na termometrach w regionie i to już jest temperatura maksymalna. W nocy temperatura spadnie do 15 stopni, a jutro bardzo podobnie jak dziś, czyli 30 stopni. Przed nami także bardzo gorący weekend. Na termometrach w sobotę 34, w niedzielę 38 stopni.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

10 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Radia Nadzieja w czwartek, 25 czerwca. Przed nami audycja z cyklu Bezpieczna Gmina. Na ten cykl audycji zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
1: Dzień dobry, witam Państwa w trzecim odcinku naszej audycji z cyklu Bezpieczna Gmina. Dzisiaj naszym gościem jest pani Małgorzata Kozicka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża. Dzień dobry, pani kierownik.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy bardzo serdecznie.
1: Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest w Polsce system pomocy społecznej, system opieki społecznej. Jak on jest rozbudowany? Gdzie szukać pomocy?
2: System pomocy społecznej to zespół instytucji, jak również narzędzi i świadczeń. Instytucje to inaczej ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, czy też instytucje pomocowe typu wojewódzki ośrodek profilaktyki, terapii i uzależnień, poradnie psychologiczne.
1: Sporo jest instytucji, gdzie możemy szukać jakiejś pomocy i jak rozumiem, wszędzie pracują odpowiednio wykwalifikowane osoby w tym temacie.
2: Powinny pracować wykwalifikowane i najczęściej tak jest, że osoby, które pracują w tych instytucjach, to nie są osoby przypadkowe, to są osoby, które chcą nieść pomoc profesjonalną, więc są one przygotowane, przeszkolone, ciągle się doszkalają, oni mają pomagać. Żeby dobrze pomagać, trzeba być przeszkolonym, trzeba być skuteczny w tej pomocy,
1: Trzeba być kompetentnym przede wszystkim. Tak. No i właśnie o takie wasze kompetencje jako ośrodka pomocy społecznej chciałem zapytać. Taki temat, który no często jest, wiadomo, tematem tabu w rodzinach, ale wy rozumiem macie możliwości, żeby do tego docierać. Chodzi mi mianowicie oczywiście o przemoc domową. Czy to jest wciąż spory problem w Polsce? Czy też może coś się zmieniło? No, kiedyś pamiętam, że często w telewizjach, w gazetach czytało się o jakichś takich sytuacjach. Czy teraz jest lepiej?
2: Panie redaktorze, jeśli chodzi o czy jest lepiej i jak to wygląda w Polsce, to co słyszymy, to co widzimy, co media nam przekazują.
1: Niektóre przykłady są bardzo takie
2: Są bardzo drastyczne i to trzeba powiedzieć, że coraz więcej jest tych drastycznych. Może to jest i taki sposób mediów, żeby to tak ukazywać. Aczkolwiek na terenie gminy Łomża, współpracując w Ośrodku Pomocy Społecznej z innymi instytucjami, wygląda to, bym powiedziała, lepiej. Nie chciałabym powiedzieć, że nie ma takich sytuacji, ale z takimi drastycznymi się nie spotkaliśmy, aczkolwiek przemoc w rodzinach, przemoc, gdzie dzieci są dotknięte przemocą ze strony rodziców, istnieje. Nie jest może to tak duża skala przemocy, ten problem jest, ale nie jest to duża skala przemocy, nie jest to drastyczna przemoc, tak? Jest to przemoc, dotyka ona dzieci, bo bardzo często nie występuje ona jakby z jednej definicji, tak? Nie jest to tylko przemoc fizyczna, najczęściej jest ona łączona, przemoc fizyczna z przemocą ekonomiczną, czy też z przemocą typu zaniedbanie.
1: Przemoc psychiczna pewnie też istnieje. Pani kierownik, właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda systemowo? Wy się dowiadujecie, dostajecie jakiś donos, że w jakiejś rodzinie coś nie gra, że jest problem i wy wtedy dopiero możecie interweniować, czy jakby sami z siebie też możecie przyjść do jakiegoś domu i skontrolować sytuację?
2: Bardzo często bywa tak, że pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej dostają taką informację, czy też od rodziny, czy też od sąsiadów, czy też ze szkoły. I ważnym jest to, żeby widzieć i reagować. Bo jeśli widzimy i reagujemy, wówczas mamy możliwość pomóc takiemu dziecku, młodzieży. Jeśli udajemy, że nie widzimy, trudno nas obwiniać, że nie pomożemy, tak? Bo sąsiad widzi, ale nie reaguje. No, pracownik jest w terenie, pracuje w środowisku, ale nie zawsze zauważy tę szczególnie przemoc, która istnieje na początku. Czy to psychiczna, której nie widać.
1: Czyli to ludzie muszą najpierw reagować, sąsiedzi, rodzina, którzy
2: mają wszyscy musimy reagować. Ten, kto widzi, musi reagować. Nie może zostać biernym.
1: A wy jak

0: walczy. No bo niebieska karta, wiadomo, jest ta procedura, zakładacie taką niebieską kartę, ale czy ta osoba, która jakby dopuszcza się przemocy, potem może się zresocjalizować według tej procedury?
1: Może się zresocjalizować. Przede wszystkim dbamy o to, żeby w danej rodzinie wprowadzić asystenta rodziny. Tego asystenta można dwojako go wprowadzić. Poprzez skierowanie przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, bądź też dyrektora ośrodka pomocy społecznej, jak też sądownie. Sąd może nakazać, żeby w danej rodzinie rozważyć możliwość wprowadzenia asystenta rodziny, jeśli takie okoliczności zaistnieją. Najczęściej i tak jest praktykowane w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża, że asystent jest przydzielany dla danej rodziny i pracuje z daną rodziną. Pracuje w ten sposób, żeby dziecko mogło zostać w tej rodzinie, żeby nie było konieczności umieszczenia dziecka czy też w pogotowiu rodzinnym, czy w rodzinie zastępczej. On ma pracować, żeby dziecko mogło być w rodzinie, ażeby rodzice w międzyczasie zauważyli problem, podjęli się działań naprawczych swojego problemu, to znaczy, jeśli jest alkohol, podjęli leczenie, tak? Czy to w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, czy też w innym ośrodku, w innej miejscowości, nie musi to być w Łomży koniecznie, ale żeby te działania poszły. I chcę zaznaczyć, że bardzo często tam, gdzie mamy przemoc w rodzinie i tam, gdzie mamy asystenta w rodzinie, to nie tylko jest alkohol. Są też i inne
0: używki,
1: są też inne powody, dla których ten asystent musi być, bo to są również różne zaniedbania ze strony rodziny, czy też zaniedbania wynikające ze stanu zdrowia, i nie mówię tutaj o uzależnieniach alkoholowych, ale ze stanu zdrowia, czy to psychicznego, czy też z innego powodu, więc bardzo ważną rolą jest, żeby ten asystent do tej rodziny wszedł, pracował z tą rodziną, i starał się, żeby to dziecko w tej rodzinie zostało.
0: No bo tak jak sama nazwa wskazuje, wy jesteście instytucją pomocy społecznej, macie pomagać, a nie od razu jakby...
1: Nie od razu szukać...
0: karać te rodziny.
1: Tak. Ich bym powiedziała, najszybszych rozwiązań, to znaczy dziecko umieszczamy i jest dobrze. Nie jest dobrze.
0: Ale jeśli nie będzie poprawy, to oczywiście nawet odebranie praw rodzicielskich potem wchodzi w grę.
1: Asystent rodziny, pracując z rodziną, widząc, czy pogłębiający się problem, czy różne symptomy, które wskazują, że trzeba rozszerzyć tutaj katalog osób, żeby pomóc tej rodzinie, występuje z wnioskiem do sądu o skontrolowanie władzy rodzicielskiej. I wówczas tutaj wchodzi kurator ze strony sądu i on też przygląda się rodzinie i też pisze opinie na temat rokowania, czy są rokowania, czy nie są rokowania. On współpracując z asystentem też dąży do tego, żeby to dziecko pozostało w tej rodzinie, ale bywa i tak, że musimy podjąć tę trudną decyzję i to dziecko zabezpieczyć poprzez umieszczenie w innej rodzinie, a tej rodzinie pozwolić, dać czas, żeby zadbała o swoje zdrowie, czy też psychiczne, czy też w kontekście uzależnień alkoholu.
0: Właśnie o ten alkohol chciałem dopytać, bo pani kierownik powiedziała, że to nie jest jedyny problem, ale chciałem się skupić właśnie na uzależnieniach też w tym temacie. Czy to może być też tak, że kiedy rodzic pije, albo kiedy rodzic z jakichś innych używek korzysta, chociażby narkotyków, to czy dziecko, które się na to napatrzy, potem po latach też może wpaść w uzależnienie? Czy to jest taki dla niego drogowskaz, że skoro tata, czy skoro mama są nałogowcami, to nie jest nic złego i ja też potem po to sięgam?
1: Dlatego tak ważne jest działanie, szybkie działanie i włączenie dużo instytucji, żeby dać szansę dziecku na przyszłość jednak nie sięgnąć po tą używkę. Oczywiście można mówić, że jaki ojciec, taki syn, jaki syn, taki ojciec, możemy tutaj w
0: ale
1: ten,
0: nie ma
1: w tym kontekście,
0: po prostu na to.
1: Ale reguły nie ma i chcę wierzyć w to, że dzieci z rodzin dotkniętych używkami niekoniecznie muszą po nie sięgnąć w przyszłości. Jest takie ryzyko, ale to od nas również zależy, od tych ekspertów, którzy działamy poprzez te instytucje, żeby pomóc jak najszybciej, pokazać, co jest dobre, co jest złe, jaki przynosi to skutek.
0: A wy jako instytucja miewacie takie sygnały, że na przykład osoby małoletnie już nadużywają alkoholu, czy nie wiem, popalają marihuanę? Dochodzą do was takie słuchy? Możecie coś z tym robić? Czy...
1: Jeśli chodzi o alkohol i marihuanę, jak tutaj pan redaktor powiedział, to może niekoniecznie, ale jeśli chodzi o e-papierosy. Tu akurat obecnie, bym powiedziała, jest taka pseudomoda na te palenie i to palenie już właśnie w drugiej, w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Sygnały do nas dochodzą, rozmowy są przeprowadzane, ale to są w tym kierunku, bym powiedziała, uzależnienia.
0: A to też może być jakby powód tego, że rodzicom ogranicza się potem prawa rodzicielskie?

0: czyli dziecko wpadło w nauk?
1: Aż do takich drastycznych sytuacji nie doszło.
0: Nie mówię o gminie Łomży, ale tak nie mówię, doszło. Mówię nawet teoretycznie. Czy wtedy rodzic może stracić prawa rodzicielskie, jeśli dziecko wpadnie w nauk? Nie mówimy tu o rodzicach, po prostu dziecko.
1: Jestem przekonana, że tego typu używki nie spowodują. Nie mam takiego doświadczenia, żeby tego typu używka zadecydowała.
0: Co nie zmienia faktu oczywiście, że trzeba z tymi uzależnieniami wśród najmłodszych walczyć.
1: Walczyć, rozmawiać.
0: I tutaj tak na koniec właśnie chciałem też dopytać, czy te uzależnienia ogólnie, już nie pytam tylko o najmłodszych. Czy to jest taka kwestia, którą, wiadomo, można leczyć, ale czy ci, którzy mają problem, pani zdaniem ten problem widzą? Czy chcą się zmieniać, czy chcą wyjść na dobrą drogę, czy raczej z waszych doświadczeń jako pracowników ośrodka pomocy społecznej wynika, że taki człowiek nie przyjmuje do wiadomości, że jest jakiś problem?
1: Powiem na przykładzie. Klientka od 3 lat korzystająca z wszelkiej pomocy, jaką oferował jej ośrodek, czy to rzeczowa, czy to finansowa, nie widząca problemu alkoholowego u siebie i partnera, mająca 8-letnie dziecko, zaprzeczała nam przy każdej rozmowie, czy to z pracownikiem socjalnym, czy później z asystentem rodziny, bo został tam skierowany, żeby przyjrzał się rodzinie. Przez 2 miesiące zaprzeczała skutecznie. Przyszedł moment, kiedy asystent powiedział koniec, albo pani podejmie leczenie, albo niestety musimy dziecko pani odebrać dla pani dobra, bo pani musi zadbać o siebie poprzez terapię, poprzez znalezienie pracy, bo oczywiście wówczas pani nie pracowała, nie widziała celu pracy, bo pieniążki były, no tak. Bo była jakaś babcia w rodzinie, która miała emeryturkę, więc pomogła.
0: I pomogło takie ultimatum?
1: Proszę mi wierzyć, że dziecko zostało odebrane, zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Na ten okres, kiedy dziecko było umieszczone, pani dopiero po 2 miesiącach podjęła decyzję, że dobrze, idzie na leczenie. Ale to, że podjęła decyzję, to nie znaczy, że poszła. Zawsze szukała jeszcze jakichś wymówek, dla których nie stawiła się. Tutaj muszę pochwalić asystenta rodziny, który pracując z tą panią na co dzień spowodował, że ona za którymś razem skutecznie poszła na to leczenie. Następnie wystąpiła o widzenia z dzieckiem, ze swoją córeczką, bo bardzo jej zależało na tym, żeby z nią mieć kontakt, bo jak zaczęła trzeźwić, zaczęła widzieć problem. Jak zaczęła widzieć problem, że jeśli ona jest trzeźwa, partner jest pijany, to coś jest nie halo. Partner zaczął być w pewnym momencie bardzo agresywny w stosunku do niej, bo zaczął widzieć, że ona mu gdzieś tutaj ucieka, bo ona jest w innym stanie zdrowotnym, on w innym.
0: Dopytam na koniec, jak ta historia się skończyła, czy ta pani, dziecko wróciło do tej
1: pani? Po 10 miesiącach pani nie dość, że skutecznie zerwała z nałogiem, bo teraz chodzi na terapię, ale takie dzienne, gdzie podtrzymuje swoją trzeźwość, wynajęła mieszkanie, podjęła się swojej aktywizacji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej, tam uczęszcza codziennie do pracy i to jest klucz wszystkiego, odzyskała dziecko. Dla niej ta radość z odzyskania dziecka była tak ogromna, że my, którzy nie jesteśmy może tak bardzo emocjonalni, związani z tą kobietą, cieszyliśmy się jak małe dzieci, że jej się udało. I właśnie tego bym sobie życzyła i wszystkim, którzy walczą z jakimkolwiek nałogiem, z jakimkolwiek uzależnieniem, żeby mimo wszystko na ich drodze stanęły instytucje, stanęły osoby, żeby mogli wrócić jako trzeźwi obywatele i pracować, cieszyć się rodzinami.
0: Tą też pozytywną historią zakończymy dzisiejszą naszą rozmowę. Naszym gościem była pani Małgorzata Kozicka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łomża. Bardzo dziękuję pani kierownik za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy czwartek o godzinie 14:15.

0: Ścianka wspinaczkowa Dmuchańce, pokaz szermierki, stoiska kół gospodyń wiejskich i wata cukrowa. Między innymi tak będzie wyglądać jutrzejsze rozpoczęcie łomżyńskich wakacji w parku Jana Pawła II. Zapraszamy całe rodziny, każdy znajdzie coś dla siebie, tak mówiła na naszej antenie dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
1: Park letni zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie duża, bogata oferta dla wszystkich, także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo.
0: Na uczestników czekają też animacje, warsztaty, pokazy formacji tanecznych i sztuk walki, strefy sportowe czy spotkania ze zwierzętami.

0: A w Tatrach akcja Liczenie Kozic. Pracownicy Tatrzyńskiego Parku Narodowego i Słowackiego TANAP-u od 3 dni prowadzą obserwacje granic, zboczy i hal. Liczą populację ściśle chronionego gatunku kozic z lornetką. Wypatruje m.in. Grzegorz Bryniarski, leśniczy rejonu Morskiego Oka.
1: Rejon żandarmerii i Wołosynu Odkrzyżnego. Pogoda przepiękna. Coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca, za którymi słonko oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich. Wcześniej było robione, Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie.
0: A kozice w Tatrach liczone są 2 razy do roku. Podczas jesiennego liczenia przyrodnicy doliczyli się 805 osobników. Na Słowacji zaobserwowali 587 kozic, a po polskiej stronie Tatr 218. W ciągu roku liczebność kozic spadła o 15%. Jednak błąd w liczeniu może wynosić około 10%. Współcześnie polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone wspólnie od 1957 roku. Jest to najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez 2 państwa równocześnie. Dla przyrodników punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy w Tatrach zaobserwowano tylko 241 kozic.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.

Za 9 minut 15. Za 5 minut fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia.

0: córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą, córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy szłam po schodach wieczorem, nagle ogarnęło mnie tak dziwne zniechęcanie do wszystkiego, co Boże. Wtem usłyszałam szatana, który mówił do mnie: wcale nie myśl o dziele. Bóg nie jest tak miłosiernym, jak o nim mówisz. Nie módl się za grzeszników, bo oni i tak będą potępieni, a przez to dzieło miłosierdzia sama się narażasz na potępienie. Nie mów nigdy o tym miłosierdziu Bożym ze spowiednikiem, a szczególnie nie mów z księdzem Sopoćką i ojcem Andraszem. Tu głos przemienia się w postać anioła stróża. W tym momencie odpowiedziałam: wiem, kto jesteś, ojciec kłamstwa. Uczyniłam znak Krzyża Świętego, a znikł ów anioł z wielkim łoskotem i złością.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Jestem dzisiaj w Malowniczym Wąsewie, parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Piękny kościół. I jest ze mną również ksiądz proboszcz, ksiądz Leszek Rukat. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam jak najserdeczniej.
2: Ile lat księże tutaj już w Wąsewie minęło, księdzu kapłaństwa?
3: Rozpoczął się 14 rok proboszczowania w tej parafii, w Sanktuarium Matki Bożej.
2: Sanktuarium Matki Bożej zmieniło się przez te 14 lat?
3: Myślę, że co roku, za każdego księdza proboszcza, każdy miesiąc, każdy tydzień, każdy dzień jest bardzo ważny dla tego świętego miejsca, ponieważ w tym świętym miejscu, w Sanktuarium Matki Bożej, jest wyjątkowy klimat do modlitwy, do spotkania się z Bogiem, do nawiązania szczególniejszej relacji człowieka z Bogiem. Na to składa się wystrój Kościoła, który jest stonowany, gdzie człowiek może znaleźć wyciszenie i oczywiście łaskami słynący obraz Matki Bożej w Wąsewie.
2: Tak, właśnie obraz też przyciąga tutaj pielgrzymów, przyciąga różne wydarzenia, które się odbywają w Wąsewie w przeciągu roku. Jakie to spotkania tutaj się odbywają, księże proboszczu?
3: 8 września to jest niepowtarzalny dzień w historii każdego roku, bo zawsze 8 września o 12 tutaj jest suma odpustowa. Ludzie wiedzą, że w tym szczególnym miejscu, w miejscu łaski Bożej, w świętym miejscu, w Sanktuarium Matki Bożej, mogą wiele uzyskać, mogą wiele wyprosić, na co są liczne dowody. I tutaj ściągają ludzie z dalekich stron. Kroniki podają, że nawet kiedyś tutaj z Myszyńca przychodziło kilka kompanii, z Kadzidła przychodziło pieszo, też kilka kompanii. Teraz z racji na takie, a nie inne opcje w podróżowaniu, że jest więcej środków lokomocji, ludzie bardziej przybywają w sposób właśnie własny, indywidualny, prywatny, samochodami, aczkolwiek są też pielgrzymki, już nie z Myszyńca, nie z Kadzidła, bo pewnie są trudności w zorganizowaniu, ale z Różana jest pielgrzymka organizowana co roku. Ksiądz Siemion, czcigodny ksiądz proboszcz, dawniejszy wikariusz tej parafii, zapewnił mnie, że i w tym roku

0: z sąsiednich parafii, wokół, z innych, mniejszych parafii. Kiedyś przychodziła pielgrzymka jeszcze ze Śniadowa. Nie wiem, czy w tym roku będzie, ponieważ jesteśmy prawie tuż przed pielgrzymką, a ten 8 września jest w niedzielę.
1: No tak, także cieszymy się, że sanktuarium Kościół właśnie tutaj pod wezwaniem Matki Bożej rzeczywiście żyje, że pielgrzymi tutaj idą ze swoimi intencjami, różnymi troskami, takimi największymi właśnie troskami, radościami księdza proboszcza, co na dzień dzisiejszy jest tutaj w Wąsewie.
0: Życie i żeby trwać w tym życiu, wytrzymać, dać sobie radę. Aczkolwiek są liczne prośby o uzdrowienie, o cudowny powrót do zdrowia, o łaski jeszcze inne, które po prostu graniczą z cudem, albo w ogóle, jeśli się wydarzą, to będzie ogromny cud. I o takie ludzie rzeczy proszą, nawet niewyobrażalne, ale proszą o uratowanie małżeństwa, o nawrócenie dzieci, wnuków, o to, żeby dzieci bardziej zaczęły poważnie traktować Pana Boga i przykazania, bo gdzieś się już pogubiły. O powrót ojca do dzieci, męża do żony. W szczególności jest dużo takich próśb o zdrowie, o cierpliwość, żeby ludzie dali radę sobie w tych coraz trudniejszych czasach, żeby mieć siły. Czy Matka Boża, Matuchna Najświętsza, Pani Wąsewska wyjednała im te łaski nadal, kolejnych porcji energii i duchowych, i fizycznych.
1: I życzymy spełnienia tych próśb wszystkim, którzy odwiedzają tutaj Kościół właśnie w Wąsewie. I życzymy również tych sił księdzu proboszczowi, również księżom, którzy tutaj posługują. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy, jeżeli by właśnie byli w okolicy parafii w Wąsewie, aby odwiedzili ten piękny kościół, aby pomodlili się, aby zostawili tutaj swoje intencje. Kilka słów jeszcze o historii parafii księża proboszczu.
0: 1450 rok przyjmuje się jako data erygowania tej parafii. 1912-1919 to są lata zrębowe budowy tego kościoła, tej przepięknej świątyni, wyjątkowej świątyni jak na całą okolicę. Nie tylko na ten klimat, jaki wspomniałem, ale w ogóle. Każdy, kto tu przyjedzie, pomodli się chwilę, to się zorientuje, że to jest naprawdę wyjątkowy kościół, wyjątkowe, święte miejsce. Mamy księdza męczennika, ksiądz proboszcz Mieczysław Kłobukowski był w latach okupacji. Spowiadał różnych ludzi, między innymi też spowiadał żołnierzy AK. Niemcy zwiedzieli się o tym, że to może być. Złapali go przed kościołem, publicznie go bili, aż krew tryskała na kilka metrów. Tak ludzie świadczą o tym. Ale nikogo nie sypnął. Wywieźli go do Ostrowi, do katowni. Tam go mordowali, męczyli, bili. Też nikogo nie sypnął. Z wycieńczenia, z bólu, z cierpienia zmarł w Oświęcimiu ksiądz Mieczysław Kłobukowski. Później przyszedł, taki ksiądz proboszcz był, ksiądz Zygmunt Skarżyński, do odbudowy tego kościoła. Zaczął odbudowywać ten kościół, młodziutki ksiądz. Cudowne wydarzenie takie, że po pewnej nocy wstał i mówił: słuchajcie, wynieście obraz, bo tutaj jeszcze to sklepienie nad prezbiterium nie było zawalone, bo Niemcy zniszczyli prawie cały kościół, wysadzili. Ale obraz cudownie ocalał i mówi: wynieście obraz. I ludzie posłuchali księdza Skarżyńskiego, wynieśli obraz do urzędu gminy. Następnej nocy reszta sklepienia się zawaliła nad prezbiterium. Kolejne cudowne ocalenie obrazu Matki Bożej. Ksiądz Zygmunt Skarżyński przypłacił to życiem, ponieważ tak pracował ofiarnie, że zapadł na zapalenie płuc, obojga płuc. Niestety szpital w Ostrowie Mazowieckiej nie zdołał go uratować. Ta choroba daleko postąpiła. Zmarł młodziutko, około 50 lat. Ale ogromne podwaliny włożył tutaj w odbudowę tego kościoła. Następnie ksiądz proboszcz Kazimierz Szepietowski, niesamowity rygorysta, trzymał dyscyplinę przeogromną, dzięki której oczywiście tak daleko zostało posunięte dzieło odbudowy tego kościoła. Później ksiądz proboszcz Stanisław Kosakowski pociągnął wieżę do góry.

0: góry. Mój poprzednik to ksiądz czcigodny proboszcz Stanisław Sobotka, świętości kapłan.
1: No i tej świętości życzymy księdzu.
0: Ogromnie ważna. Świętość to normalność. Staram się być przede wszystkim normalny dla ludzi. Te prace, jakie wykonujemy tutaj, to też takie atmosferze ogólnego zrozumienia i szacunku. I Pan Bóg łaskaw. Na razie dobrze to się wszystko realizuje.
1: Jeszcze raz powiem, że jesteśmy w Wąsewie, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Był ze mną ksiądz Leszek Rukat, proboszcz miejscowy, który serdecznie nam opowiedział tutaj o historii tej parafii, o swoim doświadczeniu tutaj posługi i za którego również Was, drodzy radiosłuchacze, prosimy o modlitwę i za wszystkich parafian w Wąsewie. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
0: Bóg zapaść najserdeczniej. Zapraszam tym bardziej serdecznie i szczęść Boże wszystkim.
2: W drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Ksiądz Mariusz Szulc,
1: ksiądz Emil Sasinowski.
3: Serdecznie zapraszamy.

Zamykam oczy swe, znów słyszę ptaków śpiew. Ta chwila mogłaby trwać wiecznie. Dzieciństwa wspomnień krąg, matczynych czułość rąk. Tak bardzo czuję się bezpiecznie. Odwieczny ziemski los jest źródłem ludzkich trosk, iż życie zdaje się przetrwaniem. Wyprzedzić potok słów czynami, które tu

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Wspólna modlitwa była dziękczynieniem za miniony rok oraz prośbą o bezpieczne i radosne wakacje. W Łomżyńskiej Katedrze odprawiono mszę świętą z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół katolickich. Słowo do młodych kierował ksiądz Łukasz Andrzejczyk.
2: Podziękuj Panu Bogu za to wszystko, czego się w tym roku nauczyłeś, czego doświadczyłeś, za wszelkie dobro, jakie od Pana Boga otrzymałeś. Drogie dzieci, droga młodzieży, przychodzą wakacje, czas waszego odpoczynku. Nie będziesz chodził do szkoły, nie będziesz pisał zadań, nie będziesz pisać żadnych sprawdzianów. Możesz dłużej pospać, możesz gdzieś wyjechać. To ma być twój odpoczynek, ale niech to będzie odpoczynek z Bogiem. Starajcie się poznawać i wielbić Pana Boga w tym, gdzie będziecie przebywać, w tych wszystkich miejscach. I zachęcam was do tego, aby ten czas rozpocząć razem z Panem Bogiem poprzez spowiedź świętą, poprzez uczestnictwo w Eucharystii w czasie wakacji.
1: Wspólna modlitwa zakończyła się błogosławieństwem dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, a także całej kadry pedagogicznej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Pozostając jeszcze w temacie wakacyjnego odpoczynku z Bogiem, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda składa życzenia z okazji kończącego się roku szkolnego 2025-26. Życzę, by czas wakacyjny był czasem nie tylko odpoczynku, ale także odradzania się, wskazuje przewodniczący KEP.
3: Zmierza ku końcowi miesiąc czerwiec, a więc zbliżają się wakacje. Dlatego myślę, że jest to czas upragniony, zwłaszcza przez studentów, przez uczniów, ale też przez wszystkich wykładowców, nauczycieli, katechetów, nauczycieli religii. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie wszystkim życzyć dużo słońca, dużo radości, dużo czasu wolnego po to, żeby dobrze wypocząć, żeby przeżyć piękne przygody, poznawać świat, poznawać piękne miejsca, bo tych i w Polsce, i za granicą jest bardzo dużo. I dlatego, żeby też ubogacać swoją wiedzę zdobywaną w ławkach szkolnych tymi doświadczeniami już w terenie. Dlatego życzę, by ten czas wakacyjny był naprawdę czasem nie tylko odpoczynku, ale odradzania się, budowania tej wiedzy, pogłębiania tej wiedzy i pięknych, budujących doświadczeń.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda podziękował również nauczycielom za całoroczny wysiłek wkładany w edukację i wychowanie młodego pokolenia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca ojciec święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami, symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto słów tych moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, od niej tak nie runą, bo na skalę był utwierdzony. Każdego, kto słów moich słucha, nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie.
1: Każdego więc, kto tych moich słów słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Dłuższy tekst, zapisany w trzech rozdziałach Ewangelii według świętego Mateusza, zwany zwykle przez nas kazaniem na górze, kończy się tym fragmentem, który dziś czytamy w liturgii. Widzimy dwóch ludzi, którzy przystąpili do budowy domu. W jednym i drugim przypadku to samo zadanie. Ogólny plan dzieła niby ten sam, ale, jak możemy przeczytać, w różny sposób przystąpili do tego zadania. Jeden budował na skalę, dał swemu dziełu mocne oparcie, aby w miarę możności zabezpieczyć przed zewnętrznymi czynnikami, które mogłyby zagrozić konstrukcji i spowodować zniszczenie wielkiej pracy. Drugi zaś budował na piasku, a więc pewnie łatwiej, prościej, mniejszym kosztem. Łatwiej przecież umieścić fundament w gruncie, gdzie nie trzeba było, czy łatwo można było zrobić wykop. Ale kiedy przyszedł deszcz i wichura, ta budowla, druga budowla, nie mogła się ostać. Uległa całkowitemu zniszczeniu. Jezus wykorzystuje te właśnie obrazy, by powiedzieć o tym, że człowiek budujący na solidnym podłożu postępuje roztropnie. To człowiek, który słucha i wypełnia słowa Jezusa na co dzień, tak jak sam Jezus nam to wyjaśnia. A my? Jakie jest to nasze codzienne budowanie? Czy też może lepiej postawmy pytanie, na kim opieramy nasze codzienne budowanie, nasze życie? Czy chcemy, by ono było oparte na naszym Zbawicielu?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej. Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Około 60% mniej surowca trafiło do nas do tej pory przez system kaucyjny, mówi w naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Podkreśla jednak, że ta strata będzie jeszcze większa ze względu na to, że jesteśmy przed okresem letnim, kiedy to zwiększa się sprzedaż butelek plastikowych.
2: Przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą oddawane w butelkomatach. To jest to, czego spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego to zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
1: Prezes ZGO dodaje, że sprawdzą się również szacunki dotyczące poniesionych strat finansowych w związku z systemem kaucyjnym. Przypomnijmy, chodzi o kwotę 4 milionów złotych rocznie. PKS Nova ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podległej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Sienicki, a Adam Byglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Byglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
3: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
1: Prezes Wojciech Sienicki ocenił, że PKS Nova ma potencjał, by się rozwijać.
4: Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nova mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa.
1: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nova będzie prostsze, jeśli od przyszłego roku obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środki z funduszu, którego celem jest dopłacanie do nierentownych linii lokalnych, dysponują wojewodowie. Średnie zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża w pierwszych dniach to blisko 50%, informuje nas Polregio. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowano, osiągnęła 77% napełnienia składu w południowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka. Przewoźnik zaznacza, że budowanie potoków pasażerskich w miejscu, gdzie kolej wraca po długiej przerwie, to proces długofalowy, a zmiana nawyków transportowych mieszkańców trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
5: Już sam początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend, jeśli chodzi o zainteresowanie podróżnych. Od razu po uruchomieniu nowej oferty widzimy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, ale także osoby podróżujące w pełnej relacji między Białymstokiem do Łomży i do Ostrołęki.
1: Przypomnijmy, że regularne połączenia kolejowe na linii Łomża-Białystok rozpoczęły się 14 czerwca. Urząd Miasta Ostrołęki zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie internetowej, która dotyczy trzech ważnych dla rozwoju miasta tematów. Pytania mają związek ze zbliżającą się aktualizacją strategii rozwoju Ostrołęki. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska wyjaśnia, iż mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w temacie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i odporności miasta na sytuacje kryzysowe oraz rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych.
6: Opinie te oraz doświadczenia i pomysły są dla nas niezwykle cenne, ponieważ to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie działania mogą poprawić jakość życia w Ostrołęce. Celem ankiety jest właśnie poznanie opinii mieszkańców na temat najważniejszych potrzeb, wyzwań i oczekiwanych działań, które powinny być uwzględnione w planowaniu rozwoju miasta. Szczególnie istotne jest dla nas zebranie głosów dotyczących tego, w jaki sposób prowadzić zmiany energetyczne i gospodarcze tak, aby były one korzystne dla mieszkańców, wzmacniały bezpieczeństwo lokalnych społeczności oraz wspierały sprawiedliwą transformację Ostrołęki.
1: Ankietę można wypełnić na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta lub na profilach Ostrołęki w mediach społecznościowych. 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży oficjalnie rozpoczęty. Za nami pierwszy spektakl Bibuła w Tapczanie, który wystawili artyści z Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku. Kolejne grupy aktorskie będą prezentować swoje umiejętności do niedzieli, również w spektaklach plenerowych. Dyrektor Teatru Lalki Aktora oraz festiwalu Jarosław Antoniuk podkreślił, że do festiwalu zgłoszono ponad 300 przedstawień, co świadczy o dużej marce imprezy.
0: Przede wszystkim tak, znakomicie festiwal jest promowany na świecie poprzez różne agendy teatralne, poprzez też nasze kontakty teatralne, bo przecież zrealizowaliśmy już 38 edycji festiwalu, ale ten festiwal też ma swój prestiż w Europie, na świecie. Tutaj mogę powiedzieć śmiało, że chyba żaden z festiwali teatralnych w Polsce nie ma aż tylu zgłoszeń. Mnie to cieszy, że do niewielkiego miasta chcą przyjeżdżać bardzo znane grupy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Krzanowski nie ukrywał, że festiwal ma dla miasta bardzo duże znaczenie.
7: Miasto Łomża ma szczęście, że odbywa się u nas Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. To wielkie święto teatru, uczta artystyczna dla naszych mieszkańców. Kilka dni możliwości uczestniczenia w spektaklach na najwyższym światowym poziomie, bo przyjeżdżają do Łomży teatry z całego świata. Mieszkańcy naszego miasta nie muszą wyjeżdżać do innych większych miast, żeby uczestniczyć w tak wielkich wydarzeniach. Walizka to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.
1: Harmonogram spektakli jest na stronie internetowej Teatru Lalki Aktora. Ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, pokaz szermierki, stoiska kół gospodyń wiejskich i bata cukrowa. Między innymi tak będzie wyglądać jutrzejsze rozpoczęcie łomżyńskiej wakacji w parku Jana Pawła II. Zapraszamy całe rodziny, bo każdy znajdzie coś dla siebie, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
8: Park letni zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie duża, bogata oferta dla wszystkich, także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo.
1: Na uczestników czekają też m.in. animacje, warsztaty, pokazy formacji tanecznych i sztuk walki, strefy sportowe czy spotkania ze zwierzętami.
9: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za Urzędem Gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Okazja do spotkania wyjątkowa. Już jutro Zakład Karny będzie świętował 25 lat powołania, 25 lat istnienia. Jaki był najtrudniejszy dzień w historii zakładu na przestrzeni tych lat? Co na długo zostało w pamięci całej załogi?
2: To drobne sprostowanie. 26 w piątek obchodzimy nasz jubileusz, natomiast rozporządzenie ministra sprawiedliwości powołujące zakład karny weszło w życie 20 czerwca. Także już mamy 25 lat.
1: Już 25 lat, czyli skończone.
2: Od soboty już jesteśmy pełnoletni, jeżeli chodzi o wiek jednostek penitencjarnych. Natomiast, tak jak mówię, 26 w piątek będziemy obchodzili. No i wracając do pani pytania, co było najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejszym procesem albo etapem był sam proces powstawania tej jednostki. Dlaczego? Dlatego, że ta jednostka powstawała z niczego. 20 czerwca 2001 roku minister spraw wewnętrznych i administracji ówczesny, bo jednostka podlegała pod MSWiA, przekazał teren ministrowi sprawiedliwości, no i od tego momentu zaczęliśmy prace readaptacyjne. I tutaj było ciężko. To była walka, to była nauka, masę problemów logistycznych, kadrowych, niedoświadczona kadra. My się cały czas uczyliśmy. To był taki ciężki moment, jeżeli chodzi o budowę jednostki. Natomiast jeżeli pyta się pani, co mi w głowie zostało i co myślę, że będę pamiętał do końca dnia, do końca moich dni, to dzień, w którym, no to zawsze jest taka nasza porażka, no bo różne osoby do nas trafiają z różnymi, w różnych stanach, no i mieliśmy dwa zejścia, czyli
1: dwa zgony
2: w jednostce, w odstępie godziny w sumie, i to zostaje, to się pamięta, i to są najtrudniejsze momenty w tej pracy.
1: A czy zdarzały się sytuacje, gdzie życie funkcjonariuszy było zagrożone?
2: Zdarzały się sytuacje, gdy dochodziło do napaści na funkcjonariuszy, natomiast całe szczęście w żadnym z tych sytuacji w większy sposób żaden z naszych funkcjonariuszy nie ucierpiał. Dzięki Bogu.
1: A na przestrzeni tych 25 lat zmienił się poziom agresji osadzonych, bo pan funkcję dyrektora pełni od 7 lat, ale w zakładzie karnym w Czerwonym Borze pracuje

0: ale po 3 latach, w 2006 roku został otwarty pawilon aresztowy, no i wtedy w takim slangu młodzieżowym, można powiedzieć, zaczęła się jazda. Tak, bo wtedy no, poziom agresji był zdecydowanie większy, poziom nierozpoznanych ludzi, czasami w różnym stanie, w ciągach alkoholowych. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, gdzie trafiają do nas osoby w tym w ciągu alkoholowym, albo potem zaczynają trzeźwieć. Dochodziło do różnych dziwnych rzeczy, a my się wtedy uczyliśmy. My się wtedy uczyliśmy i no nie chcę powiedzieć, że na błędach, bo
1: ale człowiek uczy się na błędach.
0: Uczy się na błędach. I to był ten początek, to był trudny. Potem też trafiali się trudni osadzeni, ale już nasza wiedza, doświadczenie było na tyle duża i bogata, że potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. I też mamy taki, może by to jakoś zobrazować, mamy takie statystyki, no bo większość służb i urzędów bazuje na statystykach. My też mamy statystyki skarg i pozwów, którzy skazani na przykład składają na funkcjonowanie danej jednostki. I tutaj muszę powiedzieć, że no może nie jesteśmy, no jesteśmy w pierwszej trójce jednostek, na które w naszym okręgu jest najmniej skarg. Także też może to świadczyć o tym, że poziom naszej pracy, zaangażowania i profesjonalizmu jest na wysokim poziomie.
1: Jakie przestępstwa dominowały 25 lat temu, a jakie dominują dzisiaj?
0: No to tak jak mówię, ci skazani, którzy do nas wtedy przyjeżdżali, byli z reguły u nas to się mówi złodzieje, tak, czyli za kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, wymuszenia, rozboje, przemoc rodzinna, czyli 207, znęcanie. To były taka kategoria tego typu osadzonych i w sumie, gdybyśmy teraz zrobili taką analizę, myślę, że w tej grupie jest najwięcej osadzonych. Tak?
1: Czyli ale w tym momencie są także w zakładzie karnym w Czerwonym Boże osadzeni za artykuł 148.
0: I jest ich bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, jest sporo.
1: Natomiast... No właśnie, to żeby to usystematyzować, ilu osadzonych obecnie przebywa w zakładzie karnym i ilu z nich odbywa karę z tego artykułu 148?
0: Może tak, powiem, jakie mamy stany ewidencyjne, czyli z oddziałem zewnętrznym w Grądach jest to około 1200 osadzonych, którzy mogą przebywać w naszej jednostce. Na wczoraj podpisywałem stany, było to ponad 1000 bodajże 10 osadzonych, którzy faktycznie przebywali w tych jednostkach. Natomiast co do tej liczby 148, no nie jestem w stanie pani tego powiedzieć, ale myślę, że to jest w granicach 20-30 osadzonych.
1: To dużo czy niedużo?
0: To trudno mi powiedzieć. No to... Jeżeli chodzi o to, czy ta ilość wpływa w jakiś sposób na poziom bezpieczeństwa jednostki, poziom zagrożenia dla funkcjonariuszy i trudność pracy, to w żaden sposób to nie wpływa.
1: Ilu osadzonych posiada status więźnia niebezpiecznego? Bo taki status...
0: Żaden.
1: Czyli żaden sobie na to nie zasłużył.
0: Znaczy nie, jeżeli sobie zasłuży na to, to nie siedzi w naszej jednostce. Przepraszam za kolokwialny, że siedzi, ale język więzienny przechodzi do języka potocznego, tak, i używamy, tak, go. Nie odbywa kary w zakładzie karnym w Czerwonym Boże, bo w naszym okręgu olsztyńskim mamy dwie jednostki, które są wskazane, gdzie skazani, którzy zostali zakwalifikowani do tak zwanych ENEK, są przewożeni. To są areszt śledczy w Białymstoku, tam jest oddział dla niebezpiecznych i zakład karny w Barczewie.
1: Dobrze, no to może żaden z was nie może, a na pewno żaden z was nie ma takiego statusu, ale pewnie są tacy, znaczy, którzy sobie w takim codziennym życiu funkcjonowanie, tak, zakładu, tak, karnego, to znaczy, trochę oczywiście na to zapracują.
0: Tak, my mamy swoje czynności profilaktyczne. W trakcie tych czynności profilaktycznych oczywiście typujemy tych osadzonych, którzy mogą stwarzać nam... Znaczy nie chciałbym wchodzić w jakieś takie bardzo szczegóły, bo to może... Ale które typujemy, które mogą nam stwarzać jakieś problemy. Są to tak problemy, jeżeli chodzi o ewentualną możliwość dokonania napaści na funkcjonariusza. Wtedy no, też stosujemy obligatoryjnie w stosunku do takich osób kajdankowanie, czyli za każdym razem.
1: Trochę tacy przewidywalni w takich sytuacjach? Możecie, macie takie przeczucia, że gdzieś do takiej sytuacji może dojść z udziałem danego osadzonego?
0: Znaczy to...
1: Czy to jest taka loteria.
0: Znaczy może nie tyle loteria, że dzisiaj, te, jutro, te, natomiast no, analizujemy.

0: Analizujemy pobyt, widzimy wnioski, karne notatki, notatki psychologów, jak się zachowywali, notatki naszych profilaktyków i z tego wynika, że ryzyko ataku takiej osoby może być zdecydowanie większe. Wtedy, tak jak mówię, jest to obowiązkowe kajdankowanie. Mamy taki wykaz, mamy wykaz skazanych, którymi się interesujemy, jeżeli chodzi o ewentualny obrót przedmiotami niedozwolonymi, np. narkotykami, bo to jest, no, to do więzień też trafia w różny, przedziwny sposób. Mamy tutaj brak pewnie czasu, żebym opowiedział o jakichś tam szczegółach, chociaż to nie jest jakieś super tajne, ale...
1: W jaki sposób najczęściej na przykład, to jest przemycone?
0: Nie trafiają do nas takie typowe narkotyki typu, nie wiem, heroina, kokaina, czy nawet trawka, bo to jest raz, że bardzo łatwo już przez nas odnajdywane. Trafiają do nas narkotyki tak zwane namaczanki, czyli chemia, różnego typu chemia i ta chemia bardzo się szybko zmienia, skład tej chemii się zmienia. Natomiast forma, w jakiej ona trafia, to tylko, żeby Państwu to w taki krótki sposób wyobrazić, że niektórzy potrafią kartkę od swojego dziecka, czyli dziecko pisze kartkę do tatusia, kochany tatusiu i tak dalej, namoczyć w tej substancji, zapakować do koperty i wysłać do tatusia, do więzienia.
1: Przerażające. Przerażające. Ale tak się dzieje.
0: To jest rzeczywistość nasza.
1: A tych sposobów jest coraz innych, takich bardziej, może nie tyle nowoczesnych.
0: To się wszystko rozwija. No, to też nie chciałbym w jakieś tam już super szczegóły wchodzić, ale...
1: Nie chce pan dyrektor podpowiadać.
0: Zdradzać nasze tajemnice i ułatwiać pracę dla potencjalnych przestępców, bo to jest przestępstwo. Natomiast wykrywalność na szczęście jest nie spora, ale tak jak mówię, no jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to każdy list trzeba by było poddawać testom i tak staramy się robić, ale to nie tylko od dzieci, również pisma procesowe, które nie podlegają cenzurze i kontroli zakładu karnego, również są namaczane i przesyłane tutaj. No to już tylko zostawiam taki znak zapytania i do domyślenia, jak do tego dochodzi, natomiast takie sytuacje są, jest to bardzo trudna walka. Powiem więcej, uzależnienie jest czymś bardzo silnym i trzeba z tym walczyć, natomiast to, co te narkotyki, czyli te namaczanki robią z tymi osadzonymi, to może ktoś tam nas słyszy i ktoś próbował albo chciałby coś takiego zrobić, to powiem, że to jest tragedia. Te osoby te substancje doprowadzają do tak drastycznych zachowań, tragicznych. To
1: jest największa krzywda dla...
0: Sami sobie robią to krzywdę.
1: Tak, a pewnie osadzeni potrafią być bardzo kreatywni w tym wszystkim.
0: Tak, poziom pomysłowości, wiedzy, no ich jest 70 parę tysięcy i wbrew pozorom więź łącząca, informatyczna, znaczy to w cudzysłowie, między jednostkami jest bardzo dużo, oni sobie przekazują jakieś nowe patenty, rozwiązania, znaczy my jako służba też, nie? I to jest taka cały czas pościg i mierzenie się, kto będzie lepszy. No, my musimy to...
1: I kto ten pościg wygrywa?
0: Znaczy... Wygrywa. No, fajnie by było, żeby tego w ogóle nie było na terenie jednostki, ale to jest... No,
1: czy to jest wykonalne w ogóle? Pewnie można to zminimalizować.
0: Natomiast żeby to było praktycznie niemożliwe, to trzeba było zaangażować masę środków, sił. I to jest możliwe, ale ogrom kosztów.
1: Za które przestępstwa osadzonym jest najtrudniej funkcjonować z innymi skazanymi?
0: Oczywiście to przestępstwa seksualne i przestępstwa seksualne na dzieciach, zwłaszcza tym osadzonym najtrudniej jest funkcjonować w jednostkach penitencjarnych, a nasze zaangażowanie czy ochrona tych osób jest najbardziej skierowana na tą grupę, żeby im się nie stała krzywda w trakcie odbywania
1: kary. I w jaki sposób to wygląda?
0: Właściwe rozmieszczenie tych osadzonych, izolacja od innych, odpowiednie też zajęcia. To też jest temat, który No, pewnie radiosłuchaczy bardzo by interesował, ale to jest temat może, o którym można opowiadać, te zachowania tych osadzonych, jak oni funkcjonują w jednostkach, pomimo tego, że dokonali czasami bardzo zwyrodniałych przestępstw, oni, do nich nie trafia, że coś zrobili źle, nawet dochodzi do tego, że o tym opowiadają i innym osadzonym.
1: A trudno jest wam funkcjonować jako funkcjonariuszom? Trudno jest funkcjonariuszom w ogóle z nimi przebywać?
0: Wie państwo, to profesjonalizm funkcjonariusza polega na tym, żeby wszystkich traktować tak samo, ale to...
1: To jest trudne.
0: To jest... Takie jest założenie. Natomiast jeżeli czytasz akta, w których opisywane są różne rzeczy, no... Emocje są. Każdy ma z nas rodzinę, tak. Dzieci. Są emocje.
1: Dziś jest łatwiej być funkcjonariuszem niż 25 lat temu? Czy jednak wtedy było łatwiej?
0: Powiem taką anegdotę, którą opowiadam na różnego typu historiach, jak to było z moim wstąpieniem do służby więziennej. I w 96 roku, gdy byłem na drugim roku studiów, miałem kolegę, który był dowódcą zmiany w jednostce białostockiej i mówi, słuchaj, przyjdź do nas do pracy, mamy etaty. Okej, no ale byłem na drugim roku studiów, tak bardziej mi zależało jeszcze na tym studiowaniu i bawieniu się niż na pracę, ale pojechałem do rodziców, już byłem taki nastawiony, pytam się mamy, słuchaj, jest taka sytuacja, kolega zaproponował mi pracę w więzieniu. Ona oczy, mówi te...
1: Mama przerażona,
0: powie, co ja sąsiadom powiem, będę się wstydziła, nie? No i na tym się skończyło moje podejście do służby więziennej. Znaczy, teraz jest zdecydowanie inaczej. Myślę, że ten zawód jest w ogóle inaczej postrzegany przez społeczeństwo. Oczywiście są pewne stereotypy powtarzane zresztą w kinematografii. Jeżeli obejrzymy jakiśkolwiek film z klawiszem, to ten klawisz zawsze jest debilem. I to przepraszam za słowo, ale tak to wygląda. Natomiast w rzeczywistości jest to zupełnie inaczej. Poziom wykształcenia naszych funkcjonariuszy to jest prawie 40%, nawet więcej funkcjonariuszy ma wyższe wykształcenie. Są to dobrane osoby. W procesie rekrutacji na 20 kandydatów 10-12 zostaje odrzuconych przez psychologa, także si to jest bardzo gęste. Nie bierzemy pierwszych z brzega i wszystkich, którzy byli...
1: Mimo tego, że potrzebujecie ludzi do pracy.
0: I tutaj powiem, że potrzebujemy ludzi do pracy. Znaczy potrzebujemy. Do zakładu karnego w Czerwonym Boże nigdy nie było problemu z pozyskaniem funkcjonariuszy. Zawsze była duża grupa osób, która się chciała dostać. Ja pamiętam czasy, gdzie było nawet 300 podań złożonych na 10 czy na 5 etatów funkcjonariuszy. Były. Teraz też zresztą tak jest.
1: Teraz też tak jest. Często ogłaszacie te i odbywają się te rekrutacje?
0: To tak jak mówię, jak jest taka potrzeba. W tym roku już mamy zaspokojone nasze potrzeby, mamy rezerwę kadrową zrobioną na te wakaty, które jeszcze będą w tym roku. Myślę, że na początku przyszłego roku ogłosimy kolejny nabór, ale to nabór na zasadzie takiej rezerwy na miejsca tych, którzy odejdą na emeryturę, bo u nas co roku jest fluktuacja normalna. Po parę osób odchodzi na emeryturę. Teraz to są 2-3 osoby. Jeszcze 6-5 lat temu to po 20 osób odchodziło na emeryturę. Teraz to jest... nie chciałbym tutaj zachwalać i promować tej służby, ale uważam, że to jest bardzo dobrze płatna państwowa praca, pomimo tego, że jest bardzo ciężką pracą obciążającą, ale... No warto tutaj do nas przyjść.
1: Dziś funkcjonariusze mogą sobie pozwolić na mniej czy na więcej w stosunku do osadzonego niż 25 lat temu?
0: Znaczy to
1: mają też... więcej tych praw? No bo wiemy, jak to wyglądało. Chociażby wspominał pan o tych filmach, jak to wyglądało.
0: Jeżeli my cały czas będziemy patrzeć na służbę w perspektywie lat 40., 50., gdzie więzienia były katowniami esbeckimi, a następnie lata 80. i 90., 80., gdzie były robione ścieżki zdrowia, bo były.
1: Dlatego też zapytałam, czy dzisiaj funkcjonariusz może sobie pozwolić na mniej, czy na więcej?
0: Znaczy, funkcjonariusz może sobie pozwolić na tyle, na ile pozwalają mu tu przepisy. Jesteśmy urzędnikami państwowymi. Naszą pracę określają przepisy, które musimy realizować w sposób, nawet kwestia użycia środków przymusu bezpośredniego, to wszystko jest uregulowane prawnie, my musimy zrobić to wszystko zgodnie z procedurą. Natomiast czy w Polsce zdarzają się różnego typu nadużycia? Pewnie tak, ale to tak jak wszędzie, gdzie u nas jest 30 tysięcy funkcjonariuszy, nie? Także różne sytuacje mogą się zdarzyć.
1: Czy zdarzyło się, że któryś z osadzonych zmienił pana spojrzenie na człowieka? Albo na plus, albo na minus?
0: Wie pani co, ja od jakiegoś czasu bardzo interesuję się tematyką skazanych na dożywocie. I ta praca z tymi osobami, ja wiem, że oni popełnili bardzo brutalne przestępstwa.
1: A są tacy, którzy tego żałują?
0: Są tacy, którzy żałują, którzy przechodzą ten proces readaptacji, przechodzą proces readaptacji od zawodowych, to przykład, od zawodowych morderców mafii, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie mafii, gdzie po 28 latach pobytu w zakładzie karnym, no ich sposób myślenia już jest zdecydowanie, to są inni ludzie. Ja ich nie usprawiedliwiam, to żeby było jasne, zrobili rzeczy straszne, natomiast cały czas to są ludzie, których chyba nie powinniśmy zostawić samych sobie, bo oni kiedyś wyjdą na wolność. W Polsce nie ma bezwzględnego dożywocia. Oni po 30, 35, 40 latach kiedyś wyjdą i ich czas nie może zatrzymać się 40 lat temu.
1: A to jest tak, że oni czekają do tego momentu wyjścia, tak. Nawet jeśli do tego dnia brakuje, nie wiem, jeszcze 30 lat, czy 25.
0: No to powiem pani też taką historię, którą już też to opowiadałem. Tutaj mieliśmy skazanego, który był skazany za dwa morderstwa. Jedno na dożywocie, drugie na 25 lat pozbawienia wolności. I ten, ja byłem wtedy jeszcze kierownikiem penitencjarnym, to parę lat temu, i ten osadzony napisał wniosek o wyrok łączny, o połączenie tych wyroków w jeden. Mówię, słuchaj, ale co ci to da? No, panie kierowniku, ja teraz odbywam karę 25 lat, czyli za 15 lat powiedzmy to karę skończę i wtedy zacznę odbywać dożywocie, po 30 latach będę mógł się ubiegać o warunkowe. Jeżeli połączą mi to w jeden wyrok, no to tylko 30 lat będę musiał czekać do warunkowego. Także no, czekają. Zresztą to też jest bardzo ciekawa rzecz. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje sądów i w ogóle na ten temat, natomiast gość został skazany za brutalne morderstwa, ale zabił osoby, które z kolei jego brutalnie zgwałciły, nie? Także to...
1: No to też sąd bierze to pod uwagę. No. Tak, bierze?
0: Bierze,
1: oczywiście. Tak. A pamięta pan historię jakiegoś osadzonych, którzy przeszli naprawdę taką życiową przemianę, że kiedy wchodzili i przechodzili przez te mury zakładu karnego, to po wielu latach byli innym człowiekiem?
0: I tutaj powiem pani taką...
1: Ale tutaj na plus oczywiście. Na plus. Mam na myśli zmianę pozytywną.
0: Ja często spotykam na ulicach Łomży moich często. No teraz już może rzadziej, bo jak jestem dyrektorem, to bezpośredniego kontaktu z nimi nie mam, ale spotykam jeszcze moich byłych osadzonych i część z nich wyszła na prostą i fajnie, mówią dzień dobry, to jest miłe. Natomiast chciałem pani powiedzieć taką sytuację o skazanym, który też został skazany za morderstwo i którego przemiana, znaczy to też skomplikowana sprawa, bo on przyjechał, wykonał wyrok, ale odbył to karę i naprawdę to było widać jego zmiana. No, wyszedł na koniec kary po tych 20 paru latach.
1: Było widać skruchę?
0: Było widać skruchę, tak.
1: A jak oni się zachowują? Żegnają się z wami, kiedy wychodzą, nie wiem, po 15, 20, 25?
0: No nie ma takiego
1: aż tak
0: takiego
1: nie.
0: Rytuału, że ich tam z kwiatami żegnamy, albo...
1: Nie, to czy oni was żegnają?
0: Nie.
1: Nie ma tak, że uścisną dłoń?
0: Zdarzały się takie sytuacje, jak byłem jeszcze w oddziałach mieszkalnych jako wychowawca, że skazane, które opuszczał, bo to jest obowiązek przeprowadzenia rozmowy końcowej i przeprowadzałem tą rozmowę końcową z nimi, on już opuszczał to, uściskał mi dłoń, na przykład też skazani z tej podkultury więziennej, tak zwani grypsujący, którzy, dla których uścisk dłoni wychowawcy albo oddziałowego to był czymś, no, ale zdarzały się takie sytuacje z podziękowaniem. Natomiast też zdarzały się takie sytuacje, gdzie no, to wszystko zależy od ludzi.
1: Było mniej przyjemnie.
0: Było mniej przyjemnie, tak.
1: Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie. Jak będą wyglądały te jutrzejsze uroczystości?
0: Tak, no to jutrzejsze uroczystości w skrócie wyglądają tak, że o godzinie 14:30 witam wszystkich zaproszonych gości.
1: A trochę ich będzie pewnie.
0: A trochę ich będzie i bardzo się cieszę z tego tytułu i w tym miejscu też dziękuję wszystkim gościom, którzy otrzymali nasze zaproszenie i potwierdzili swoją obecność. Jestem bardzo Państwu za to wdzięczny. Jeszcze jutro będę też za to dziękował. I na dzień dzisiejszy mamy 75 osób potwierdzonych, gości zewnętrznych, którzy nas odwiedzą. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Będziemy mieli część oficjalną, czyli wręczenie wyróżnień, bo też łączymy to z naszym świętem. 29 czerwca mamy święto służby więziennej, czyli z okazji tego święta wręczę z zastępcą pani dyrektor okręgowej, która przyjdzie nam z Olsztyna wyróżnienie naszym funkcjonariuszom. A następnie przejdziemy do, że tak powiem, podsumowania tych 25 lat. Będzie krótka historia, krótki film, trochę przemówień. Myślę, że trochę łezek nam popłynie ze wzruszenia. Następnie wszyscy udamy się pod nasze miejsce pamiątkowe. Odsłonimy kamień z okazji tablicę pamiątkową z okazji 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Boże. W związku z tą uroczystością też został wydany, wydrukowany specjalny order, gdzie wręczymy ten pamiątkowy order naszym gościom. I w sumie na tym zakończymy część oficjalną, a potem udamy się na drobny poczęstunek.
1: A jeśli ktoś chce widzieć, jak to będzie wyglądało w Czerwonym Boże, to proszę nas słuchać i oglądać i być z nami w mediach społecznościowych, bo my te wydarzenia również będziemy relacjonować. Więc z okazji tego 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Boże nie życzymy braku osadzonych, bo to niewykonalne i niemożliwe, ale przede wszystkim bezpiecznej służby, bo to chyba najważniejsze.
0: Tak, myślę, że u nas strażacy żegnają się ile wyjazdów, tyle powrotów, a u nas bezpiecznej służby i spokojnej służby. To jest najważniejsze.
1: Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Nasz gość dnia.

0: mam powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: /regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Około 60% mniej surowca trafiło do nas do tej pory przez system kaucyjny, mówi w naszej antenie prezes ZGO w Łomży Bartosz Niebrzydowski. Podkreśla jednak, że ta strata będzie jeszcze większa ze względu na to, że jesteśmy przed okresem letnim, kiedy to zwiększa się sprzedaż butelek plastikowych.
2: Przewidujemy, że tak naprawdę docelowo około 90% butelek PET i puszek aluminiowych, które trafiały do tej pory do żółtego worka, będą oddawane w butelkomatach. To jest to, czego spodziewaliśmy, że w pierwszych miesiącach po wejściu tego systemu kaucyjnego to zainteresowanie nie będzie tak duże, ale z czasem też ze zwiększoną ilością butelkomatów, ze zwiększoną świadomością mieszkańców, docelowo te butelki i puszki aluminiowe będą właśnie trafiały do butelkomatów, a nie do żółtego worka.
1: Prezes ZGO dodaje, że sprawdzą się również szacunki dotyczące poniesionych strat finansowych w związku z systemem kaucyjnym. Przypomnijmy, chodzi o kwotę 4 milionów złotych rocznie. PKS Nova ma nowego prezesa, ale także cele i ambicje na kolejne miesiące. Decyzją Rady Nadzorczej na czele spółki podległej samorządowi województwa podlaskiego stanął Wojciech Sienicki, a Adam Byglewski, który w ostatnich miesiącach był prokurentem spółki, został dyrektorem operacyjnym firmy. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym dziękował Adamowi Byglewskiemu za uporządkowanie wielu spraw w spółce, a także przedstawił stojące przed nowym prezesem cele.
3: Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami.
1: Prezes Wojciech Sienicki ocenił, że PKS Nova ma potencjał, by się rozwijać.
4: Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że jest zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nova mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa.
1: Władze województwa oraz spółki liczą, że finansowanie PKS Nova będzie prostsze, jeśli od przyszłego roku obsługę Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przejmą urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Obecnie środki z funduszu, którego celem jest dopłacanie do nierentownych linii lokalnych, dysponują wojewodowie. Średnie zapełnienie pociągów na linii Białystok-Łomża w pierwszych dniach to blisko 50%, informuje nas Polregio. Najwyższa frekwencja, jaką odnotowano, osiągnęła 77% napełnienia składu w południowym kursie relacji Białystok-Łomża-Ostrołęka. Przewoźnik zaznacza, że budowanie potoków pasażerskich w miejscu, gdzie kolej wraca po długiej przerwie, to proces długofalowy, a zmiana nawyków transportowych mieszkańców trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do roku, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
5: Już sam początek funkcjonowania połączeń na trasie Białystok-Łomża pokazuje obiecujący trend, jeśli chodzi o zainteresowanie podróżnych. Od razu po uruchomieniu nowej oferty widzimy pierwszych stałych pasażerów na wybranych odcinkach, ale także osoby podróżujące w pełnej relacji między Białymstokiem do Łomży i do Ostrołęki.
1: Przypomnijmy, że regularne połączenia kolejowe na linii Łomża-Białystok rozpoczęły się 14 czerwca. Urząd Miasta Ostrołęki zaprasza mieszkańców do udziału w anonimowej ankiecie internetowej, która dotyczy trzech ważnych dla rozwoju miasta tematów. Pytania mają związek ze zbliżającą się aktualizacją strategii rozwoju Ostrołęki. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katarzyna Ogniewska wyjaśnia, iż mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie w temacie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i odporności miasta na sytuacje kryzysowe oraz rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych.
6: Opinie te oraz doświadczenia i pomysły są dla nas niezwykle cenne, ponieważ to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie działania mogą poprawić jakość życia w Ostrołęce. Celem ankiety jest właśnie poznanie opinii mieszkańców na temat najważniejszych potrzeb, wyzwań i oczekiwanych działań, które powinny być uwzględnione w planowaniu rozwoju miasta. Szczególnie istotne jest dla nas zebranie głosów dotyczących tego, w jaki sposób prowadzić zmiany energetyczne i gospodarcze tak, aby były one korzystne dla mieszkańców, wzmacniały bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz wspierały sprawiedliwą transformację Ostrołęki.
1: Ankietę można wypełnić na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta lub na profilach Ostrołęki w mediach społecznościowych. 39. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka w Łomży oficjalnie rozpoczęty. Za nami pierwszy spektakl Bibuła w Tapczanie, który wystawili artyści z Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku. Kolejne grupy aktorskie będą prezentować swoje umiejętności do niedzieli, również w spektaklach plenerowych. Dyrektor Teatru Lalki Aktora oraz festiwalu Jarosław Antoniuk podkreślił, że do festiwalu zgłoszono ponad 300 przedstawień, co świadczy o dużej marce imprezy.
0: Przede wszystkim tak, znakomicie festiwal jest promowany na świecie poprzez różne agendy teatralne, poprzez też nasze kontakty teatralne, bo przecież zrealizowaliśmy już 38 edycji festiwalu, ale ten festiwal też ma swój prestiż w Europie, na świecie. Tutaj mogę powiedzieć śmiało, że chyba żaden z festiwali teatralnych w Polsce nie ma aż tylu zgłoszeń. Mnie to cieszy, że do niewielkiego miasta chcą przyjeżdżać bardzo znane grupy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Krzanowski nie ukrywał, że festiwal ma dla miasta bardzo duże znaczenie.
7: Miasto Łomża ma szczęście, że odbywa się u nas Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka. To wielkie święto teatru, uczta artystyczna dla naszych mieszkańców. Kilka dni możliwości uczestniczenia w spektaklach na najwyższym światowym poziomie, bo przyjeżdżają do Łomży teatry z całego świata. Mieszkańcy naszego miasta nie muszą wyjeżdżać do innych większych miast, żeby uczestniczyć w tak wielkich wydarzeniach. Walizka to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście.
1: Harmonogram spektakli jest na stronie internetowej Teatru Lalki Aktora. Ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, pokaz szermierki, stoiska kół gospodyń wiejskich i bata cukrowa. Między innymi tak będzie wyglądać jutrzejsze rozpoczęcie łomżyńskiej wakacji w parku Jana Pawła II. Zapraszamy całe rodziny, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
8: Park letni zabaw będzie otwarty bezpłatnie i będzie duża, bogata oferta dla wszystkich. Także zapraszamy i oczywiście zwieńczona ta impreza będzie dyskoteką międzypokoleniową do 22. Od 19 do 22 będzie dyskoteka, a od 15 do 19 będzie się działo.
1: Na uczestników czekają też m.in. animacje, warsztaty, pokazy formacji tanecznych i sztuk walki, strefy sportowe czy spotkania ze zwierzętami.
9: Flash regionu.

0: 7:09. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się.
1: Czy państwo zareagowało odpowiednio na ten wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero, który powiedział o tym, co miało się dziać w szpitalu południowym?
2: Państwo nie zareagowało odpowiednio, dlatego że ja odniosłem wrażenie po konferencji rzecznika prokuratury, jak i wpisach polityków, a także samego Donalda Tuska, że nagle pojawiła się narracja idąca w kierunku świadka, że jest on już niewiarygodny, że to wszystko, co powiedział, miejsca nie miało. Ja nie przesądzam tutaj, bo to trzeba zbadać, zweryfikować, ale kolejnym razem inna osoba dwa razy będzie zastanawiała się, czy w sposób taki, jak zrobił to pan doktor Emil Jędrzejewski, tak, o ile to nazwisko nie chcę też pomylić, to zrobić. Chodzi o to mianowicie, żeby pozwolić spokojnie i skutecznie złożyć te zeznania. Nie można uniemożliwić też osobie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, skorzystania z pełnomocnika, a tak jak wskazywał, chciał to zrobić pan doktor Emil Jędrzejewski. I z godziny na godzinę, czy tam dosłownie w ciągu kilku godzin wezwany, nie mógł tego skutecznie uczynić. No istotą było odebranie skutecznie zeznań od świadka, a w sytuacji, gdy on powiedział, że on, czyli pan doktor, czy ten świadek mówi, że nie będzie składał sam zeznań, tylko chce to zrobić w obecności pełnomocnika, no dla mnie bezsensownym było zadawanie kilkudziesięciu pytań po to tylko, żeby co, wyjść na konferencji i pan rzecznik prokuratury powiedział, że na kilkadziesiąt pytań nie odpowiedział. No wiadomo, że nie odpowiedział, skoro na pierwszy powiedział, że nie odpowie i oświadczył to, co oświadczył, czyli że chce skorzystać z pełnomocnika, co gwarantuje mu kodeks postępowania karnego. Oczywiście prokurator nie musi się zgodzić, ale w tym zakresie musi wydać postanowienie i wtedy ewentualnie może się też świadek na to zażalić. No istotą było zebranie materiału dowodowego pełnego, więc w pierwszej kolejności weryfikacja tych wszystkich dokumentów. Dzisiaj dowiadujemy się, że jednak jest prowadzone postępowanie, że od dłuższy dzisiaj, już wczoraj wieczorem, tak, czy w ciągu wczorajszego popołudnia późnego, że jest prowadzone postępowanie dotyczące zgonów na SOR-ze w szpitalu. O jakim mowa? Także no to wszystko południem tak i także to wszystko powinno wyglądać inaczej.
1: To pana zdaniem teraz prokuratura działa w taki sposób, aby mieć tylko jakoś taki moment, aby o tym powiedzieć światu, Polsce, że jest to świadek, który jest kompletnie niewiarygodny, że to jest czyhanie tylko i wyłącznie na jego jakiś błąd, niedomówienie.
2: No ale panie redaktorze, później dowiedzieliśmy się w ciągu dnia, że trwa postępowanie, już nie odnoszę się do tego pana doktora Dawida, tylko mówię ogólnie, że trwa postępowanie i tam jest kilkadziesiąt przypadków, które są badane. A tak się nie robi ze świadkiem, bo kolejnym razem inny świadek, który będzie wiedział o jakichkolwiek nieprawidłowościach, on się 10 razy zastanowi, jeżeli będzie taka nagonka ze strony też niektórych mediów, ze strony polityków, ze strony premiera polskiego rządu, ze strony całego aparatu państwa i na konferencji wręcz w ten sposób będzie odpowiadał rzecznik, jakby największym problemem w tym postępowaniu to był ten świadek. No tak się nie robi. No w demokratycznym państwie prawdę tak nie wolno robić. Istotą było skuteczne odebranie tych zeznań i w pierwszej kolejności, jeżeli świadek poinformował, że chce skorzystać z przysługującego mu prawa do pełnomocnika, to trzeba było to zrobić. No, nie można też w takie bardzo poważnej sprawie, w sytuacji, gdzie on ma prawo obawiać się o swoje zdrowie, życie czy bliskich, o czym też informował w kanale Zero pan Stanowski, skorzystać z tego pełnomocnika i odebrać odebrać skutecznie te zeznania, a nie w taki tylko sposób, żeby wyjść na konferencję i powiedzieć, że kilkadziesiąt razy nie odpowiedział. Wiadomo było, że nie odpowie na kolejne pytania, jeżeli na pierwsze nie powiedział i wstępnie oświadczył, że nie będzie zeznawał bez obecności pełnomocnika. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Tak się nie robi. A później, jeżeli premier polskiego rządu, premier odnosi się w ten sposób do świadka, że jest on niewiarygodny, że po kolei politycy tam z całą serią, tak samo takim przekazem odnoszą się do zeznań tego świadka, to jest to sposób niewłaściwy prowadzony. Chodzi o to, że trwają też postępowanie, czy postępowania, tak, dotyczące kilkudziesięciu przypadków. Przecież ci ludzie teraz zwyczajnie będą się bali, jeżeli tak widzą, że reaguje aparat państwa, że największym problemem w tym przypadku są świadkowie. No przecież to, co się wydarzyło, to nie jest demokratyczne państwo prawne.
1: Kto za to wszystko powinien odpowiedzieć?
2: Panie redaktorze, jest wyrok kolejny Sądu Okręgowego w Warszawie, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, nie pan Korneluk. Jeżeli nie zostanie odpolityczniona prokuratura, jeżeli nie stanie się tak, że prokuratura prawdziwie stanie się niezależna, jeżeli członek rządu będzie jednocześnie prokuratorem generalnym i nie będzie pochodził z wyboru powszechnego. Pan Żurek nie jest z żadnego wyboru powszechnego, jest ze wskazania Donalda Tuska, złożył urząd sędziego i zależy wyłącznie jego kariera już od Donalda Tuska, to będzie coraz gorzej w prokuraturze. Będą działy się takie sceny, jak wczoraj widzieliśmy na konferencji, że wyszedł pan rzecznik i moja jest taka opinia, że odnoszę wrażenie, że największym problemem w tym postępowaniu był świadek. No tak nie wolno robić. Ja rozmawiałem z kilkoma prokuratorami wczoraj, to było zachowanie w mojej ocenie niedopuszczalne, tym bardziej, że później kilka godzin ukazały się informacje, że trwa postępowanie, które dotyczy kilkudziesięciu rzekomo przypadków zgonów. Ja nie mówię, że już on mówi kompletnie nie odnosząc się do tego, w jakim okresie to miało miejsce, bo tego też nie wiem, to była informacja ogólna, ale tak nie wolno robić. Kolejny świadek zastanowi się 10 razy, a inny nie powie w ogóle, jeżeli tak będzie działała prokuratura.
1: No dobrze, a kto powinien za to politycznie odpowiedzieć? Czy za to powinien politycznie odpowiedzieć premier Tusk, minister zdrowia Rafał Trzaskowski?
2: Jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą tak prowadzonego postępowania, to prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest pan Waldemar Żurek. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne nieprawidłowości w szpitalu, jeżeli one się potwierdzą, no to w sposób oczywisty jest organ prowadzący, czyli organem prowadzącym jest w tym przypadku ratusz, miasto stołeczne Warszawa. Tutaj te dymisje polityczne są jednoznaczne, czyli Rafał Trzaskowski, tak? No zobaczymy, dzisiaj też jest sesja Rady Miasta Warszawa.
1: Chociaż akurat Rafał Trzaskowski to

0: Tym bardziej, że w skali Polski toczą się takie postępowania, jest ich dużo, one się toczyły, będą się niestety toczyły też w przyszłości. Tak nie może reagować prokuratura. Prokurator nie może wychodzić, rzecznik prokuratury, i tak się wypowiadać, jakby największym problemem był świadek, a później premier polskiego rządu, 37-milionowego kraju, mówić, że świadek był niewiarygodny, i w ten sposób budować narrację. Tak się nie robi, bo jeżeli tak działa aparat państwa i jeszcze prokurator mówi, że oni są od ścigania. Nie, oni nie są od ścigania. Prokuratura też wstępuje do postępowań cywilnych. Prokuratura ma szereg różnych zadań. Prokurator ma dbać o praworządność i nie jest od ścigania. Prokurator ma dbać o porządek. Ma prowadzić postępowania w taki sposób, żeby one były jasne, klarowne i dawały podstawy merytoryczne do końcowych postanowień. Obojętnie, czy to jest odmowa wszczęcia, czy postawienie zarzutów i końcowo przesłanie aktu skargi. Ale nie może prokurator mówić, że jego rolą to jest ściganie kogoś, ściganie świadka, ściganie. No to było skandaliczne, to co się wczoraj działo, i to na pewno będzie ten kazus rzecznika prokuratury będzie w przyszłości w podręcznikach do prawa karnego. No, to jest niewyobrażalne, co się wydarzyło.
1: Czy ta afera zatopi rząd Donalda Tuska?
0: Jeżeli potwierdzą się te kolejne okoliczności, to w mojej ocenie to jest afera, która przysporzy temu rządowi bardzo dużą stratę sondażową, stąd taka panika, bo to nie jest przypadek, że Donald Tusk tak reaguje emocjonalnie na tą aferę, że tak się odnosi momentalnie, co jest skandalem niewyobrażalnym, uniewiarygadnia świadka, a później dowiadujemy się, że są kolejne tego typu przypadki, że trwa jakieś duże śledztwo, że ma ich tych przypadków być około 20 w kanale Zero.
1: Jest 20 spraw dotyczących fałszowania aktów zgonu.
0: No i niech pan sobie wyobrazi teraz po wczorajszej konferencji, że jest 20 spraw dotyczących fałszowania aktów zgonu. I jak pan uważa, co teraz będą robili? Jak będą zeznawali ci lekarze po tym, jak wczoraj cały aparat państwa na czele z premierem i z rzecznikiem prokuratury w ten sposób się zachowali? Przecież każdy naprawdę świadkom i w ogóle no, dla mnie to jest oburzające, co się wczoraj wydarzyło, i patrzę na to opinia międzynarodowa, prokuratura działa w sposób skandaliczny. Premier polskiego rządu od razu wpisuje się w tą narrację, no tak nie wolno.
1: A to pierwszy dzień dopiero, zobaczymy, co będzie działo się w kolejnych.
0: Zachowali się w sposób wybitnie szkodliwy dla wszystkich tych postępowań. Lepiej, żeby ten rzecznik się schował i nie wychodził i nie gadał w ten sposób, bo naprawdę są w biegu inne postępowania i ci świadkowie będą się bali. Jeżeli to do takiego stanu rzeczy chciał doprowadzić rzecznik prokuratury okręgowej, to na pewno swój skutek osiągnął. Tylko to jest na szkodę postępowań. Tak się nie robi. Ja znam wielu rzeczników, prokuratur, przecież sam miałem, no wiadomo, bo jestem przyjacielem Zbigniewa Ziobro, poruszałem się w tym świecie, poruszam się i czegoś takiego nie widziałem. No lepiej, jakby pan Skiba się schował, nie wychodził i nie opowiadał w taki sposób i budował takiej narracji, że jest od ścigania. Nie, jest od tego, żeby dbać o praworządność prokuratura i gwarantować też prawa, bo świadek ma swoje obowiązki, ale ma też swoje prawa i o tym trzeba mówić, i świadek, jeżeli nie odpowiedział na pierwsze pytanie, to się nie wychodzi, nie buduje się narracji pod przekaz medialny, że na kilkadziesiąt pytań nie odpowiedział. Jeżeli oświadczył i na pierwsze nie odpowiedział, to skandaliczne zachowanie prokuratury.
1: Ta sytuacja pokazuje właściwie problem, który dotyczy wielu sfer. Ochrona zdrowia, zarobki lekarzy, wsadzania swoich ludzi do rad nadzorczych wszędzie, gdziekolwiek, gdzie się tylko da. Jaki pomysł wy jako Prawo i Sprawiedliwość macie na to, aby tę sytuację uzdrowić?
0: Czy panie redaktorze, tutaj akurat nie jest kwestia systemowa, tylko naprawdę w pewien sposób, podchodząc tak do tego pytania, można tak uznać, że jest. Natomiast istotą sprawy jest też spowodowanie i zbudowanie takich regulacji, które uniemożliwią tego typu działania. No, wczoraj wypowiadał się też prezes Naczelnej Izby lekarskiej i mówi, że on nie zna przypadku, żeby osoba, która nie ma specjalności,

0: specjalizacji była kierownikiem czy koordynatorem SOR-u. No po prostu to się nigdy w Polsce nie zdarzyło. Więc do tego powinien odnieść się pan premier czy pan rzecznik, a pan rzecznik wyszedł i po prostu tam cały czas tego świadka
1: Ale tutaj
0: negował.
1: no, cały czas chodzi o wsadzanie swoich ludzi do różnego rodzaju instytucji, organów, gdzie tylko się da. Może powinien być jakiś odgórny zakaz, że osoba związana z daną partią polityczną nie powinna mieć, nie wiem, stanowisk kierowniczych, nie powinna zasiadać w żadnych radach nadzorczych.
0: Czy panie redaktorze, po części tak, po części nie, dlatego że jeżeli osoba kiedyś była związana, nie wiem czy jest związana, ale posiada ogromne doświadczenie, jest naprawdę dobra w tym, co robi. Takim przykładem dla mnie na przykład jest Daniel Obajtek, który był samorządowcem, przyszedł pan europoseł Obajtek z samorządu, tak, był wójtem i został najpierw szefem ARiMR-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a później Orlenu i Orlen naprawdę
1: Politycy
0: na
1: Koalicji Były Obywatelskiej by
0: znakomicie.
1: wybuchnęli śmiechem teraz na to, co pan powiedział.
0: Nie, to ja, no ale no to wtedy bym pokazał zestawienie i tabelę. No jestem też wiceprzewodniczącą Komisji Kontroli Państwowej i te porównania są druzgocące na korzyść pana Daniela Obajtka. Co do tego, to wie pan, oni specjalnie budują też taką narrację. Natomiast odnosząc się do pana pytania, na pewno problemem jest to, jeżeli w tak obrzydliwy sposób, jak tutaj, wykorzystuje się fakt przynależności do partii politycznej czy jakieś kontakty z politykami, mija się wszystkie procedury, bo to jest problemem, że 28-letni, za przeproszeniem, gówniarz został wciśnięty w miejsce, gdzie nigdy go tam być nie powinno. No przecież to jest coś nieprawdopodobnego, no nic droższego dla każdego jak życie i zdrowie. No jak można w taki sposób się zachować? I dzisiaj zamiast do tego odnosić się, zamiast do tego, żeby odniósł się premier Tusk, to mówi o niewiarygodności świadka. No to jest coś niebywałego po prostu i ten
1: Czyli
0: człowiek
1: generalnie
0: tam
1: słyszę,
0: był.
1: że pan nie jest za tym, żeby odgórnie zakazać wchodzenia, obsadzania różnych stanowisk swoimi ludźmi z mandatami
0: Ale
1: partyjnymi.
0: wie pan, co to znaczy swoimi? Bo jeżeli ktoś, rozumiem, że swoimi, czyli jeżeli ktoś przynależy do partii politycznej, czy jest
1: Dokładnie.
0: sympatykiem partii politycznej, w mojej ocenie bardzo poważnie trzeba się nad tym zastanowić. Natomiast ja podkreślam, to nie jest problem całego systemu, tylko problem ludzi. Jeżeli ktoś nadzoruje dany obszar, no to tam jest rada nadzorcza, tam jest prezes, tam jest organ prowadzący i tego typu osoba nigdy nie powinna się pojawić w takim miejscu. No jak to się stało w ogóle, no przecież to ktoś za to bierze pełną odpowiedzialność i to powinno być wykazane też w toku tego postępowania, a nie wychodzenie i krzyczenie, że świadek jest niewiarygodny, bo to, co wczoraj się stało, było oburzające.
1: Tak,
0: Natomiast
1: to już wiemy, panie pośle.
0: problem jest, panie redaktorze, ma pan też rację, natomiast czy sama przynależność do partii politycznej powinna skreślać osobę z tego, czy osoba na przykład jak sympatyzuje z partią polityczną, to powinno ją to wykluczać z tego, żeby obejmowała jakieś ważne stanowisko w jakimś z urzędów państwowych. No co do tego z klucza zastanowiłbym się, natomiast teraz widzimy, że jest to bardzo istotny problem. I istotą jest jeszcze to, że organy państwa mają swoją ograniczoną wydolność. To tak jak po wczorajszych rozmowach, po których jestem, rozmawiałem, mają ograniczoną wydolność. Ta władza i te organy ścigania, o których mówi pan Skiba, nastawiły się w sposób nieprawdopodobnie ofensywny, nieprawdopodobnie wykorzystując ogromne siły, środki na polityków opozycji, na rozliczanie. To jest tak potężna skala, że to będzie największa afera tego rządu. Największą aferą tego rządu będzie historia mówiąca o tym, że wykorzystane zostały potężne siły i środki do ścigania czy szukania na posłów opozycji. I my to wiemy. Dla przykładu ta słynna konferencja, gdzie było czterech ministrów, premier Tusk wyszedł i powiedział, że będziemy robili kwerendę postępowań od rejonowych przez
1: To
0: okręgowe.
1: mówi pan o największej aferze,
0: I
1: jako
0: to się
1: specjalnie nikt
0: dzieje,
1: się
0: wie
1: tym nie
0: pan.
1: przejmuje, więc.
0: No wie pan, przejmują się tym setki strażaków, z którymi mamy kontakt, są przesłuchiwani, kto komu kwiatki na uroczystości dał, tylko dlatego, że dostali zgodnie z prawem, na podstawie ustaw, sprzęt, który służy do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego, i oni są przesłuchiwani. To się dzieje w całej Polsce powiatowej i to akurat trafia wszędzie, także to się przejmują tym, bo te jednostki ci mają ogromne problemy. Ludzie się boją. To państwo działa na zasadzie strachu,
1: zastraszając. To, panie pośle, bo kończy nam się powoli czas, a jeszcze jeden wątek krótko chciałbym poruszyć. Rozpoczyna się dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie, nie przyleci. To błąd prezydenta Ukrainy?
0: To jest sprawa prezydenta Ukrainy. Ja uważam, że zachowuje się w sposób niewdzięczny, dlatego że państwo polskie otworzyło, tym bardziej w początkach, szczególnie w początku, gdy doszło do pełnoeskalowej agresji Putina na Ukrainę, swoje bramy. Polacy otworzyli drzwi swoich mieszkań, przyjęli Ukraińców, popłynęła ogromna pomoc militarna i humanitarna. Byliśmy podstawowym hubem, jesteśmy do dzisiaj. Jeżeli chodzi o lotnisko w Jasionce, Rzeszów, to wszystko jakby powoduje, że widać, że pan Zełenski nie potrafi zachowywać się w sposób właściwy. Powinien tutaj być, bo Polska była kluczowym partnerem. Gdyby nie Polska, Ukraina upadłaby w pierwszych dniach i co do tego pan prezydent Zełenski przecież nie ma wątpliwości. Jest to błąd, ale jest to przemyślany błąd i zachowuje się pan Zełenski w sposób, w mojej ocenie, dalece niestosowny.
1: A czy prezydent Nawrocki powinien tam być na tej konferencji?
0: Panie redaktorze, to są decyzje pana prezydenta, natomiast...
1: No, nie dostał zaproszenia, więc...
0: No, ale dlatego mówię, no w pierwszej kolejności raz, że nie dostał zaproszenia, no jeżeli nie jest zapraszany, jak mówił też chyba pan minister Przydacz bodajże o tym, no to trudno, żeby się tam pojawiał. Natomiast no, ta konferencja jest też zorganizowana w takiej formule i w takim formacie, w jakiej jest zorganizowana. Istotą jest to, żeby państwo polskie brało udział w odbudowie Ukrainy, bo my jak...
1: I myśli pan, że będzie brało udział w odbudowie Ukrainy, czy po tym zamieszaniu jednak Polska zostanie zepchnięta na dalszy plan?
0: Panie redaktorze, my jak żaden inny kraj, tak jak mówię, pomogliśmy, nieśliśmy w kluczowym okresie czasu tą pomoc i powinniśmy odbudowywać Ukrainę. Natomiast jeżeli w ten sposób zachowują się przedstawiciele Ukrainy, w tym prezydent Ukrainy, to obawiam się, że może być tutaj różnie, to znaczy niekoniecznie będziemy partycypować w takim stopniu, w takim procencie, w jakim to powinno wyglądać. Polityka i dyplomacja to jest naprawdę twarda gra, tym bardziej z panem Zełenskim, który widzimy, jak się zachowuje, a nie zachowuje się w sposób właściwy.
1: Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Pięknie dziękuję, panie redaktorze. Dobrego dnia państwu życzę.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektor, jutro koniec roku szkolnego. Ulga czy już tęsknota za uczniami się wkrada?
2: Chyba ani ulga na razie, ani tęsknota, bo jest tak dużo pracy i administracyjnej, i takiej organizacyjnej, więc na razie skupiamy się nad tym, żeby to zakończenie roku wypadło jak najkorzystniej, jak najładniej, żeby podsumować roczną pracę, nagrodzić tych uczniów, którzy byli aktywni w różnych obszarach. Mam na myśli tutaj nie tylko ten sławetny czerwony pasek, ale również inne aktywności, czyli prace społeczne, działalność charytatywna, frekwencja, czytelnictwo. Także tych obszarów jest bardzo dużo. Nie skupiamy się tylko na tym czerwonym pasku, który jest za wyniki edukacyjne 4,75 i wyżej.
1: Ale zmęczenie odczuwalne jest już rokiem szkolnym?
2: Myślę, że jest bardzo odczuwalne u wszystkich, szczególnie, że jeszcze pogoda daje nam się tutaj we znaki, jest bardzo ciepło.
1: No i jednak praca z młodzieżą potrafi trochę człowieka wypompować z energii.
2: Jest wyczerpująca, jest męcząca, ale też trzeba powiedzieć, jest niezwykła, bo nie ma takiego dnia, który by się powtórzył.
1: Nie ma
2: innego zawodu, innej profesji, w której dzień byłby podobny do dnia.
1: To są wakacje, 2 miesiące. I co pani by polecała tym uczniom przez te 2 miesiące robić? 2 miesiące totalnego resetu, odpoczynku od książek takich edukacyjnych, czy jednak aby już w sierpniu
2: powoli... Trzeba byłoby zacząć od tego, jak zakończyliśmy... Ja mówię tutaj o wszystkich, prawda? Nie tylko o uczniach, ale w ogóle o wszystkich podmiotach szkoły, czyli nauczyciele, uczniowie, nauczyciele, rodzice, dyrektor. Powinniśmy zacząć od tego, jak minął nam poprzedni rok, czyli ten, który jutro będziemy kończyć. W zasadzie ten się skończył 31 sierpnia dopiero. Jutro to jest taki symbol, piątek jest symbolicznym dniem. Zastanowić się, co ten rok nam przyniósł. Siąść sobie na spokojnie z najmądrzejszym człowiekiem na świecie, czyli samym sobą, przegadać, co zrobiłem dobrze, co można poprawić, nad czym naprawdę trzeba się pochylić. To dotyczy wszystkich. Nie tylko nauczycieli, nie tylko dyrektora, ale również uczniów i rodziców. Są uczniowie, którzy pójdą na wakacje z podniesioną głową, a są takie dzieci, które pójdą w poczuciu jakiejś tam krzywdy, w poczuciu porażki. I one też będą potrzebowały wsparcia, zaopiekowania. Bo nie zawsze jest tak, że niepowodzenie szkolne wynika tylko z lenistwa. Składa się na te niepowodzenia wiele, wiele różnych czynników i tutaj trzeba naprawdę bardzo rozważnie, bardzo indywidualnie do dzieci podejść. Jeśli idziemy w wakacje super szczęśliwi, zadowoleni, że wszystko było ekstra, ekstra, no to wiadomo, że odpoczywamy. Ale ja nie jestem zwolenniczką takiego odpoczywania, czyli leżakowania bezczynnie, bezmyślnie, chociaż taki odpoczynek dla mózgu, taki relaks, reset i nie myślenie o niczym jest bardzo dobrze. Nudzenie się jest zbawienne dla mózgu, więc tutaj trochę tej nudy potrzeba. Ale ja zachęcam do czytania ciekawych książek, do przeczytania tych książek, których nie zdążyliśmy przeczytać, do obejrzenia filmów, których nie zdążyliśmy obejrzeć albo nie mieliśmy okazji, do spotkania z ludźmi ciekawymi, nie na chybił trafił, tylko z ciekawymi, z takimi ludźmi, którzy pokażą nam trochę inny świat, pokażą nam, jak warto się zachowywać, jak warto żyć, a te dzieci, które muszą jeszcze popracować nad tym, żeby w sierpniu przystąpić do egzaminów, no niestety muszą się jeszcze trochę pouczyć. Ale tutaj też zachęcałabym do takiego rozważnego podejścia do tych swoich obowiązków, czyli nie na hura, nie cały dzień od rana do nocy, tylko ze zdrową oceną tej sytuacji.
1: Pani wspomniała o tej nudzie. Dzisiaj pytanie, czy my potrafimy się nudzić?
2: No to jest pytanie właśnie, czy my się potrafimy nudzić.
1: Czy dzisiaj nie jest za dużo tych bodźców, że jednak cały czas potrzebujemy, żeby coś się działo?
2: Aktywności, a mózg potrzebuje odpoczynku, naprawdę potrzebuje odpoczynku. To nie jest to, ja tutaj nic nie wymyśliłam. Tak mówią specjaliści, psychologowie, terapeuci. Odpoczynek i reset i trochę nudy.
1: Tej nudy trochę pewnie wszystkim by się przydało. No dobrze.
2: Myślę, że tak. Mnie też.
1: Właśnie, więc jaki to był rok szkolny? Bo to był też rok szkolny, który w ogóle w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną szkoły, to jest czas wymagający i czas nieustających zmian właściwie.
2: Bardzo dużo zmian, jest faktycznie dużo zmian, ale też do tych zmian trzeba podchodzić z dużym szacunkiem do swojej wiedzy, umiejętności i praktyki. Bo większość nauczycieli to są ludzie bardzo doświadczeni, bardzo mądrzy, to są specjaliści w swojej dziedzinie. Na pewno zmiany są bardzo dynamiczne. Chyba najbardziej zauważalne to są zmiany właśnie w ekspresji dzieci. W tym, że mózgi są przebodźcowane niebieskim światłem, czyli komórki, ekrany. One nam te mózgi bombardują i no niestety psują, więc trzeba by się zastanowić w domu, bo w szkole dzieci są kilka godzin, wiele godzin można powiedzieć, ale najwięcej godzin są w domu. I trzeba by się zastanowić, czy te niebieskie ekrany muszą tym dzieciom przed oczami mrugać, czy one są potrzebne, czy ekran jest potrzebny rocznemu dziecku, dwuletniemu, trzyletniemu, czy to może lepiej piłka, wiaderko, piaskownica, ale mama musi być aktywna, tata musi być aktywny przy tym, przy dziecku. No nie może być tak, że dziecko jest w piaskownicy, a mama w telefonie. Albo dziecko, idziemy na spacer, jesteśmy w parku i dziecko ma przed sobą komórkę do jedzenia obiadu, do spożywania posiłków, też jest komórka. Nie. Mózg wtedy nie pracuje. Mózg pracuje wtedy zupełnie inaczej. Nie jest to oczywiście żadna jakaś taka, nie wiem, czy nagana, czy nawracanie dorosłych na te właściwe ścieżki, bo każdy ma swój rozum i każdy za siebie odpowiada. Ale warto o tym pamiętać. Warto pamiętać, bo czego te małe dzieciaczki, dwuletnie, trzyletnie, czego się nauczą, ile tych połączeń nerwowych się wytworzy, takie potem będą sukcesy.
1: Ale w jakim zachowaniu jest odczuwalna ta zmiana u tych dzieci,
2: które... Nieumiejętność skupienia uwagi. Uwaga skupia się bardzo krótko. Dzieci potrafią bardzo krótko skupić uwagę, potrzebują bodźców. Poza tym, to co w tej chwili powiem, to jest truizm, te wielokrotności życia. W życiu tak nie ma. Życie mamy tylko jedno. Może warto w tym czasie poczytać książkę. Poza tym trzeba też pamiętać, że kiedy dziecko samo odbiera, czyli ogląda jakieś bajki, ogląda filmy, to te bajki są, tamte sceny są bardzo szybkie. Czyli dalej nie ma, mózg dalej jest na szybkich obrotach, na dużych obrotach. To też nie jest dobre. No co jeszcze?
1: To jak tym dzieciom kazać siedzieć w ławce szkolnej przez 45 minut? Może lekcje powinno się skrócić?
2: No już 45 minut zajęć lekcyjnych, 45-minutowe zajęcia, to Amos Komeński już, że tak powiem, ustalił ten czas i chyba to jest dobry czas. Powiem tak, ze swojego doświadczenia, jeśli lekcja jest ciekawa, to ona jest ciekawa od początku do końca. Jeśli tej lekcji brakuje dynamiki, ciekawości, no to dzieci się nudzą. Tak jak my. Jak film jest ciekawy, to my oglądamy ten film od początku do końca na bezdechu. Jeśli książka jest ciekawa, my ją czytamy bardzo szybko.
1: Czy to też duże wyzwanie dla nauczycieli jest dzisiaj?
2: Tak, dlatego, że kiedyś nie było tablic interaktywnych, monitorów interaktywnych, i my uczyliśmy się z takiego przekazu z książki, z podręcznika, z ćwiczeń, z tego, co opowiadał nam nauczyciel. W tej chwili te tablice interaktywne, multimedialne, one są bardzo pomocne, ale też nie jest tak, że one są nieodzowne do prowadzenia zajęć. Też trzeba zwracać uwagę na proporcje czasowe, ile tej tablicy wykorzystujemy. Bo jednak czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, korzystanie, werbalizowanie swoich myśli, swoich osądów, uzasadnianie jest istotne. Bo jeśli tylko tak jesteśmy takimi prostymi odbiorcami, tak szybciutko tylko odbieramy, to nasz słownik jest ubogi. Słownictwo i bierne, i czynne jest bardzo ubogie, bardzo skromne. Ale to widać w wypowiedziach, jak państwo redaktorzy, dziennikarze na pewno widzicie przy wywiadach, jak trudno jest ludziom, wielu osobom, jak trudno jest na przykład zbudować zdanie wielokrotnie złożone, albo żeby ta wypowiedź była logiczna, czyli miała wstęp, rozwinięcie, zakończenie, żeby te zdania były logicznie połączone. To właśnie dlatego, że nie rozmawiamy z dziećmi, nie rozmawiamy ze sobą.
1: To no, możesz dojść do tego, biorąc pod uwagę zmiany w szkołach, telefony, no, zmieniającą się rzeczywistość, że ta młodzież, która teraz jest w szkole, no, że będzie mniej inteligentna?
2: Ja nie zakładałabym, że będą mniej inteligentni młodzi ludzie. Myślę, że nie. Myślę, że nie. Natomiast dysproporcje już widać. Dysproporcje między uczniami. Polaryzację widać.
1: Ale...
2: Pod względem właśnie wydolności intelektualnej.
1: Mhm. To kiedyś nie były tak duże te różnice jak dzisiaj?
2: Proporcje były odwrócone. Proporcje były odwrócone. W klasie było kilkoro dzieci takich z trudnościami. Natomiast w tej chwili dzieci z trudnościami jest sporo. Sporo więcej niż kiedyś.
1: A to kwestia tych właśnie telefonów, pani zdaniem?
2: Ja myślę, że tutaj wiele czynników na to się składa. Telefony, tryb życia, pęd, odżywianie, sposób spędzania wolnego czasu. To, że na przykład kiedyś były rodziny wielopokoleniowe, była mama, tata, babcia, dziadek. Byliśmy osadzeni w takich wioskach, a w tej chwili, proszę zobaczyć, każda rodzina mieszka sama. Kontakty z rodzinami też są takie dużo rzadsze.
1: To nie często wynika... rodzeństwa nie ma? Nie ma
2: bardzo często nie ma rodzeństwa. Bardzo często nie ma rodzeństwa. Tak, też nie ma. No, to też jest tak, że czasem to rodzeństwo może być, czasem nie jest tak, że po prostu nie ma tego rodzeństwa. Natomiast jeśli pan ma rodzeństwo, ja mam troje dzieci, ja widzę, jak moim dzieciom oni są sobie nawzajem potrzebni. To jest ta wioska. To jest taka wioska składająca się z trzech osób, ale oni są razem. Oni są razem. Oni przegadują różne takie rzeczy, o których ja na przykład nie wiem, nikt inny nie wie, ale to jest ich siła, bo jest ich troje.
1: No to są propozycje zmian na nowy rok szkolny. Tych zmian jest bardzo dużo. Mhm. Nie ma czasu, żeby o wszystkim rozmawiać. To może jak się spotkamy przed rozpoczęciem w sierpniu.
2: Dziękuję.
1: Tak, rozumiem, że już zapraszam od razu. Tak, wtedy może będzie więcej czasu,
2: bardzo
1: żeby
2: miło
1: tak...
2: do was się przychodzi. No, z chęcią.
1: A my zawsze z chęcią do pani dzwonimy, żeby zaprosić. Zawsze się dobrze rozmawia.
2: Dziękuję wzajemnie. Naprawdę fajnie jest.
1: To cieszy nas to bardzo. Więc czy te propozycje zmian, one, myśli pani, że wpłyną na to, że te dysproporcje będą mniejsze, że ta młodzież będzie wyciągnięta gdzieś do góry, czy nie?
2: Nie chciałabym tutaj jakichś takich sądów kategorycznych wygłaszać, bo to nie o to chodzi, ale myślę, że są niektóre inicjatywy dosyć ciekawe. Mnie frapuje ten tydzień projektowy i myślę, że gdyby to było tak zrobione, tak przeprowadzone z głową, z taką dogłębną analizą, czyli załóżmy nauczyciele z klasy czwartej, to tak przykładowo podaję, siadają i mówią sobie, słuchajcie, mamy takie pomysły, takie. Można by to zrobić w taki sposób, w taki. Mówię to na przykładzie mojej szkoły, bo już myśmy takie wstępne rozmowy prowadzili. Do tego jeszcze wychowawca analizuje z klasą, czym dzieci są zainteresowane, co chciałyby zobaczyć, to myślę, że ten tydzień byłby fajną taką okazją do poszerzenia tych umiejętności i wiadomości, przede wszystkim wiadomości, a potem umiejętności dzieci, do integracji klasy, do nawiązywania relacji i do tego, że nauczyciele uczestniczący, ja nie mówię tutaj o nauczycielach siedzących z boku, bo to w ogóle moim zdaniem nie wchodzi w rachubę, moim zdaniem w tygodniu projektowym nauczyciel jest mentorem, czyli on podprowadza te dzieci i razem z nimi uczestniczy, broń Boże, nie siedzi gdzieś tam z boku na ławeczce i obserwuje, to tego sobie nie wyobrażam. Myślę, że to byłaby fajna rzecz, fajna, ciekawa rzecz. Widać to zresztą na dobrze zorganizowanych wycieczkach. Jeśli wycieczka jest fajnie zorganizowana, przewodnik opowiada bardzo ciekawie, wplecie w to na przykład jeszcze jakieś gry miejskie, czy quizy, czy zagadki, ta wycieczka na bardzo długo dzieciom pozostaje w pamięci. I one dużo więcej zapamiętują niż z takiej zwykłej lekcji przy ławeczce, przy stoliku.
1: Dosłownie na koniec, bo bardzo, bardzo mało czasu zostało. Od 1 września będzie też zakaz używania telefonów w szkołach. Mhm. I czy to jest słuszny kierunek?
2: Myślę, że tak.
1: Nawet mówimy na przerwach, tutaj, nie
2: mówimy,
1: tylko na lekcjach.
2: Mówimy tutaj o szkole podstawowej.
1: Mhm.
2: Myślę, że to jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Tylko... żebyśmy znowu nie poszli gdzieś w jakiś taki ostracyzm znowu, że koniec, nie ma komórki, nie korzystamy, bo jest taka decyzja odgórna i tak ma być. Komórka jest narzędziem, nie jest zabawką. I żadne dziecko nie powinno komórki dostać do ręki jako zabawki. To od tego trzeba zacząć. Nie ma, że 6-7-letnie, 5-letnie dziecko ma komórkę na wyposażeniu. Komórka w domu u dziecka powinna pojawić się, mogłaby pojawić się dopiero wtedy, kiedy to jest narzędzie. Dziecko wraca ze szkoły i na ten czas powrotu ze szkoły ma przy sobie komórkę, żeby w trudnej sytuacji zadzwonić do rodzica, żeby rodzic mógł sprawdzić, gdzie to dziecko jest, jak się przemieszcza. Mówię tutaj też o takiej kontroli rodzicielskiej, prawda? Czy mamy lokalizację, że dziecko jest tu, tu, tu i tam. Jest to taki, ktoś powie może, no, nadmiarowy nadzór, czy opieka nad dzieckiem. Ale w obecnych czasach jest to potrzebne dla zabezpieczenia po prostu tego poczucia bezpieczeństwa dziecka. I koniec, limit w domu. Zacznijmy od limitu w domu.
1: Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, była naszym gościem.
2: Dziękuję
1: za
2: bardzo,
1: rozmowę.
2: Wszystkiego dobrego.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787-889-343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia. Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 26 czerwca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na placu za Urzędem Gminy Miastkowo. Wstęp wolny. Start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
3: Po reklamie.
0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 27 czerwca od 13 do 22 w Somiance w powiecie wyszkowskim na placu targowym za urzędem gminy. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Rozwijać praktyczne umiejętności i pracować z nowoczesnymi technologiami? Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku zaprasza. Nowoczesne pracownie, specjalistyczne maszyny CNC, roboty przemysłowe i szkolenia prowadzone przez ekspertów branży. To miejsce dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników branży, którzy chcą zdobywać kompetencje cenione na rynku pracy. Wejdź na bcumeble.pl i poznaj naszą ofertę szkoleń. Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Meblarskiego w Różanym Stoku. Rozwijamy kompetencje. Budujemy przyszłość meblarstwa. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w ramach funduszy Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Ten utwór i to wykonanie potrójnie pasuje mi jako wstęp do naszego dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, jest to wspaniałe i przede wszystkim nietypowe wykonanie. Po drugie, pochodzi z tej samej płyty, z której inne nagranie rozpoczęło tę audycję tydzień temu. Jest to, przypomnę, krążek zatytułowany St. Louis Shoes, firmowany przez saksofonistę Grega Osbiego. Jak ważna jest to płyta, a właściwie postać firmująca tę płytę, Greg Osby, w kontekście muzyki, którą będę prezentował, powiem o tym później. I po trzecie, dlaczego ten utwór pasuje mi jako wstęp do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej audycji. Wszyscy wiemy, jest to kompozycja George'a Gershwina, Summertime, lato, z opery Porgy and Bess. I od minionej niedzieli, od 21 czerwca, mamy tę przez wielu upragnioną porę roku. Od minionej niedzieli mamy lato astronomiczne, a od poniedziałku mamy lato kalendarzowe, to tak gwoli ścisłości. Płyta St. Louis Shoes wydana została przez słynną Blue Note w 2003 roku. W składzie muzyków nagrywających ją znalazły się takie osobistości. Trębacz Nicholas Payton, pianista Harold O'Neill, Robert Hurst na kontrabasie, Rodney Green na perkusji oraz lider Greg Osby, saksofon altowy. Właśnie ze względu na lidera tego kwintetu, Grega Osbiego, sięgnąłem po płytę St. Louis Shoes. Zarówno przed tygodniem sięgnąłem, jak i dzisiaj, ponieważ począwszy od ubiegłego czwartku przedstawiam nagrania z płyty, która firmowana jest przez naszą perkusistkę Dorotę Piotrowską i jej formację St. Circle z udziałem gościa specjalnego Grega Osbiego. Płyta nazywa się Voices of Human Consciousness, głosy ludzkiej świadomości. To jest piękny tytuł i myślę, że pięć nagrań, które usłyszeliśmy z tego krążka przed tygodniem, ich różnorodność, muzyka skomponowana, tworzona przez artystów reprezentujących różne kultury, różne religie, wyjaśnia ten tytuł. Globalny dialog jazzowy łączący głosy siedmiu kultur, od norweskich fiordów po arabskie rytmy, od polskiej liryki po tradycję amerykańskiego jazzu. Znów zacytowałem zdanie jakże trafne, które przeczytałem zaraz po ukazaniu się tego krążka. A krążek ukazał się dokładnie dwa miesiące temu. 25 kwietnia wydany został równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W Stanach wydany przez wytwórnię Inner Circle Music, to własność Grega Osbiego, a w Polsce przez wytwórnię Leszka Możdżera Teraz. Może zanim przypomnę nazwiska wszystkich muzyków nagrywających album, posłuchamy pierwszego nagrania z tych, które nie zostały wyemitowane przed tygodniem. A w tym względzie, proszę Państwa, stało się coś dziwnego, ponieważ moim zamiarem było, jak niemal zawsze, prezentować utwory w takiej kolejności, w jakiej umieszczone są na płycie. Ale nie wiem, jak to się stało, pominąłem kompozycję umieszczoną jako druga na płycie. Po pierwszej od razu przeszedłem do trzeciej. Zorientowałem się o tym dopiero w końcowych minutach naszego spotkania. Pierwszy raz tak mi się zdarzyło. Koniecznie musicie Państwo posłuchać ten utwór. Jest świetny, pulsujący, pełną energią. A co dzieje się w nim z rytmem, sami posłuchacie. Jest to kompozycja pianisty grupy Tareka Yamaniego zatytułowana Upon, z fantastycznymi improwizacjami kompozytora na fortepianie i Grega Osbiego na saksofonie altowym.

taki sposób zabrzmiała kompozycja Upon Tareka Yamaniego. Płyta Voices of Human Consciousness jest debiutem dyskograficznym naszej perkusistki Doroty Piotrowskiej. Powiem Państwu, że nie słyszałem, nie przypominam sobie, aby na debiutanckiej płycie jakiś artysta zgromadził podobną ilość przy tym tak wspaniałych postaci światowego jazzu. Tak, oczywiście Dorota Piotrowska. Bez wątpienia największą gwiazdą jest Amerykanin Greg Ousby, saksofonista altowy, postać, która już na trwałe zapisała się w historii światowego jazzu. Na trąbce oraz bukehornie Hildegunn Eiset z Norwegii. Na fortepianie Libańczyk wychowany w Bejrucie Tarek Yamani. Na kontrabasie pochodzący z Waszyngtonu, mający blisko wschodnie korzenie, Amin Salim. Na kongach oraz w jednym utworze na udu grał rodowity Kubańczyk z Hawany Barbaro Crespo Machito. On również w jednym utworze zaśpiewał. Ten utwór za chwilę usłyszymy. Na perkusji liderka, pomysłodawczyni przedsięwzięcia Dorota Piotrowska. Jeszcze gościnnie wystąpili turecka wokalistka Sanem Kalfa w czterech utworach, altowiolistka Marlena Grodzicka-Myślak i wiolonczelista Jakub Myślak. To małżeństwo wystąpiło w dwóch zamykających płytę nagraniach. Oraz w jednym utworze mogliśmy słuchać pianistę Leszka Możdżera. Utwór z udziałem Możdżera wybrzmiał przed tygodniem. Z drugiego utworu na płycie przeskakujemy do siódmego. Te opuszczone słuchaliśmy przed tygodniem. Tym siódmym utworem jest kompozycja liderki Doroty Piotrowskiej nosząca tytuł Latlorien. Nie wiem, co oznacza ten tytuł, ale kompozycja jest bardzo ciekawa, wielowątkowa. Rozpoczyna Barbaro Crespo Machito śpiewem kojarzącym się z muzyką wschodniej Afryki. Następnie słyszymy jakby przemowę na bukehornie Hildegunn Eiset. W miniony czwartek mówiłem, ale powtórzę. Bukehorn jest skandynawskim instrumentem dętym, rodowodem sięgającym starożytności, wykonany z rogu owcy lub kozy. Posiada kilka otworów, które zatyka się palcami. W węższy koniec rogu wsuwa się ustnik podobny do trąbki lub nawet zapożyczenia.

Utworem, który utrzymany jest w wyraźnie innej stylistyce w stosunku do poprzedniego, właściwie do pozostałych utworów, jest następna pozycja na płycie zatytułowana Spark, Iskra. Inna stylistyka, bo bardzo wyraźnie słychać tu echa okresu hard bopu, lata 60. Muzyka głównie kojarzona z formacją Jazz Messengers Arta Blakeya. Nagrania tego słucha się doskonale, w czym duża zasługa solowych partii muzyków improwizujących. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie sola są jakby połączone jedną myślą. Gdy kończy swoją wypowiedź trębaczka Hildegun Eiset, Greg Osby jakby dopowiadał dalszy ciąg, jakby drugą część jej historii. Zresztą podobnie było w poprzednim utworze. Utwór rozpoczyna się dłuższym solowym wstępem kontrabasu. Świetny wstęp i nic dziwnego, że kontrabas wprowadza. A wiecie dlaczego nic dziwnego? Bo kompozytorem tego utworu jest basista Kamil Pełka, prywatnie mąż Doroty Piotrowskiej. Czynny muzyk, występował m.in. z Piotrem Wojtasikiem, Piotrem Baronem, absolwent Wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie Jacka Meiry Niedzieli. Studiował również w konserwatorium w Amsterdamie. Słuchamy kompozycji Kamila Pełki, Spark.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Tydzień temu obiecałem nieco przybliżyć postać perkusistki Doroty Piotrowskiej. Gdy pojawiło się jej nazwisko na plakacie ubiegłorocznego Novum Jazz Festival, wielu z Państwa pytało mnie o tę artystkę, nie ukrywając, że nie jest im znana. Nic dziwnego, wszak Dorota Piotrowska sporo czasu spędziła za granicą. Pochodzi z Lubina. Tam w szkole muzycznej rozpoczynała od fortepianu, jednak już w liceum perkusja stała się jej ulubionym instrumentem. Co może być zaskakujące, wybrała studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując licencjat z filologii romańskiej. W czasie studiów nie zaniedbywała swojej muzycznej pasji, występowała między innymi z kubańską formacją Omni Con Ire. Być może wspólne koncerty z nimi wpłynęły na decyzję Piotrowskiej, aby kształcić się w kierunku muzycznym. Najpierw została studentką konserwatorium w Amsterdamie, wkrótce przeniosła się do konserwatorium w Groningen. To za sprawą możliwości studiowania pod okiem wybitnego amerykańskiego perkusisty Ralpha Petersona Juniora. Z Groningen trafiła w ramach wymiany studenckiej do Long Island University w Stanach Zjednoczonych, a następnie została studentką The New School for Jazz and Contemporary Music w Nowym Jorku. Absolwentką tej uczelni została w 2012 roku. Przyznacie Państwo, że bardzo ciekawa i odważna artystyczna droga perkusistki. Ale to nie wszystko. Piotrowska po ukończeniu studiów pozostała w Stanach Zjednoczonych do 2018 roku. Między innymi pracowała w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych. A wcześniej, proszę Państwa, ukończyła w Nowym Jorku studia magisterskie z zakresu stosunków międzynarodowych. Po powrocie do Europy rozpoczęła współpracę z wieloma artystami, między innymi ze znaną duńską wokalistką Cecilie Norby. Wystąpiła na jej dwóch płytach. Również usłyszeć można Piotrowską na dwóch płytach Ewy Urygi. Oczywiście to nie wszystkie wydawnictwa z jej udziałem. Aż przyszedł czas na wydanie własnej debiutanckiej płyty. Jak widać i słychać, rozpoczęła Dorota Piotrowska od najwyższego C. Gdyby na jej debiutanckiej płycie miał wystąpić ze znanych muzyków jedynie Greg Osby, to już można byłoby określać to w kategoriach sensacji. A przecież mamy na tej płycie całą plejadę wybitnych osobowości artystycznych. Może jeszcze raz przypomnę. Na saksofonie altowym gość specjalny Amerykanin Greg Osby, na trąbce i bukehornie Norweszka Hildegun Eiset, na fortepianie Libańczyk Tarek Yamani, na kontrabasie pochodzący z Waszyngtonu Amin Salim, na kongach Kubańczyk z Hawany Barbaro Crespo Machito. On w jednym utworze zaśpiewał i w jednym utworze grał na udu. I na perkusji liderka Dorota Piotrowska. Ponadto gościnnie wystąpili wokalistka z Turcji Sanem Kalfa, śpiewała w czterech utworach, w dwóch utworach, które za chwilę zabrzmią, altowiolistka Marlena Grodzicka-Myślak i wiolonczelista Jakub Myślak. W jednym utworze, który zabrzmiał przed tygodniem, wystąpił pianista Leszek Możdżer. Przypomnę, że z wymienionej gromadki artystów na 18. Nowym Jazz Festival wystąpili Dorota Piotrowska, Greg Osby, Tarek Yamani, Amin Salim i Barbaro Crespo Machito. Płyta Voices of Human Consciousness ukazała się 25 kwietnia, wydana równocześnie przez dwie wytwórnie. Amerykańską Inner Circle Music, własność Grega Ozbiego, i polską wytwórnię, własność Leszka Możdżera, która nazywa się Teraz Teraz. Płytę zamykają dwie krótkie kompozycje Doroty Piotrowskiej, zatytułowane odpowiednio Circle One i Circle. Obie utrzymane w zupełnie innym nastroju w stosunku do słuchanego przed chwilą Spark. Powiedziałbym, że dominuje tu klimat skandynawski w dużej mierze za sprawą świetnego sola Hildegun Eiset na Buckehornie, zwłaszcza w pierwszym nagraniu. Ale jej tęskne dźwięki usłyszymy również w drugim utworze. Wspaniale łączą się one ze śpiewem Sanem Kalfy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na ciekawą aranżację ze smyczkami i wysmakowane solo kontrabasisty Amina Salima. Podobnie jak przed tygodniem, przeczytam teraz Państwu tekst, który będzie śpiewała Sanem Kalfa. Najprawdopodobniej jest autorstwa Doroty Piotrowskiej i w wolnym tłumaczeniu brzmi mniej więcej tak. Dlaczego rzeczy krążą w czasie? Nasze wybory załamują światło. Duchu, pokaż mi teraz, jak zamknąć krąg szczelnie. Pokaż mi miejsce na ziemi, gdzie miłość pomaga leczyć wewnętrzne rany. Obudź mnie i uczyń mnie znów całością w świetle pomimo. W pięknym nastroju pozostawią nas te dwa nagrania zamykające płytę Voices of Human Consciousness, głosy ludzkiej świadomości. To było 1269 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Aż 70% wszystkich głosów z Polski w konsultacjach projektu Right to Stay pochodziło z województwa podlaskiego, podkreślił marszałek Łukasz Prokorym, podsumowując swoją dwudniową wizytę w Brukseli. Marszałek uczestniczył w konferencji zatytułowanej Bezpieczeństwo i odporność gospodarcza regionów wschodnich Unii Europejskiej. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele instytucji unijnych, samorządów oraz regionów wschodniej flanki Unii Europejskiej, dyskutując m.in. o bezpieczeństwie i przyszłej polityce spójności, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: W tej konferencji wzięła udział główna dyrektor do spraw regionów Temis Christofidou, była pani komisarz Danuta Hibner, byli przedstawiciele regionów od Łotwy przez Polskę do Grecji. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, o funduszach na nową politykę spójności. Niezwykle ważne wydarzenie. Na ręce komisarza Rafaela Fito złożyłem mój wniosek o zmianę w pakcie migracyjnym w zakresie tego, aby regiony graniczne z Białorusią i z Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję.
1: Marszałek mówił też o przedsiębiorcach z regionu, którzy jego zdaniem powinni otrzymać pomoc z Unii Europejskiej ze względu na położenie geograficzne regionu.
2: Jest to kolejny krok, aby tworzyć nowe, przede wszystkim nie tylko fundusze europejskie, ale też nowe prawo. Prawo związane chociażby z tym, aby nasi przedsiębiorcy mieli w niej tak zwaną premię za trudne sąsiedztwo, premię za tą odporność na wschodniej granicy Unii Europejskiej. O tym mówiliśmy, żeby pomoc publiczna dla naszych przedsiębiorców była zwiększona o co najmniej 10-15%.
1: W trakcie wizyty marszałek przekazał również pisma do najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy oraz wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Rafaela Fitta. Dotyczą one propozycji zmian w pakcie o migracji i azylu, zakładających stałe zwolnienie regionów graniczących z Białorusią i Rosją z mechanizmu relokacji.
0: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Województwo podlaskie zachęca turystów do odwiedzin regionu podczas tegorocznych wakacji. Władze samorządu zaprezentowały dwa projekty wspierające rozwój turystyki. Pierwszy z nich to program PISANAREF, szlak aktywnej turystyki wodnej. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój bazy noclegowej, gastronomii oraz wypożyczalni sprzętu, mówi marszałek Łukasz Prokorym.
2: Rozpoczęliśmy pracę nad projektem PISANAREF, pracuje komitet monitorujący. Jest to jedyny projekt turystyczny, który dostał dofinansowanie krajowe. Jest o wartości około 130 milionów złotych, 3 województwa. Również nam zależy, aby on umożliwiał rozwój naszych przedsiębiorców, którzy mają swoje stanice, swoje miejsca noclegu, swoje punkty turystyczne właśnie na tej trasie.
1: Podczas konferencji przypomniano o kolejnej edycji podlaskiego bonu turystycznego. Pobyty będą realizowane od 1 lipca do 31 sierpnia, a pula środków to 900 tysięcy złotych. Dofinansowanie w kwocie ponad 22 milionów złotych trafi do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ponad 17 milionów złotych to środki z funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027. Inwestycja ma poprawić infrastrukturę oraz rozwinąć nowoczesne usługi świadczone dla przedsiębiorców. Marszałek Łukasz Prokorym ocenił, że to kolejny ważny krok w rozwoju parku.
3: Będzie hala, będzie przestrzeń open space, studio nagraniowe, ale także usługi z zakresu szkolenia z dziedziny takich jak AI, cyberbezpieczeństwo. Wszystko dla naszych przedsiębiorców. Również my jako władze województwa czekamy, jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa. Chcemy ją do końca roku zaktualizować. Jesteśmy otwarci na pomysły właśnie takich podmiotów, które łączą biznes, łączą otoczenie biznesu, bo to, co Państwo nam zgłosicie, to potem będzie miało odzwierciedlenie w naszej części regionalnej planu partnerstwa krajowego regionalnego, czyli w tej części, którą my jako województwo będziemy wydatkować w perspektywie 28-34.
1: Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, mówiła o roli, jaką ta jednostka pełni w rozwoju gospodarczym regionu.
4: 1 lipca 2026 będziemy obchodzili 15 urodziny. Rozwijamy się od pierwszego dnia funkcjonowania parku, powołania jednostki. To około 40 milionów złotych udzielonej już pomocy de minimis mikro, małym, średnim przedsiębiorcom. To ponad 250 rezydentów naszego technoparku. Corocznie mieszka z nami, rozwija swoje firmy, ponad 60 spółek. To ponad 440 wyinkubowanych technologicznych startupów.
1: Projekt ma zostać ukończony w 2028 roku.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
5: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.

0: grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl

0: się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. w intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: drodze do jubileuszu diecezji łomżyńskiej. Zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji łomżyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Ksiądz Mariusz Szulc,
2: ksiądz Emil Sasinowski.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Emil Sasinowski z tej strony się kłania. Jestem dzisiaj w malowniczym Wąsewie, parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Piękny kościół. I jest ze mną również ksiądz proboszcz, ksiądz Leszek Rukacz. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam jak najserdeczniej.
2: Ile lat, księże, tutaj już w Wąsewie minęło księdzu kapłaństwa?
3: Rozpoczął się 14 rok proboszczowania w tej parafii, w Sanktuarium Matki Bożej.
2: Sanktuarium Matki Bożej zmieniło się przez te 14 lat?
3: Myślę, że co roku, za każdego księdza proboszcza, każdy miesiąc, każdy tydzień, każdy dzień jest bardzo ważny dla tego świętego miejsca, ponieważ w tym świętym miejscu, w Sanktuarium Matki Bożej, jest wyjątkowy klimat do modlitwy, do spotkania się z Bogiem, do nawiązania szczególniejszej relacji człowieka z Bogiem. Na to składa się wystrój Kościoła, który jest stonowany, gdzie człowiek może znaleźć wyciszenie i oczywiście łaskami słynący obraz Matki Bożej w Wąsewie.
2: Tak, właśnie obraz też przyciąga tutaj pielgrzymów, przyciąga różne wydarzenia, które się odbywają w Wąsewie w przeciągu roku. Jakie to spotkania tutaj się odbywają, księże proboszczu?
3: 8 września to jest niepowtarzalny dzień w historii każdego roku, bo zawsze 8 września o 12 tutaj jest suma odpustowa. Ludzie wiedzą, że w tym szczególnym miejscu, w miejscu łaski Bożej, w świętym miejscu, w Sanktuarium Matki Bożej, mogą wiele uzyskać, mogą wiele wyprosić, na co są liczne dowody. I tutaj ściągają ludzie z dalekich stron. Kroniki podają, że nawet kiedyś tutaj z Myszyńca przychodziło kilka kompanii. Z Kadzidła przychodziło pieszo, też kilka kompanii. Teraz z racji na takie, a nie inne opcje w podróżowaniu, że jest więcej środków lokomocji, ludzie bardziej przybywają w sposób właśnie własny, indywidualny, prywatny, samochodami, aczkolwiek są też pielgrzymki, już nie z Myszyńca, nie z Kadzidła, bo pewnie są trudności w zorganizowaniu, ale z Różana jest pielgrzymka organizowana co roku. Ksiądz Siemion, czcigodny ksiądz proboszcz, dawniejszy wikariusz tej parafii, zapewnił mnie, że i w tym roku też wyrusza pielgrzymka. On to organizuje i wysyła jednego księdza wikariusza z pielgrzymką pieszą do Wąsewa, a on sam tam zostaje i musi sobie poradzić. Następnie są pielgrzymki z Ostrowi Mazowieckiej. Ksiądz Dziekan Okuła też mnie zapewnił, że na pewno, że będzie pielgrzymka, że on organizuje. I do tej pielgrzymki archidziekanatu mogą przyłączyć się inni. Zapewnia porządkowych, także bezpieczeństwo jest zapewnione. Następnie pielgrzymki bywają z sąsiednich parafii wokół, z innych, mniejszych parafii. Kiedyś przychodziła pielgrzymka jeszcze ze Śniadowa. Nie wiem, czy w tym roku będzie, ponieważ jesteśmy prawie tuż przed pielgrzymką, a ten 8 września jest w niedzielę.
2: No tak, także cieszymy się, że sanktuarium, kościół właśnie tutaj pod wezwaniem Matki Bożej rzeczywiście żyje, że pielgrzymi tutaj idą ze swoimi intencjami, różnymi troskami, takimi największymi właśnie troskami, radościami księdza proboszcza, co na dzień dzisiejszy jest tutaj w Wąsewie.
3: Życie i żeby trwać w tym życiu, wytrzymać, dać sobie radę. Aczkolwiek są liczne prośby o uzdrowienie, o cudowny powrót do zdrowia, o łaski jeszcze inne, które po prostu graniczą z cudem, albo w ogóle, jeśli się wydarzą, to będzie ogromny cud. I o takie ludzie rzeczy proszą, nawet niewyobrażalne, ale proszą o uratowanie małżeństwa, o nawrócenie dzieci, wnuków, o to, żeby dzieci bardziej zaczęły poważnie traktować Pana Boga i przykazania, bo gdzieś się już pogubiły. O powrót ojca do dzieci, męża do żony. W szczególności jest dużo takich próśb o zdrowie, o cierpliwość, żeby ludzie dali radę sobie w tych coraz trudniejszych czasach, żeby mieć siły, że Matka Boża, Matuchna Najświętsza, Pani Wąsewska wyjednała im te łaski nadal kolejnych porcji energii i duchowych, i fizycznych.
2: I życzymy spełnienia tych próśb wszystkim, którzy odwiedzają tutaj Kościół właśnie w Wąsewie. I życzymy również tych sił księdzu proboszczowi i również księżom, którzy tutaj posługują. Zapraszamy wszystkich radiosłuchaczy, jeżeli by właśnie byli w okolicy parafii w Wąsewie, aby odwiedzili ten piękny kościół, aby pomodlili się, aby zostawili tutaj swoje intencje. Kilka słów jeszcze o historii parafii księże proboszczu.
3: 1450 rok przyjmuje się jako data erygowania tej parafii. 1912-1919 to są lata zrębowe budowy tego kościoła, tej przepięknej świątyni, wyjątkowej świątyni, jak na całą okolicę. Nie tylko na ten klimat, jaki wspomniałem, ale w ogóle. Każdy, kto tu przyjedzie, pomodli się chwilę, to się zorientuje, że to jest naprawdę wyjątkowy kościół, wyjątkowe, święte miejsce. Mamy księdza męczennika, ksiądz proboszcz Mieczysław Kłobukowski był w latach okupacji. Spowiadał różnych ludzi, między innymi też spowiadał żołnierzy AK. Niemcy zwiedzieli się o tym, że to może być. Złapali go przed kościołem.

0: wrażenie takie, że po pewnej nocy wstał i mówił: słuchajcie, wynieście obraz, bo tutaj jeszcze to sklepienie nad prezbiterium nie było zawalone, bo Niemcy zniszczyli prawie cały kościół, wysadzili. Ale obraz cudownie ocalał i mówi: wynieście obraz. I ludzie posłuchali księdza Skarżyńskiego, wynieśli obraz do urzędu gminy. Następnej nocy reszta sklepienia się zawaliła nad prezbiterium. Kolejne cudowne ocalenie obrazu Matki Bożej. Ksiądz Zygmunt Skarżyński przypłacił to życiem, ponieważ tak pracował ofiarnie, że zapadł na zapalenie płuc, obojga płuc. Niestety szpital w Ostrowie Mazowieckiej nie zdołał go uratować. Ta choroba daleko postąpiła. Zmarł młodziutko, około 50 lat. Ale ogromne podwaliny włożył tutaj w odbudowę tego kościoła. Następnie ksiądz proboszcz Kazimierz Szepietowski, niesamowity rygorysta, trzymał dyscyplinę przeogromną, dzięki której oczywiście tak daleko zostało posunięte dzieło odbudowy tego kościoła. Później ksiądz proboszcz Stanisław Kosakowski pociągnął wieżę do góry. Mój poprzednik to ksiądz czcigodny proboszcz Stanisław Sobotka, świętości kapłan.
1: No i tej świętości życzymy księdzu.
0: Ogromnie ważna. Świętość to normalność. Staram się być przede wszystkim normalny dla ludzi. Te prace, jakie wykonujemy tutaj, to też w takiej atmosferze ogólnego zrozumienia i szacunku. I Pan Bóg łaskaw, na razie dobrze to się wszystko realizuje.
1: Jeszcze raz powiem, że jesteśmy w Wąsewie, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Był ze mną ksiądz Leszek Rukat, proboszcz miejscowy, który serdecznie nam opowiedział tutaj o historii tej parafii, o swoim doświadczeniu tutaj posługi i za którego również Was, drodzy radiosłuchacze, prosimy o modlitwę i za wszystkich parafian w Wąsewie. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
0: Bóg zapaść najserdeczniej. Zapraszam tym bardziej serdecznie i szczęść Boże wszystkim.
2: W drodze do jubileuszu diecezji mążyńskiej zapraszamy na cykl audycji radiowych Portret Parafii. Podczas audycji przybliżymy życie, historię, tradycje i społeczność parafii diecezji mążyńskiej. Portret Parafii. W każdy czwartek o 15.15, a powtórka o 21.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Ksiądz Mariusz Szulc,
1: ksiądz Emil Sasinowski.
3: Serdecznie zapraszamy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Okazja do spotkania wyjątkowa. Już jutro Zakład Karny będzie świętował 25 lat powołania, 25 lat istnienia. Jaki był najtrudniejszy dzień w historii zakładu na przestrzeni tych lat? Co na długo zostało w pamięci całej załogi?
3: To drobne sprostowanie. 26 w piątek obchodzimy nasz jubileusz, natomiast rozporządzenie ministra sprawiedliwości powołujące zakład karny weszło w życie 20 czerwca. Także już mamy 25
2: lat. Już mamy 25 lat, czyli już skończone.
3: Od soboty już jesteśmy pełnoletni, jeżeli chodzi o wiek jednostek penitencjarnych. Natomiast, tak jak mówię, 26 w piątek będziemy obchodzili. No i wracając do pani pytania, co było najtrudniejsze? Myślę, że najtrudniejszym procesem albo etapem był sam proces powstawania tej jednostki. Dlaczego? Dlatego, że ta jednostka powstawała z niczego. 20 czerwca 2001 roku minister spraw wewnętrznych i administracji ówczesny, bo jednostka podlegała pod MSWiA, przekazał teren ministrowi sprawiedliwości, no i od tego momentu zaczęliśmy prace readaptacyjne. I tutaj było ciężko. To była walka, to była nauka, masę problemów logistycznych, kadrowych, niedoświadczona kadra. My się cały czas uczyliśmy. To był taki ciężki moment, jeżeli chodzi o budowę jednostki. Natomiast jeżeli pyta się pani, co mi w głowie zostało i co myślę, że będę pamiętał do końca dnia, do końca moich dni, to dzień, w którym, no to zawsze jest taka nasza porażka, no bo różne osoby do nas trafiają z różnymi, w różnych stanach, no i mieliśmy dwa zejścia, czyli
2: dwa zgony
3: w jednostce, w odstępie godziny w sumie, i to zostaje, to się pamięta, i to są najtrudniejsze momenty w tej pracy.
2: A czy zdarzały się sytuacje, gdzie życie funkcjonariuszy było zagrożone?
3: Zdarzały się sytuacje, gdy dochodziło do napaści na funkcjonariuszy, natomiast całe szczęście w żadnym z tych sytuacji w większy sposób żaden z naszych funkcjonariuszy nie ucierpiał. Dzięki Bogu.
2: A na przestrzeni tych 25 lat zmienił się poziom agresji osadzonych, bo pan funkcję dyrektora pełni od 7 lat, ale w zakładzie karnym w Czerwonym Boże pracuje od 23.
3: Tak, więc dokładnie tak od 3 marca 2003 roku. Natomiast
2: ten poziom agresji jest inny?
3: Poziom agresji zależy też od populacji, którą mamy. Na początku mieliśmy zakład karny przeznaczony dla skazanych dorosłych po raz pierwszy i młodocianych. To jest taka lżejsza kategoria tych osadzonych. W związku z tym to już byli osadzeni opracowani, można powiedzieć przebadani psychologicznie, i tutaj poziom agresji był mniejszy, ale po 3 latach w 2006 roku został otwarty pawilon aresztowy, no i wtedy w takim slangu młodzieżowym, można powiedzieć, zaczęła się jazda. Poziom agresji był zdecydowanie większy, poziom nierozpoznanych ludzi, czasami w różnym stanie, w ciągach alkoholowych. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, gdzie trafiają do nas osoby w ciągu alkoholowym albo potem zaczynają trzeźwieć. Dochodziło do różnych dziwnych rzeczy, a my się wtedy uczyliśmy. My się wtedy uczyliśmy i nie chcę powiedzieć, że na błędach, bo
2: Ale człowiek uczy się na błędach.
3: I to był ten początek, to był trudny. Potem też trafiali się trudni osadzeni, ale już nasza wiedza, doświadczenie było na tyle duża i bogata, że potrafiliśmy sobie z nimi poradzić. I też mamy taki, może by to jakoś zobrazować, mamy takie statystyki, no bo większość służb i urzędów bazuje na statystykach. My też mamy statystyki skarg i pozwów, którzy skazani na przykład składają na funkcjonariuszy funkcjonowanie danej jednostki. I tutaj muszę powiedzieć, że no może nie jesteśmy, no jesteśmy w pierwszej trójce jednostek, na które w naszym okręgu jest najmniej skarg. Także też może to świadczyć o tym, że poziom naszej pracy, zaangażowania i profesjonalizmu jest na wysokim poziomie.
2: Jakie przestępstwa dominowały 25 lat temu, a jakie dominują dzisiaj?
3: No to tak jak mówię, ci skazani, którzy do nas wtedy przyjeżdżali, byli z reguły u nas to się mówi złodzieje, tak? Czyli za kradzieże, jazda pod wpływem alkoholu, wymuszenia, rozboje, przemoc rodzinna, czyli 207, znęcanie. To była taka kategoria tego typu osadzonych i w sumie gdybyśmy teraz zrobili taką analizę, myślę, że w tej grupie jest najwięcej osadzonych. Tak?
2: Czyli ale w tym momencie są także w zakładzie karnym w Czerwonym Boże osadzeni za artykuł 148.
3: Jest ich bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, jest i sporo.
2: Natomiast... A no właśnie, to żeby to usystematyzować, ilu osadzonych obecnie przebywa w zakładzie karnym i ilu z nich odbywa karę z tego artykułu 148, czyli za
3: no, może tak, powiem, jakie mamy stany ewidencyjne, czyli z oddziałem zewnętrznym w Grądach jest to około 1200 osadzonych, którzy mogą przebywać w naszej jednostce. Na wczoraj podpisywałem stanem, było to ponad 1000, bodajże 10 osadzonych, którzy faktycznie przebywali w tych jednostkach. Natomiast co do tej liczby 148, no nie jestem w stanie pani tego powiedzieć, ale myślę, że to jest w granicach 20-30 osadzonych.
2: To dużo czy niedużo?
3: To trudno mi powiedzieć. No to... jeżeli chodzi o to, czy ta ilość wpływa w jakiś sposób na poziom bezpieczeństwa jednostki, poziom zagrożenia dla funkcjonariuszy i trudność pracy, to w żaden sposób to nie wpływa.
2: Ilu osadzonych posiada status więźnia niebezpiecznego? Bo taki jest status...
3: Żaden.
2: Czyli żaden sobie na to nie zasłużył.
3: Znaczy nie, jeżeli sobie zasłuży na to, to nie siedzi w naszej jednostce. Przepraszam za kolokwialny, czy siedzi, ale język więzienny przechodzi do języka potocznego, tak, i używamy, tak, go. Nie odbywa kary w zakładzie karnym w Czerwonym Boże, bo w naszym okręgu olsztyńskim mamy dwie jednostki, które są wskazane, gdzie skazani, którzy zostali zakwalifikowani do tak zwanych ENEK, są przewożeni. To są areszt śledczy w Białymstoku, tam jest oddział dla niebezpiecznych i zakład karny w Barczewie.
2: Dobrze, no to może żaden z was nie może, a na pewno żaden z was nie ma takiego statusu, ale pewnie są tacy, znaczy, którzy sobie w takim codziennym życiu funkcjowanie zakładu karnego trochę oczywiście na to zapracują.
3: Tak, my mamy swoje czynności profilaktyczne. W trakcie tych czynności profilaktycznych oczywiście typujemy tych osadzonych, którzy mogą stwarzać nam... Znaczy nie chciałbym wchodzić w jakieś takie bardzo szczegóły, bo to może... Ale które typujemy, które mogą nam stwarzać jakieś problemy. Są to tak problemy, jeżeli chodzi o ewentualną możliwość dokonania napaści na funkcjonariusza. Wtedy no, też stosujemy obligatoryjnie w stosunku do takich osób kajdankowanie, czyli...
2: Trochę tacy przewidywalni w takich sytuacjach? Macie takie przeczucia, że gdzieś do takiej sytuacji może dojść z udziałem danego osadzonego?
3: Znaczy to...
2: Czy to jest taka loteria?
3: Znaczy może nie tyle loteria, że dzisiaj te, jutro te. Natomiast no, analizujemy pobyt, widzimy wnioski karne, notatki psychologów, jak się zachowywali, notatki naszych profilaktyków i z tego wynika, że ryzyko ataku takiej osoby może być zdecydowanie większe. Wtedy, tak jak mówię, jest to obowiązkowe kajdankowanie. Mamy taki wykaz skazanych.

0: odnajdywane, trafiają do nas narkotyki, tak zwane namaczanki, czyli chemia, różnego typu chemia. I ta chemia bardzo się szybko zmienia, skład tej chemii się zmienia. Natomiast forma, w jakiej ona trafia, to tylko, żeby Państwu to w taki krótki sposób wyobrazić, że niektórzy potrafią kartkę od swojego dziecka, czyli dziecko pisze kartkę do tatusia, kochany tatusiu i tak dalej, i tak dalej, namoczyć w tej substancji, zapakować do koperty i wysłać do tatusia, do więzienia.
1: Przerażające. Przerażające.
0: No,
1: ale tak się
0: tak
1: dzieje.
0: Jest, tak jest, to jest rzeczywistość nasza.
1: A tych sposobów jest coraz innych, takich może nie tyle nowoczesnych.
0: To się rozwija, to się wszystko rozwija. No, to też nie chciałbym w jakieś tam już super szczegóły wchodzić, ale...
1: Nie chce pan dyrektor podpowiadać.
0: Zdradzać nasze tajemnice i ułatwiać pracę dla potencjalnych no, przestępców, bo to jest przestępstwo. Natomiast wykrywalność na szczęście jest nie spora, ale tak jak mówię, no, jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to każdy list trzeba by było poddawać testom i tak staramy się robić. Ale to nie tylko od dzieci, również pisma procesowe, które nie podlegają cenzurze i kontroli zakładu karnego, również są namaczane i przesyłane tutaj. No to już tylko zostawiam taki znak zapytania i do domyślenia, jak do tego dochodzi. Natomiast takie sytuacje są, jest to bardzo trudna walka. Powiem więcej, uzależnienie jest czymś bardzo silnym i trzeba z tym walczyć. Natomiast to, co te narkotyki, czyli te namaczanki robią z tymi osadzonymi, to może ktoś tam nas słyszy i ktoś próbował albo chciałby coś takiego zrobić, to powiem, że to jest tragedia. Te osoby, te substancje doprowadzają do tak drastycznych zachowań, tragicznych. To
1: jest największa krzywda dla...
0: Sami sobie robią to krzywdę.
1: Tak, a pewnie osadzeni potrafią być bardzo kreatywni w tym wszystkim.
0: Tak, poziom pomysłowości, wiedzy, no ich jest 70 parę tysięcy i wbrew pozorom więź łącząca, informatyczna, znaczy to w cudzysłowie między jednostkami jest bardzo duża, oni sobie przekazują jakieś nowe patenty, rozwiązania, znaczy my jako służba też, nie? I to jest taka cały czas pościg i mierzenie się, kto będzie lepszy. No, my musimy to...
1: I kto ten pościg wygrywa?
0: Znaczy... Wygrywa. No, fajnie by było, żeby tego w ogóle nie było na terenie jednostki, ale to jest... No,
1: czy to jest wykonalne w ogóle?
0: Ale
1: pewnie
0: to trzeba
1: można
0: by było
1: to zminimalizować. Tak.
0: Znaczy zminimalizować, tak, natomiast żeby to było praktycznie niemożliwe, to trzeba było zaangażować masę środków, sił. To jest możliwe, ale ogrom kosztów.
1: Za które przestępstwa osadzonym jest najtrudniej funkcjonować z innymi skazanymi?
0: Oczywiście to przestępstwa seksualne i przestępstwa seksualne na dzieciach, zwłaszcza tym osadzonym najtrudniej jest funkcjonować w jednostkach penitencjarnych, a nasze zaangażowanie czy ochrona tych osób jest najbardziej skierowana na tą grupę, żeby im się nie stała krzywda w trakcie odbywania
1: kary. I w jaki sposób to wygląda?
0: To właściwe rozmieszczenie tych osadzonych, izolacja od innych, odpowiednie też zajęcia. To też jest temat, który pewnie radiosłuchaczy bardzo by interesował, ale to jest temat może, o którym można opowiadać, te zachowania tych osadzonych, jak oni funkcjonują w jednostkach, pomimo tego, że dokonali czasami bardzo zwyrodniałych przestępstw, oni do nich nie trafia, że coś zrobili źle. Nawet dochodzi do tego, że o tym opowiadają i innym osadzonym.
1: A trudno jest wam funkcjonować jako funkcjonariuszom? Trudno jest funkcjonariuszom w ogóle nimi przebywać?
0: Wie Państwo, to profesjonalizm funkcjonariusza polega na tym, żeby wszystkich traktować tak samo. Ale
1: to jest trudne.
0: To jest... Takie jest założenie. Natomiast jeżeli czytasz akta, w których opisywane są różne rzeczy,
1: a
0: emocje są. Każdy ma z nas
1: drwi.
0: Rodzinę, tak. Dzieci, No, są emocje, są emocje.
1: Dziś jest łatwiej być funkcjonariuszem niż 25 lat temu? Czy jednak wtedy było łatwiej?
0: Powiem taką anegdotę, którą opowiadam na różnego typu historiach, jak to było z moim wstąpieniem do służby więziennej. I w 96 roku, gdy byłem

0: Na drugim roku studiów miałem kolegę, który był dowódcą zmiany w jednostce białostockiej i mówi, słuchaj, przyjdź do nas do pracy, mamy etaty. Okej, no ale ja byłem na drugim roku studiów, tak bardziej mi zależało jeszcze na tym studiowaniu i bawieniu się niż na pracę, ale pojechałem do rodziców, już byłem taki nastawiony, pytam się mamy, słuchaj, jest taka sytuacja, kolega zaproponował mi pracę w więzieniu. Ona oczy, mówi te...
1: Mama przerażona,
0: te, co ja sąsiadom powiem, będę się wstydziła, nie? No i na tym się skończyło moje podejście do służby więziennej. Znaczy, teraz jest zdecydowanie inaczej. Myślę, że ten zawód jest w ogóle inaczej postrzegany przez społeczeństwo. Oczywiście są pewne stereotypy powtarzane zresztą w kinematografii. Jeżeli obejrzymy jakikolwiek film z klawiszem, to ten klawisz zawsze jest debilem. I to przepraszam za słowo, ale tak to wygląda. Natomiast w rzeczywistości jest to zupełnie inaczej. Poziom wykształcenia naszych funkcjonariuszy to jest prawie 40%, nawet więcej funkcjonariuszy ma wyższe wykształcenie. Są to dobrane osoby. W procesie rekrutacji na 20 kandydatów, 10-12 zostaje odrzuconych przez psychologa, także sito jest bardzo gęste. Nie bierzemy pierwszych z brzega i wszystkich, którzy byli.
1: Mimo tego, że potrzebujecie ludzi do pracy.
0: I tutaj powiem, że potrzebujemy ludzi do pracy. Znaczy potrzebujemy. Do zakładu karnego w Czerwonym Boże nigdy nie było problemu z pozyskaniem funkcjonariuszy. Zawsze była grupa, duża grupa osób, która się chciała dostać. Ja pamiętam czasy, gdzie było nawet 300 podań złożonych na 10 czy na 5 etatów funkcjonariuszy. Było tak. Teraz też zresztą tak jest.
1: Teraz też tak jest. Często ogłaszacie i odbywają się te rekrutacje?
0: Tak jak mówię, jest taka potrzeba. W tym roku już mamy zaspokojone nasze potrzeby, mamy rezerwę kadrową zrobioną na te wakaty, które jeszcze będą w tym roku. Myślę, że na początku przyszłego roku ogłosimy kolejny nabór, ale to nabór na zasadzie takiej rezerwy na miejsca tych, którzy odejdą na emeryturę, bo na co roku jest fluktuacja normalna. Po parę osób odchodzi na emeryturę. Teraz to są 2-3 osoby. Jeszcze 6-5 lat temu to po 20 osób odchodziło na emeryturę. Teraz to jest... nie chciałbym tutaj zachwalać i promować tej służby, ale uważam, że to jest bardzo dobrze płatna państwowa praca, pomimo tego, że jest bardzo ciężką pracą obciążającą, ale warto tutaj do nas przyjść.
1: Dziś funkcjonariusze mogą sobie pozwolić na mniej czy na więcej w stosunku do osadzonego niż 25 lat temu?
0: Znaczy to
1: mają więcej tych praw? No bo wiemy, jak to wyglądało. Chociażby wspominał pan o tych filmach, jak to wyglądało życie.
0: Jeżeli my cały czas będziemy patrzeć na służbę w perspektywie lat 40., 50., gdzie więzienia były katowniami esbeckimi, a następnie lata 80. i 90., gdzie były robione ścieżki zdrowia, bo były.
1: Dlatego też zapytałam, czy dzisiaj funkcjonariusz może sobie pozwolić na mniej, czy na więcej?
0: Znaczy funkcjonariusz może sobie pozwolić na tyle, na ile pozwalają mu tu przepisy. Jesteśmy urzędnikami państwowymi. Naszą pracę określają przepisy, które musimy realizować w sposób, nawet kwestia użycia środków przymusu bezpośredniego, to wszystko jest uregulowane prawnie. My musimy zrobić to wszystko zgodnie z procedurą. Natomiast czy w Polsce zdarzają się różnego typu nadużycia? Pewnie tak, ale to tak jak wszędzie, gdzie u nas jest 30 tysięcy funkcjonariuszy, nie? Także różne sytuacje mogą się zdarzyć.
1: Czy zdarzyło się, że któryś z osadzonych zmienił pana spojrzenie na człowieka? Albo na plus, albo na minus?
0: Wie pani co, ja od jakiegoś czasu bardzo interesuję się tematyką skazanych na dożywocie. I ta praca z tymi osobami, ja wiem, że oni popełnili bardzo brutalne przestępstwa.
1: A są tacy, którzy tego żałują?
0: Są tacy, którzy żałują, którzy przechodzą ten proces readaptacji, przechodzą proces readaptacji od zawodowych, to przykład, od zawodowych morderców mafii, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie mafii, gdzie po 28 latach pobytu w zakładzie karnym, no ich sposób myślenia już jest zdecydowanie, to są inni ludzie. Ja ich nie usprawiedliwiam, to żeby było jasne, zrobili rzeczy straszne, natomiast cały czas to są ludzie, których chyba nie powinniśmy zostawić samych sobie, bo oni kiedyś wyjdą na wolność. W Polsce nie ma bezwzględnego dożywocia. Oni po 30, 35, 40 latach kiedyś wyjdą i no ich czas nie może zatrzymać się 40 lat temu.
1: A to jest musimy tak, że oni czekają do tego momentu wyjścia, no tak. Nawet jeśli do tego dnia brakuje, nie wiem, jeszcze 30 lat, czy 25.
0: No to powiem pani też taką historię, którą już też to opowiadałem. Tutaj mieliśmy skazanego, który był skazany za dwa morderstwa. Jedno na dożywocie, drugie na 25 lat pozbawienia wolności. I ten, ja byłem wtedy jeszcze kierownikiem penitencjarnym, to parę lat temu, i ten osadzony napisał wniosek o wyrok łączny, o połączenie tych wyroków w jeden. Mówię, słuchaj, ale co ci to da? No, panie kierowniku, ja teraz odbywam karę 25 lat, czyli za 15 lat powiedzmy to karę skończę i wtedy zacznę odbywać dożywocie, po 30 latach będę mógł się ubiegać o warunkowe. Jeżeli połączą mi to w jeden wyrok, no to tylko 30 lat będę musiał czekać do warunkowego. Także no, czekają. Zresztą to też jest bardzo ciekawa rzecz. Ja nie chcę wchodzić w kompetencje sądów i w ogóle na ten temat, natomiast gość został skazany za brutalne morderstwa, ale zabił osoby, które z kolei jego brutalnie zgwałciły, nie? Także to...
1: No to też sąd bierze to pod uwagę.
0: No.
1: Tak, bierze?
0: Bierze.
1: Bierze, oczywiście. A pamięta pan historię jakiegoś osadzonych, którzy przeszli naprawdę taką życiową przemianę, że kiedy wchodzili i przechodzili przez te mury zakładu karnego, to po wielu latach byli innym człowiekiem?
0: I tutaj powiem pani taką...
1: Ale tutaj na plus oczywiście, na plus. Mam na myśli zmianę pozytywną.
0: Ja często spotykam na ulicach Łomży moich często, no teraz już może rzadziej, bo jak jestem dyrektorem, to bezpośredniego kontaktu z nim nie mam, ale spotykam jeszcze moich byłych osadzonych i część z nich wyszła na prostą i fajnie, mówią dzień dobry, to jest miłe. Natomiast chciałem pani powiedzieć taką sytuację o skazanym, który też został skazany za morderstwo i którego przemiana... Znaczy to też skomplikowana sprawa, bo on przyjechał, wykonał wyrok, ale odbył to karę i naprawdę... To było widać jego zmiana. No, wyszedł na koniec kary po tych 20 paru latach.
1: Było widać skruchę?
0: Było widać skruchę, tak.
1: A jak oni się zachowują? Żegnają się z wami, kiedy wychodzą, nie wiem, po 15, 20, 25?
0: No nie ma takiego rytuału, że ich tam z kwiatami żegnamy albo...
1: Nie, to czy oni was żegnają?
0: Nie, ma tak, że uścisną dłoń? Zdarzały się takie sytuacje, jak byłem jeszcze w oddziałach mieszkalnych jako wychowawca, że skazane, które opuszczał, bo to jest obowiązek przeprowadzenia rozmowy końcowej i przeprowadzałem tą rozmowę końcową z nimi, on już opuszczał, to uściskał mi dłoń, na przykład też skazani z tej podkultury więziennej, tak zwani grypsujący, dla których uścisk dłoni wychowawcy albo oddziałowego to był czymś, no, ale zdarzały się takie sytuacje z podziękowaniem. Natomiast też zdarzały się takie sytuacje, gdzie no, to wszystko zależy od ludzi.
1: Było mniej przyjemnie.
0: Było mniej przyjemnie, tak.
1: Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie. Jak będą wyglądały te jutrzejsze uroczystości?
0: Tak, no to jutrzejsze uroczystości w skrócie. Wyglądają tak, że o godzinie 13.30 witam wszystkich zaproszonych gości.
1: A trochę ich będzie pewnie?
0: A trochę ich będzie i bardzo się cieszę z tego tytułu i w tym miejscu też dziękuję wszystkim gościom, którzy otrzymali nasze zaproszenie i potwierdzili swoją obecność. Jestem bardzo państwu za to wdzięczny. Jeszcze jutro będę też za to dziękował. I na dzień dzisiejszy mamy 75 osób potwierdzonych, gości zewnętrznych, którzy nas odwiedzą. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu. Będziemy mieli część oficjalną, czyli wręczenie wyróżnień, bo też łączymy to z naszym świętem. 29 czerwca mamy święto Służby Więziennej, czyli z okazji tego święta wręczę z zastępcą pani dyrektor okręgowej, która przyjdzie nam z Olsztyna, wyróżnienie naszym funkcjonariuszom. A następnie przejdziemy do, że tak powiem, podsumowania tych 25 lat. Będzie krótka historia, krótki film, trochę przemówień. Myślę, że trochę łezek nam popłynie ze wzruszenia. Następnie wszyscy udamy się pod nasze miejsce pamiątkowe. Odsłonimy kamień z okazji tablicę pamiątkową z okazji 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Boże. W związku z tą uroczystością też został wydany, wydrukowany specjalny order, gdzie wręczymy ten pamiątkowy ordery naszym gościom. I w sumie na tym zakończymy część oficjalną, a potem udamy się na drobny poczęstunek.
1: A jeśli ktoś chce widzieć, jak to będzie wyglądało w Czerwonym Boże, to proszę nas słuchać i oglądać i być z nami w mediach społecznościowych, bo my te wydarzenie również będziemy relacjonować. Więc z okazji tego 25-lecia zakładu karnego w Czerwonym Boże nie życzymy braku osadzonych, bo to niewykonalne i niemożliwe, ale przede wszystkim bezpiecznej służby, bo to chyba najważniejsze.
0: Tak, myślę, że u nas strażacy żegnają się ile wyjazdów, tyle powrotów, a u nas bezpiecznej służby i spokojnej służby. To jest najważniejsze.
1: Pułkownik Zbigniew Jankowski, dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Boże, był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Nasz gość dnia.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam z Gdańska.
2: To do Gdańska jeszcze przejdziemy, ale chciałbym zacząć od tego, czym żyje pewnie cała Polska dzisiaj, czyli ta afera Szpital NAS. I czy to pozamiata rząd Donalda Tuska?
3: Myślę, że co do tego, ja nie mam wątpliwości, że ta sprawa jest poważna. To jest chyba najpoważniejszy problem rządu Donalda Tuska, rządu koalicyjnego od wyborów. Jeden z poważniejszych na pewno. Natomiast czy pozamiata rząd? Za wcześnie jeszcze w ogóle powiedzieć na coś takiego. Widziałem porównanie do dwóch spraw, które były już w przeszłości, czyli Aśmierniczki oraz... to jest historia jeszcze, była porównywana do historii tak zwanych łowców skór. To jest historia z lat 90., dobrze pamiętam. I warto zwrócić uwagę, że ta historia z afera śmierniczkowa, afera podsłuchowa, no ona się jednak odbywała w zdecydowanie innym świecie, też w świecie mediów. Te elektoraty też się inaczej zachowują, te segmenty elektoratów się inaczej zachowują. Ja uważam, że ta sprawa w ogóle, na ten najtwardszy elektorat, to ona pewnie niespecjalnie działa. To znaczy też wczoraj to, co obserwowaliśmy, to komunikaty ze strony premiera Tuska, wcześniej komunikaty ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej wobec samego lekarza, który opowiadał w Kanale Zero we wtorek, mówił o tych szokujących nieprawidłowościach, tak, jego zdaniem, które tam miały miejsce w tym szpitalu, że te komunikaty o tym lekarzu mają właśnie takie uodpornienie własnego, tego najtwardszego elektoratu.
2: Już pokazują tak, że ten doktor Emil Jędrzejewski jest niewiarygodny, to widzimy i już część mediów go przedstawia jako osobę niewiarygodną. Premier Tusk, mimo że nic nie jest wyjaśnione, już napisał, że on nie jest niewiarygodny. Czyli ten najtwardszy elektorat będzie wychodził z założenia, że w sumie to jak już afera, to afera PiSu pewnie.
3: Najtwardszy elektorat będzie wychodził właśnie z założenia, że czy ten komunikat jest tak kreowany, żeby pokazać, że to jest właśnie sprawa, która jest kreowana nomen omen, czyli to jest, żeby obalić rząd, że tak mi się wydaje, tak to rekonstruuje. Bo zwróćmy uwagę, że tyle są oczywiście tam, premier Tusk w tym tygodniu zapowiedział rozmowy z szefostwem NFZ-u, były komunikaty do samego samorządu lekarskiego i tak dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę są trzy afery w jednym, tak? Jedna to jest sprawa samego byłego radnego i to wszystko, co się z nią wiąże. Druga to jest sprawa systemowa tych niebotycznych zarobków w systemie ochrony zdrowia, ale też po prostu tego, że nawet jeśli te zarobki nie są niebotyczne, bo mediana wynagrodzeń dla lekarzy kontraktowych na kontraktach to jest bodajże 24 czy 25 tysięcy złotych, to te wynagrodzenia ogólnie to jest coraz większa część budżetów niektórych szpitali, chyba dane niektóre pokazują, że są szpitale, gdzie to jest 80% budżetu, to są wynagrodzenia. A trzecia rzecz to są sprawy dotyczące polityki samorządowej, że tak się wyrażę. I jednocześnie oczywiście tego tak zwanego fast tracka. I tutaj są te trzy takie główne wątki w jednym, one się rozbijają jeszcze na mniejsze wątki. Dlatego to też to tyle tak trwa, bo każdy dzień się dostarcza nowych wątków, tak? Nowych elementów tych wątków. Natomiast ja uważam, że wracając do pana pytania na samym początku, czy ta afera pozamiata rząd, wydaje się, że główny kłopot jest taki, że ona wpływa na wizerunek. Moim zdaniem ona nie wpłynie tak od razu na sondaże i właśnie takie oczekiwanie, wiem, że pewnie nasi słuchacze, którzy nie lubią Platformy Obywatelskiej, nie głosowali na Koalicji Obywatelskiej, mogą się zastanawiać, czy liczyć, że teraz sondaże spadną. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby miały od razu spadać, ale myślę, że tu jest kłopot który jest takim kłopotem wizerunkowym, że to truje, zatruwa brand Koalicji Obywatelskiej.
2: Czyli tymi obrazkami, no generalnie tą historią będzie można grać w przyszłorocznych wyborach.
3: Ale zwróćmy uwagę jeszcze na coś innego. W Rzeczpospolitej dzisiaj pisze o badaniach fokusowych, które dokonał, przeprowadził CBOS. CBOS teraz, szefową CBOS-u jest profesor Ewa Marciniak. Jest też, przeprowadza nie tylko badania takie zwykłe, które widzimy efekty w mediach, czy badania zaufania, tak, badania ilościowe tak zwane, ale też badania jakościowe, czyli właśnie grupy fokusowe. I tam jest, opisuje to publicznie dostępne badanie, nastroje w tych grupach, które przeprowadził CBOS dotyczące lekarzy. To jest wycinek tego całego szerszego badania, ale do czego zmierzam, że lekarze przez grupę wyborców badane w tym badaniu przez CBOS, to są też właśnie wyborcy częściowo zdemobilizowani, ci, którzy nie głosowali, niektórzy w wyborach w 2025 i 2023 roku, to oni no, od dawna, czy to badanie jest z kwietnia, oni od dawna przekonywali, że po prostu lekarze są częścią elity, że działają tylko na własny rachunek, że nie zależy im tylko na własnym dobru, nie na dobru pacjenta, że ten system działa, jest niesprawiedliwy i tak dalej, i tak dalej. Ta lista tych oskarżeń jest bardzo długa. Do czego zmierzam, że przez to że ta afera dostała i sprawa zarobków lekarzy była już tam, nawet w tym badaniu jest opisywana. Bo one już wcześniej krążyły informacje, przecież były nagłówki, że te zarobki są miesięcznie, bywają szokująco wysokie. I podsumowując, kłopot Koalicji Obywatelskiej polega na tym, że ta afera, ta niechęć do tych lekarzy ma teraz twarz, czy dostała twarz byłego polityka Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście nie kogoś znanego, no ale jednak kogoś, kto był w Koalicji Obywatelskiej, był w tej młodzieżówce Koalicji Obywatelskiej. Więc to jest, myślę, główny polityczny efekt. Nie to, że rząd zostanie pozamiatany, tylko że to truje, zatruwa po prostu wizerunek koalicji, spina go z tymi, jeszcze bardziej prawdopodobnie, z tymi elitami, wobec których wyborcy są niechętni.
2: Czy na dzisiaj można byłoby już stwierdzić, że te przyszłoroczne wybory parlamentarne, że tu właściwie już Koalicja Obywatelska szans nie ma, że te obrazki jednak cały czas będą pokazywane i ludziom będzie cały czas to w głowie grać?
3: Ja jestem od tego daleki. Myślę, że polityka jest bardzo nieprzewidywalna. Na pewno tam ta sprawa no, na koniec tego sezonu politycznego, no bo za chwilę są już... za chwilę będą wakacje, no ona jest problemem, ale ona niczego jeszcze nie przesądza, tak? Pan premier Tusk ma jeszcze bardzo wiele różnych możliwości tak naprawdę. Może jednak dokonać jakichś systemowych zmian w ochronie zdrowia. W zasadzie to też jest równoważne z pójściem na jakąś wojnę ze środowiskiem lekarskim.
2: Więc pytanie, czy się na to odważy rok przed wyborami?
3: No to prawda. Druga rzecz jest, tego dzisiaj nikt chyba do końca

0: PSL-em. I to, myślę, jest co najmniej trzy, co widzi pan, widać wątki, które premier może zrobić. Może też oczywiście, i myślę, że do tego rząd też się będzie szykował, zapowiedzieć czy dać na stół jakieś propozycje dotyczące podatków, tak? Na to w kuluarach też liczą ci bardziej szeregowi, że tak się wyrażę, członkowie KO. Tutaj chodzi i o kwotę wolną, i o drugi próg podatkowy. Więc to, że z jednej strony ja mam takie poczucie takiego paradoksu, że jednak to, że do wyborów jest tak długo, no to jest kłopot, ponieważ ta afera się może rozwijać też na nowe etapy, może wchodzi nowe poziomy. No dzisiaj jest zapowiedziana też inicjatywa referendalna w Warszawie, tak? Ma być referendum próba zorganizowania referendum, żeby odwołać prezydenta Trzaskowskiego. No to z drugiej strony premier Tusk ma dużo jeszcze możliwości, żeby te trendy niekorzystne, potencjalne odwrócić. Więc ja, podsumowując, no bym powiedział, że nic nie jest jeszcze przesądzone, ale polityczny kłopot premier Tusk ma.
1: A jaki wyłania nam się tutaj obraz państwa, biorąc pod uwagę reakcję państwa na ten wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero, biorąc pod uwagę ten wpis Donalda Tuska, biorąc pod uwagę to, jak po przedstawicielu prokuratury ewidentnie było widać, że jest on zwyczajnie negatywnie nastawiony do tego doktora?
0: No to jest sprawa, która rzeczywiście budzi i będzie też budziła kontrowersje. To też jest taki paradoks, że sama reakcja na tą aferę, no, generuje kolejne pytania, tak? Tak jak pan je przed chwilą zadał. No, myślę, że ten obraz, no, dla wielu osób może to być bardzo zastanawiające, że premier, no, tak jak widać było w tym pisie, no, rzuca, czy próbuje podważyć wiarygodność świadka. Natomiast bierzmy pod uwagę, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to nie jest też spójny elektorat. Tam są dziesiątki czy setki różnych segmentów tak naprawdę. Ja lubię sobie to dzielić na dwa główne segmenty. Jeden to jest elektorat tego Jagodna we Wrocławiu, symbolicznego. Czyli powiedzmy ten nie tak bardzo twardy elektorat tej aspirującej klasy średniej. Młodszy elektorat też. A drugi elektorat to jest ten twardy elektorat powyżej 50. roku życia. Ten elektorat, no, we Wrocławiu jest taka dzielnica Wojszyce. I tam mieszka też czasami, z tego co wiem, to też niektórzy politycy ważni Koalicji Obywatelskiej. No i to właśnie te dwa osiedla trochę symbolizują, dwie dzielnice symbolizują dwie grupy elektoratu KO. I myślę, że dla tej grupy klasy średniej właśnie z Jagodna, no to tam to ta strategia, którą przyjął premier, no musi być zastanawiająca, ale weźmy pod uwagę, że Jagodno nie ma dzisiaj żadnych realnych alternatyw wobec Koalicji Obywatelskiej, no bo ta część bardziej progresywna może zerkać w stronę Adriana Zandberga, ta część bardziej libertariańska, wolnościowa może w stronę Konfederacji, ale to nie są takie pełnoprawne alternatywy dla samej
1: Może
0: Koalicji
1: zwyczajnie
0: Obywatelskiej.
1: odejdą i nie będą głosować.
0: O, to jest moja teoria obecna też z moich własnych badań, że tak się wyrażę, fokusowych, bo staram się w czasie tych wszystkich wyjazdów też rozmawiać z ludźmi spoza politycznej bańki, które są znajomymi po prostu głównie. I też, no, moje obserwacje co do Jagodna i wyborców z klasy średniej są takie właśnie, że w tym roku, że na razie to, co pan mówi, się może spełnić, czyli że po prostu wyborcy z Jagodna przede wszystkim, bo ten twardy elektorat, ten z tych Wojszyc, pójdzie na pewno bez wątpienia i bez żadnych wątpliwości. Ci wyborcy z Jagodna częściowo, bo to też nie wszyscy, żeby było jasne, że tutaj dokonujemy pewnej generalizacji na potrzeby naszej rozmowy, no ci wyborcy z Jagodna po prostu częściowo mogą zostać w domu. Już zostali w domu w 2025 roku częściowo, co spowodowało, że prezydentem nie został Rafał Trzaskowski, a Karol Nawrocki. Też to jest, badacze opinii publicznej i socjologowie, eksperci mówią mi też o tej demobilizacji, nie tylko od samego Jagodna, bo to jest symbol, no, ale też takiej tej klasy średniej z mniejszych miejscowości. w miejscowości właśnie 50-60 tysięcy mieszkańców, niekoniecznie z samego Wrocławia, bo tam też jest przecież aspirująca klasa średnia i też są problemy dotyczące demografii, depopulacji, a może nawet bardziej przecież niż w dużych miastach,
1: to, ale to może tutaj jest,
0: mieszkaniowe i tak dalej.
1: Może tutaj jest szansa właśnie,

0: na rozbicie tego duopolu już, że ludzie naprawdę czekają na jakąś alternatywę, no bo wyłania nam się taki obraz państwa, państwa, które jest zgniłe, państwa, które pokazuje, dlaczego właśnie ludzie boją się zgłaszać różnego rodzaju problemy, bo wiedzą, że nie mają szans z tą machiną polityczną.
1: Ja bym powiedział inaczej, że są rozmówcy, są moi rozmówcy, którzy na przykład w sprawie Zbigniewa Ziobry zwracali mi uwagę, no, rozmówcy, którzy deklarowali się, że są wyborcami, czy byli wyborcami Koalicji Obywatelskiej, że ich demobilizuje to, że państwo nie działa i że Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj też tak może być, że tutaj demobilizować może nawet nie to, o czym rozmawiamy, tylko samo w sobie, tylko to, że właśnie państwo systemowo nie działa, że te wszystkie tam wczoraj chyba redaktor Słowik w Kanale Zero wspominał, że jest chyba 20 śledztw, jeśli dobrze pamiętam, czy postępowań w sprawie potencjalnie, jak rozumiem, tych...
0: fałszowania aktów zgonu.
1: Tak. I no 20, tak? No to są jakieś to są, jak rozumiem, chyba tylko jeszcze postępowania, oczywiście nie ma żadnych oskarżonych i tak dalej. Natomiast no to budzi pewien, to może budzić pewien szok, tak? I no właśnie pokazać, że państwo jako takie, system ochrony zdrowia, system opieki zdrowotnej, to jest po prostu taki sygnał tego, że to państwo nie działa, tak?
0: Że no momentami to się włosy jeży na głowie, patrząc na to, jak to wszystko funkcjonuje. Zamykając już ten temat, bo zbliżamy się do końca rozmowy, a jak pan powiedział na początku, wita nas pan, łączymy, jest pan w Gdańsku. W Gdańsku, gdzie rozpoczyna się dzisiaj dwudniowa konferencja o odbudowie Ukrainy, nie ma Wołodymyra Zełenskiego. Więc czy w związku i kilku jeszcze ważnych osób z Ukrainy. Więc czy w związku z tym ta konferencja nie traci na swoim znaczeniu, na swojej randze?
1: Ja powiedziałbym paradoksalnie, że nie, ponieważ ta konferencja to jest kolejna taka konferencja z tego cyklu. Konferencji dotyczących odbudowy Ukrainy. I ta konferencja, ona, tu jest kilka tysięcy osób w Gdańsku. To jest piąta edycja tej Ukraine Recovery Conference. I będzie premier Ukrainy, są przedstawiciele rządów, instytucji międzynarodowych, sektora finansowego, biznesu z kilkudziesięciu krajów. No, będzie w tej ceremonii otwarcia też oczywiście premier Tusk, premier Ukrainy, przewodnicząca Komisji Europejskiej, kanclerz Niemiec, Friedrich Merz. Więc ta konferencja ma ogromną skalę i to, że nie ma tutaj prezydenta Zełenskiego, no to jest pewien polityczny sygnał, ale te tysiące osób, które tu przyjechały, które też już widać tutaj, przyjechały na ulicę, można spacerując ulicami Gdańska, to widać, że ta konferencja się tu odbywa, z wielu różnych krajów na świecie, no to jest, ona się po prostu odbędzie w innym trochę klimacie politycznym, ale nadal myślę, że ma duże znaczenie i są ogromne wyzwania, ale też nadzieje polskiego biznesu, które się wiążą z tą konferencją.
0: Czy polski biznes może ucierpieć na tym, co miało miejsce ostatnio, na tym odebraniu tego orderu, na tą walkę o swoją prawdę historyczną?
1: No to jest pytanie, które chyba jest trochę... No chyba za trudno dzisiaj odpowiedzieć. Ja bym nie przesądzał, że na pewno ucierpi. Ja uważam, że tutaj te sprawy są dużo bardziej skomplikowane. Największe, ważniejsze jest pytanie, które też pada w rozmowach z ekspertami czy politykami znającymi Ukrainę, jak Michał Dworczyk, tu niedawno wywiad w Rzeczpospolitej, jest taki, czy sama Ukraina politycznie chce strategicznie współpracować z Polską, czy nie stawia na inne bilateralne relacje, na przykład z Niemcami. Natomiast sama nieobecność prezydenta Zełenskiego tutaj nic nie zmienia.
0: To może być tak jednak, że no właśnie, czyli Ukraińcy mogą patrzeć bardziej w stronę Niemiec niż Polski.
1: Tak, ale te związki tego biznesu, no przecież już są z biznesem ukraińskim i ten biznes ukraiński też no, nie może nie dostrzec, czy nie dostrzegać tego, jak ważnym rynkiem jest po prostu Polska i na odwrót, więc jedna strona to jest ta polityka i ten kierunek być może elit ukraińskich na inne państwa niż Polska, z drugiej strony te relacje gospodarcze, które muszą być, które siłą rzeczy muszą być silne.
0: Znaczy, nawet w dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy o tym, że Polska jest taką bramą Ukrainy, że tutaj ten ukraiński biznes coraz chętniej inwestuje. Pytanie, czy polski biznes zostanie dopuszczony do Ukrainy?
1: Dokładnie tak. No, to jest pytanie też częściowo polityczne, no, ale częściowo takie, na które też nie znamy dzisiaj odpowiedzi. No, ranga tej konferencji jest tak bardzo wysoka, skala jest ogromna, to jest kilka tysięcy osób ze świata biznesu, też są reprezentowane oczywiście polski biznes ukraiński, ale nie tylko europejski, politycy, o których mówiłem wcześniej, więc ja bym tak nie przesądzał, jeśli chodzi o to, że ta konferencja będzie po prostu nieudana przez to, że nie ma tu Zełenskiego. Raczej wydaje się, że to jest bardziej sygnał polityczny niż coś realnego, namacalnego dla przedstawicieli biznesu. Tu się liczy, jeśli liczy się polityka, to innego rodzaju, no ale zarówno polityka, zarówno znaczy biznes na szczęście jest od polityki też w jakimś sensie odseparowany.
0: Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Mariusz Gosek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się.
2: Czy państwo zareagowało odpowiednio na ten wywiad doktora Emila Jędrzejewskiego w kanale Zero, który powiedział o tym, co miało się dziać w szpitalu południowym?
3: Państwo nie zareagowało odpowiednio, dlatego że ja odniosłem wrażenie po konferencji rzecznika prokuratury, jak i w pisach polityków, a także samego Donalda Tuska, że nagle pojawiła się narracja idąca w kierunku świadka, że jest on już niewiarygodny, że to wszystko, co powiedział, miejsca nie miało. Ja nie przesądzam tutaj, bo to trzeba zbadać, zweryfikować, ale kolejnym razem inna osoba dwa razy będzie zastanawiała się, czy sposób taki, jak zrobił to pan doktor Emil Jędrzejewski, tak, o ile to nazwisko, nie chcę też pomylić, to zrobić. Chodzi o to mianowicie, żeby pozwolić spokojnie i skutecznie złożyć te zeznania. Nie można uniemożliwić też osobie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, skorzystania z pełnomocnika, a tak jak wskazywał, chciał to zrobić pan doktor Emil Jędrzejewski. I z godziny na godzinę, czy tam dosłownie w ciągu kilku godzin wezwany, nie mógł tego skutecznie uczynić. No istotą było odebranie skutecznie zeznań od świadka, a w sytuacji, gdy on powiedział, że on, czyli pan doktor, czy ten świadek mówi, że nie będzie składał sam zeznań, tylko chce to zrobić w obecności pełnomocnika, no dla mnie bezsensownym było zadawanie kilkudziesięciu pytań po to tylko, żeby co, wyjść na konferencji i pan rzecznik prokuratury powiedział, że na kilkadziesiąt pytań nie odpowiedział. No wiadomo, że nie odpowiedział, skoro na pierwszy powiedział, że nie odpowie i oświadczył to, co oświadczył, czyli że chce skorzystać z pełnomocnika, co gwarantuje mu kodeks postępowania karnego. Oczywiście prokurator nie musi się zgodzić, ale w tym zakresie musi wydać postanowienie i wtedy ewentualnie może się też świadek na to zażalić. No istotą było zebranie materiału dowodowego pełnego, więc w pierwszej kolejności weryfikacja tych wszystkich dokumentów. Dzisiaj dowiadujemy się, że jednak jest prowadzone postępowanie, że od duszy dzisiaj, już wczoraj wieczorem, tak, czy w ciągu wczorajszego popołudnia późnego, że jest prowadzone postępowanie dotyczące zgonów na SOR-ze w szpitalu, o jakim mowa. Także no to wszystko, powiem tak, i także to wszystko powinno wyglądać inaczej.
2: To pana zdaniem teraz prokuratura działa w taki sposób, aby mieć tylko jakoś taki moment, aby o tym powiedzieć światu, Polsce, że jest to świadek, który jest kompletnie niewiarygodny, że to jest czyhanie tylko i wyłącznie na jego jakiś błąd, niedomówienie.
3: No ale panie redaktorze, później dowiedzieliśmy się w ciągu dnia, że trwa postępowanie, już nie odnoszę się do pana doktora Dawida, tylko mówię ogólnie, że trwa postępowanie i tam jest kilkadziesiąt przypadków, które są badane. A tak się nie robi ze świadkiem, bo kolejnym razem inny świadek, który będzie wiedział o jakichkolwiek nieprawidłowościach, on się 10 razy zastanowi, jeżeli będzie taka nagonka ze strony też niektórych mediów, ze strony polityków, ze strony premiera polskiego rządu, ze strony całego aparatu państwa i na konferencji wręcz w ten sposób będzie odpowiadał rzecznik, jakby największym problemem w tym postępowaniu to był ten świadek. No tak się nie robi. No w demokratycznym państwie prawda tak nie wolno robić. Istotą było skuteczne odebranie tych zeznań i w pierwszej kolejności, jeżeli świadek poinformował, że chce skorzystać z przysługującego mu prawa do pełnomocnika, to trzeba było to zrobić. No, nie można też w tak bardzo poważnej sprawie, w sytuacji, gdzie on ma prawo obawiać się o swoje zdrowie, życie czy bliskich, o czym też informował w kanale Zero pan Stanowski, skorzystać z tego pełnomocnika i odebrać skutecznie te zeznania, a nie w taki tylko sposób, żeby wyjść na konferencję i powiedzieć, że kilkadziesiąt razy nie odpowiedział. Wiadomo było, że nie odpowie na kolejne pytanie, jeżeli na pierwsze nie powiedział i wstępnie oświadczył, że nie będzie zeznawał bez obecności pełnomocnika. To jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Tak się nie robi. A później, jeżeli premier polskiego rządu, premier odnosi się w ten sposób do świadka, że jest on niewiarygodny, że po kolei politycy tam z całą serią, tak samo takim przekazem odnoszą się do zeznań tego świadka, to jest to w sposób niewłaściwy prowadzone. Chodzi o to, że trwają też postępowanie, czy postępowania, tak, dotyczące kilkudziesięciu przypadków. Przecież ci ludzie teraz zwyczajnie będą się bali, jeżeli tak widzą, że reaguje aparat państwa, że największym problemem w tym przypadku są świadkowie. No przecież to, co się wydarzyło, to nie jest demokratyczne państwo prawne.
2: Kto za to wszystko powinien odpowiedzieć?
3: Panie redaktorze, jest wyrok kolejny Sądu Okręgowego w Warszawie, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, nie pan Korneluk. Jeżeli nie zostanie odpolityczniona prokuratura, jeżeli nie stanie się tak, że prokuratura prawdziwie stanie się niezależna, jeżeli członek rządu będzie jednocześnie prokuratorem generalnym i nie będzie pochodził z wyboru powszechnego. Pan Żurek nie jest z żadnego wyboru powszechnego, jest ze wskazania Donalda Tuska, złożył urząd sędziego i zależy wyłącznie jego kariera już od Donalda Tuska, to będzie coraz gorzej w prokuraturze. Będą działy się takie sceny, jak wczoraj widzieliśmy na konferencji, że wyszedł pan rzecznik i moja jest taka opinia, że odnoszę wrażenie, że największym problemem w tym postępowaniu był świadek. No tak nie wolno robić. Ja rozmawiałem z kilkoma prokuratorami wczoraj, to było zachowanie w mojej ocenie niedopuszczalne, tym bardziej, że później kilka godzin ukazały się informacje, że trwa postępowanie, które dotyczy kilkudziesięciu rzekomo przypadków zgonów. Ja nie mówię, że już mówię kompletnie nie odnosząc się do tego, w jakim okresie to miało miejsce, bo tego też nie wiem, to była informacja ogólna, ale tak nie wolno robić. Kolejny świadek zastanowi się 10 razy, a inny nie powie w ogóle, jeżeli tak będzie działała prokuratura.
2: No dobrze, a kto powinien za to politycznie odpowiedzieć? Czy za to powinien politycznie odpowiedzieć premier Tusk, minister zdrowia Rafał Trzaskowski?
3: Jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą tak prowadzonego postępowania, to prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest pan Waldemar Żurek. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne nieprawidłowości w szpitalu, jeżeli one się potwierdzą, no to w sposób oczywisty jest organ prowadzący, czyli organem prowadzącym jest w tym przypadku ratusz, miasto stołeczne Warszawa. I tutaj te dymisje polityczne są jednoznaczne, czyli Rafał Trzaskowski, tak? No zobaczymy, dzisiaj też jest sesja Rady Miasta Warszawa.
2: Chociaż akurat Rafał Trzaskowski to wydaje mi się jest jedna z nielicznych osób z tego obozu rządzącego, która właściwie nie próbuje nikogo oczerniać, nie atakuje doktora Emila Jędrzejewskiego na przykład.
3: To też jest prawda, zwróciłem też wczoraj na to uwagę. Natomiast w mojej ocenie to, co wczoraj się wydarzyło i mówię to z perspektywy też rozmów z kilkoma bardzo doświadczonymi prokuratorami, to, co wczoraj się wydarzyło, to było coś niedopuszczalnego, żeby tak prokuratura reagowała. To są rzeczy skandaliczne, tym bardziej, że w skali Polski toczą się takie postępowania, jest ich dużo, one się toczyły, będą się niestety toczyły też w przyszłości. Tak nie może reagować prokuratura. Prokurator nie może wychodzić rzecznik prokuratury i tak się wypowiadać, jakby największym problemem był świadek, a później premier polskiego rządu, 37-milionowego kraju, mówić, że świadek był niewiarygodny i w ten sposób budować narrację. Tak się nie robi, bo jeżeli tak działa aparat państwa i jeszcze Prokurator mówi, że oni są od ścigania. Nie, oni nie są od ścigania. Prokuratura też wstępuje do postępowań cywilnych. Prokuratura ma szereg różnych zadań. Prokurator ma dbać o praworządność i nie jest od ścigania. Prokurator ma dbać o porządek. Ma prowadzić postępowania w taki sposób, żeby one były jasne, klarowne i dawały podstawy merytoryczne do końcowych postanowień. Obojętnie, czy to jest odmowa wszczęcia, czy postawienie zarzutów i końcowo przesłanie aktu oskarżenia. Ale nie może prokurator mówić, że jego rolą to jest ściganie kogoś, ściganie świadka, ściganie. No to było skandaliczne, to co się wczoraj działo. I to na pewno będzie, ten kazus rzecznika prokuratury będzie w przyszłości w podręcznikach do prawa karnego. No, to jest niewyobrażalne, co się wydarzyło.
2: Czy ta afera zatopi rząd Donalda Tuska?
3: Jeżeli potwierdzą się te kolejne okoliczności, to w mojej ocenie to jest afera, która przysporzy temu rządowi bardzo dużą stratę sondażową. Stąd taka panika, bo to nie jest przypadek, że Donald Tusk tak reaguje emocjonalnie na tą aferę, że tak się odnosi momentalnie, co jest skandalem niewyobrażalnym, uniewiarygadnia świadka, a później dowiadujemy się, że są kolejne tego typu przypadki, że trwa jakieś duże śledztwo, że ma ich tych przypadków być około 20 w kanale Zero pan.
2: No chodzi, że jest 20 spraw dotyczących fałszowania aktów zgonu.
3: No i niech pan sobie wyobrazi teraz po wczorajszej konferencji, że jest 20 spraw dotyczących fałszowania aktów zgonu. I jak pan uważa, co teraz będą robili, jak będą zeznawali ci lekarze po tym, jak wczoraj cały aparat państwa na czele z premierem i z rzecznikiem prokuratury w ten sposób się zachowali? Przecież każdy naprawdę świadkom i w ogóle no, dla mnie to jest oburzające, co się wczoraj wydarzyło. I patrzę na to opinia międzynarodowa, prokuratura działa w sposób no, skandaliczny. Premier polskiego rządu od razu wpisuje się w tą narrację. No tak nie wolno.
2: A to pierwszy dzień dopiero. Zobaczymy, co będzie działo się w kolejnych.
3: Zachowali się w sposób wybitnie szkodliwy dla wszystkich tych postępowań. Lepiej, żeby ten rzecznik się schował i nie wychodził i nie gadał w ten sposób, bo naprawdę są w biegu inne postępowania i ci świadkowie będą się bali. Jeżeli to do takiego stanu rzeczy chciał doprowadzić rzecznik prokuratury okręgowej, to na pewno swój skutek osiągnął. Tylko to jest na szkodę postępowań. Tak się nie robi. Ja znam wielu rzeczników, prokuratur, przecież sam miałem, no wiadomo, bo jestem przyjacielem Zbigniewa Ziobro, poruszałem się w tym świecie, poruszam się i czegoś takiego nie widziałem. No lepiej, jakby pan Skiba się schował, nie wychodził i nie opowiadał w taki sposób i budował takiej narracji, że jest od ścigania. Nie, jest od tego, żeby dbać o praworządność prokuratura i gwarantować też prawa, bo świadek ma swoje obowiązki, ale ma też swoje prawa i o tym trzeba mówić i świadek, jeżeli nie odpowiedział na pierwsze pytanie, to się nie wychodzi, nie buduje się narracji pod przekaz medialny, że na kilkadziesiąt pytań nie odpowiedział. Jeżeli oświadczył i na pierwsze nie odpowiedział, to jest skandaliczne zachowanie prokuratury.
2: Ta sytuacja pokazuje właściwie problem, który dotyczy wielu sfer. Ochrona zdrowia, zarobki lekarzy, wsadzania swoich ludzi do rad nadzorczych, wszędzie, gdziekolwiek, gdzie się tylko da. Jaki pomysł wy jako Prawo i Sprawiedliwość macie na to, aby tę sytuację uzdrowić?
3: Czy panie redaktorze, tutaj akurat nie jest kwestia systemowa, tylko
2: jest.
3: Naprawdę trzeba w pewien sposób, podchodząc tak do tego pytania, można tak uznać, że jest. Natomiast istotą sprawy jest też spowodowanie i zbudowanie takich regulacji, które uniemożliwią tego typu działania. No, wczoraj wypowiadał się też prezes Naczelnej Izby Lekarskiej i mówi, że on nie zna przypadku, żeby osoba, która nie ma specjalizacji, była kierownikiem czy koordynatorem SOR-u. No po prostu to się nigdy w Polsce nie zdarzyło. Więc do tego powinien odnieść się pan premier czy pan rzecznik, a pan rzecznik wyszedł i po prostu tam cały czas tego świadka negował.
2: Ale tutaj cały czas chodzi o wsadzanie swoich ludzi do różnego rodzaju instytucji, organów, gdzie tylko się da. Może powinien być jakiś odgórny zakaz, że osoba związana z daną partią polityczną nie powinna mieć, nie wiem, stanowisk kierowniczych, nie powinna zasiadać w żadnych radach nadzorczych.
3: Czy, panie redaktorze, po części tak, po części nie, dlatego że jeżeli osoba kiedyś była związana, nie wiem czy jest związana, ale posiada ogromne doświadczenie, jest naprawdę dobra w tym, co robi. Takim przykładem dla mnie na przykład jest Daniel Obajtek, który był samorządowcem, przyszedł pan europoseł Obajtek z samorządu, tak, był wójtem i został najpierw szefem ARiMR-u, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a później Orlenu i Orlen naprawdę...
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej wybuchnęli śmiechem teraz na to, co
3: pan powiedział. Nie, to wtedy bym pokazał zestawienie i tabelę. No jestem też wiceprzewodniczącą Komisji Kontroli Państwowej i te porównania są druzgocące na korzyść pana Daniela Obajtka. Co do tego, to wie pan, oni specjalnie budują też taką narrację. Natomiast odnosząc się do pana pytania, na pewno problemem jest to, jeżeli w tak obrzydliwy sposób jak tutaj wykorzystuje się fakt przynależności do partii politycznej czy jakieś kontakty z politykami, mija się wszystkie procedury, bo to jest problemem, że 28-letni za przeproszeniem gówniarz został wciśnięty w miejsce, gdzie nigdy go tam być nie powinno. No przecież to jest coś nieprawdopodobnego, no nic droższego dla każdego jak życie i zdrowie. No jak można w taki sposób się zachować? I dzisiaj zamiast do tego odnosić się, zamiast do tego, żeby odniósł się premier Tusk, to mówi o niewiarygodności świadka. No to jest coś niebywałego po prostu. I ten człowiek.
2: Czyli generalnie słyszę, że pan nie jest za tym, żeby odgórnie zakazać wchodzenia, obsadzania różnych stanowisk swoimi